pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Witam Państwa bardzo serdecznie w ten niedzielny poranek. Artur Moczarski, kłaniam się nisko i zapraszam na spotkanie z moimi Państwa gośćmi. Są to profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i nauczyciel greki i łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW oraz profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, dyrektor Instytutu Witosa i na co dzień wykładowca Uniwersytetu Civitas. Kontynuujemy lekturę 18 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza. Tydzień temu mówiliśmy sporo o spowiedzi, o sakramencie pojednania i tutaj pierwsze zdanie znowu do tej refleksji nas skłania. Piotr podszedł do Jezusa i spytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Skąd ta siódemka?
1: No, a skąd ta siódemka, to ja nie wiem do końca. Skąd ta siódemka? Wiem, to znaczy wiem, co symbolicznie siedzi. Czy to ma to być pełne wybaczenie? No bo my wiemy, że... Ale moment... Tam, nie, Jezus w innym miejscu u Mateusz, nie, u Łukasza to jest, gdyby 7 razy dziennie zgrzeszył przeciwko tobie i powiedział metanoo, żałuję, przebacz mu. 7 razy dziennie to jest jednak przesada. My mamy czasem, ktoś ma second chance, może jeszcze łaskawie możemy dać drugą szansę, chociaż niektórzy mówią, że drugiej szansy nie warto dawać komuś, bo już jak raz zgrzeszył przeciwko tobie, to druga szansa raczej nic dobrego nie przyniesie. A tu 7 razy dziennie, no, nie jest, bym powiedział, perspektywa dosyć, zabójcza jest. Natomiast tutaj być może z tym bym to wiązał. Natomiast moim zdaniem ono jest po to, żeby sprowokować tę odpowiedź Jezusa. I Jezus mówi po grecku, czytamy, nie mówię ci aż 7 razy, ale 490 razy. No tak, bo heos, hebdomekontakis hepta to jest 490. To jest 7 razy 70. No więc 490. Więc zła wiadomość dla tych, którzy liczyli 68, 69, ajajaj, teraz trzeba 481, 482, 489, uff, no ale to głupi, to wtedy się dowie taki, że nie, ale zaraz dojdziemy, skąd te 77 się jednak bierze. Ja mówię, jak jest dosłownie po grecku. Dobrze, więc nie, tutaj jest pełnia, to znaczy zawsze, tak? Nie, nie ma, miłość nigdy nie ustaje i nie prowadzi rachunku krzywd.
0: Nie ma rachuby.
1: U logidze tajtoka, kon nie pamięta złego, nie prowadzi rachunku krzywd, to jest w tłumaczeniu Piotra Zaremby najlepsze tłumaczenie. To jest o miłości i nigdy nie ustaje, wszystko przetrzyma. Period. To jest to.
2: Ale warto, Janku, powiedzieć, że jednak tą siódemkę możemy ulokować w Biblii.
1: Kochany, no właśnie, tak, jeszcze tak, nie zacząłem.
2: Okej, okay, bo to nie jest tak, że ona się wzięła...
1: Jeszcze nie zacząłem. Nie, oczywiście. Siódemkę, jasne, pełnia, ale lepiej 77, bo to o to chodzi. W tym sensie, że tutaj jest, Jezus mówi 77 razy. I uwaga, mamy po grzechu Kaina, mamy Lamek mówi do swoich żon, Ady i Silli, słuchajcie, co wam powiem, żony Lameka, nastawcie ucha na moje słowa. Gotów jestem zabić człowieka dorosłego, jeśli on mnie zrani, i dziecko, jeśli zrobi mi siniec. Jeśli Kain miał być pomszczony 7-krotnie, o, mamy 7, dobra, okej, okay, to Lamek 77 razy. Prawda? Widzimy tutaj odejście z raju, wygnanie i degeneracja ludzkości. Kain miał być pomszczony 7 razy i jeszcze jest gorzej. To tu 77 razy, po hebrajsku jest shivim ve shiva. 77. Najśmieszniejsze jest jednak to, znaczy wcale nie jest to najśmieszniejsze, bo to w ogóle nie jest śmieszne, ale po grecku 77 to jest hebdomekonta hepta, ale zostało, albo heptakaj hebdomekonta, 77, ale zostało to przetłumaczone, że jeśli, że 7 razy będzie heptakis ek de di ketaj ek kain kaj de lamek, kaj de lamek hebdomekontakis hepta. I w Septuagincie mamy 70 razy 7, czyli 490. I tutaj w tym tekście mamy nawiązanie do Septuaginty, do dosłownego tłumaczenia, bo no to jak to Grek czytał, który nie znał kontekstu, nie wiedział, że shivim ve shiva to jest 77, no to dosłownie to znaczy 77, 490. I to, ale to biblijnie to chodzi o to 77 razy. I teraz chciałbym to zinterpretować jeszcze, bo to ważne, że to jest, uwaga, odwrócona historia o wyjścia z raju, wyrzucenia. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Do czego drogą? Do raju, do drzewa życia. Zobaczmy, bo ostatnie zdanie jest takie, że Bóg postawił ten miecz wirujący i cherubinów, lishmor et derech etz hachaim, żeby pilnowali drogi do drzewa życia. Koniec. kończy się, jest kropka i potem już jest Kain i Abel, ta historia. Jak Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem, to, to co najmniej te dwa elementy się zgadzają. Dokąd jest drogą? No, drogą oczywiście, którą się idzie codziennie, tak, jasne. Ale jest drogą do drzewa życia, do raju, powrót, bo tu mamy zarysowaną całą i tym drzewem życia sam jest krzyż. No, drzewo życia, jasne. I to jest ta droga. Zobaczmy, odwrócona historia, czyli wracamy, idziemy z tych... Przebaczyć masz 77 razy. Kierunek jest odwrotny. Tam była degeneracja z 7 do 77, a teraz masz przebaczyć w drugą stronę. Żeby nie być jeszcze tutaj tak... dodać jeszcze jedną rzecz, zobaczmy. 19 rozdział tego samego Mateusza. Czy można odprawiać żonę? Tak, ze względu na waszą zatwardziałość to Mojżesz dał to prawo, że możesz się rozwieść. Natomiast od początku tak nie było. Znowu droga do początku. Czyli Jezus przez krzyż przywraca pierwotną naturę człowieka. Tę harmonię, która jest. To jest bardzo ważne. Czyli można powiedzieć, że od samego początku mamy perspektywę, prawda, skoro żeby pilnować tej drogi do drzewa życia, to znaczy, że ludzie może jakoś się tam będą próbowali włamać. No, prawda, został wygnany Adam stamtąd, no ale jeżeli się stawia strażników i to takich groźnych, to znaczy, że może będzie jakiś sposób tam się próbował wrócić. No i Jezus mówi, to ja jestem drogą, prawdą i życiem. I tym drzewem życia już tu w tym świecie jest drzewo krzyża. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha.
2: No to ja bym chciał jeszcze, szanowni państwo, wrócić do tej siódemki, żeby jeszcze mocniej pokazać, że to jest absolutnie pełnia, tak? No bo jesteśmy w Księdze Rodzaju, przynajmniej tutaj piękny ten moment z historią Lameka i pomszczeniem krwi braterskiej, no bo to jest jakby przepiękna historia, tak? Bo to jest no niewyobrażalna zbrodnia, tak? I jakby zemsta byłaby czymś naturalnym i ta zemsta jest podniesiona do pełni już, tak? Czyli ona ma być, on ma być siedmiokrotnie pomszczony. Skąd? No bo mamy 7 dni stworzenia. To jest pierwsza siódemka, tak? Czyli Bóg kończy swoje dzieło w 7 dniu. 7 dzień jest świętym dniem.
1: Jest tak? Pełnia, liczba pełni.
2: Jest pełnia, tak? Ale ona się też pojawia w ogóle w kwestii błogosławieństwa i przekleństwa. Siódemka jest na przykład 7 lat obfitości w historii Józefa Egipskiego, tak? Czyli przez 7 lat Egipt no, ma niesamowite urodzaje, po czym przychodzą 7 lat głodu.
1: Tak. Siódemka, 7 duchów w Apokalipsie jako obraz Ducha Świętego.
2: Tam mamy, w Apokalipsie mamy 7 kościołów, 7 świeczników, 7 gwiazd, 7 pieczęci, 7 trąb, 7 czasz kielichów, tak? 7 podkreśla przede wszystkim no, pełnię Bożej obecności i planu wobec całego świata, tak?

0: jeśli mamy coś pomnożone, czy wielokrotnie, no to jest oczywiście chodzi o to, żebyśmy zawsze sobie przebaczali. No wynika to przede wszystkim z tego, że nam także zawsze jest przebaczane. Że nie ma takiej sytuacji, szanowni państwo, kiedy my przyjdziemy do Jezusa i Jezus powie nie. To jest już 69 raz i ja już ci nie przebaczę. Nawet jeśli zrobisz coś bardzo ohydnego, nawet jeśli kogoś naprawdę potraktujesz i ten grzech jest taki, że on cię absolutnie przerasta, jeśli jest w tobie wola przebaczenia, to Bóg ci przebacza. Oczywiście konsekwencje twojego grzechu pozostają, bo to trzeba też odróżnić. Przebaczenie to nie znaczy zapomnienie. Konsekwencje grzechu pozostają. Tak? Zabójca, który się wyspowiadał i został rozgrzeszony, no jest najczęściej w więzieniu. Ponosi konsekwencje swoich złych czynów, swoich wyborów. Często to nie jest takie proste, to nie jest zero-jedynkowe. Im dalej poznajemy ludzkie historie, swoje historie, to wiemy, że to jest system naczyń połączonych. Więc to nie oznacza, że my mamy, prawda, zapominać i tak dalej, prawda? Oczywiście taka chorobliwa pamięć też nie jest wybaczeniem. Tak, no bo okej, ale Janek tam 2 lata temu, tego 16 września, to ja pamiętam, co ty coś zrobił, prawda? Więc to też nie jest, to nie jest prawdziwe przebaczenie, tak?
1: Przebaczenie, wiesz, ja kiedyś z kolegą rozmawiałem, oczywiście to z kwestii etyki nie wchodzę, jestem amatorem, tak, w myślenie, ale myślę, więc jakbym powiedział, jednak myślę coś. To jest, przebaczyć to jest to, że nie będziesz tego używał obciążając. To znaczy w sądzie nie użyjesz tego wydarzenia przeciwko komuś, czyli nie będziesz wypominał na przykład. Albo odpuszczasz, bo tam tak naprawdę jest jedno słowo z czasownika psiemi, to jest odpuść. Albo odpuszczasz, albo nie odpuszczasz. Zobacz, że to, tak. Zobaczcie, to jest przesunięte troszeczkę przebacza, pamięć, nie o to chodzi. Albo ty wewnętrznie odpuściłeś, albo się tego trzymasz. Każdy wie, o co chodzi. Tak odpuść.
0: Stąd przecież jest ta stara tradycja, że chrześcijanie w większości przypadków w ogóle nie byli świadkami w sądach. Tak? Nie mieściło się chrześcijanom źle mówić o kimś, zaświadczać o kimś źle.
1: Wiesz, jak komuś odpuściłeś, no to co cię tu będzie trzymać, wiesz? To znaczy, ale to nie da się tego zmierzyć, tak? Poza tym jeszcze działa tutaj bardzo mocno. Ja mówię o chrześcijanach, którzy wierzą w Boga, wołają Ducha Świętego, prawda? Więc tutaj dochodzi jeszcze bardzo czynnik podstawowy, oprócz naszej chęci, woli, jest łaska Boża, która pozwala przyjąć przebaczenie tak, żeby to ciebie jeszcze zbudowało, a nie ciebie wypatroszyło, bo ty możesz zacisnąć zęby, zostawiłem wszystko i wbrew sobie, gdzieś w głębi jakiejś, poczucie, że jesteś stratny, że jesteś skrzywdzony, właśnie tak przebaczyć. Może to też i ma jakąś wartość. Ale Duch Ożywiciel wchodzi w to wszystko, że można to uczynić radośnie. Ja nie mówię, są różne sytuacje, tak? Ale gdzieś zasadniczo tak jest, że możesz i że w radości, że ty jest, że to cię buduje właśnie odpuszczenie. W radości Ducha Świętego. Ale to ani umysłem, ani autosugestią, ani takim zaciśniętym oczu i taką wolną wolą, tego się żyłka prędzej tutaj pójdzie, prawda, niż to się zrobi. Nie, trzeba się otworzyć na Ducha Świętego, Ducha Przebaczenia.
0: Tak jest i to jest też relacja z Jezusem, bo tylko On jest w stanie nas tego przebaczenia nauczyć. Zresztą On jest tego prawzorem, bo przecież przebaczenie na krzyżu, Ojcze, nie poczyta im tego grzechu. Tak, wybaczenie, tak, dialog z dobrym i złym łotrem. To jest źródło przebaczenia. Tak, my sami siebie nie umiemy odpuścić, bo ludzka logika, nasza natura jest zbudowana na konsekwencji grzechu pierworodnego, czyli na Lameku. Czyli jest wendeta, jest zemsta.
1: Tak, ostatnio czytałem dzienniki Emila Ciorana, właśnie takiego filozofa rumuńskiego, nieżyjącego już od tam kilkudziesięciu lat, 30. Bardzo go cenię za takie, bym powiedział, nie dziwne myśli takie, bym powiedział, nieoczywiste.
0: Niestandardowe.
1: Niestandardowe. I on opisuje to, jak bardzo przebaczenie jest nieludzkie. To znaczy on mówi, że, ale on jest jakimś, doświadcza tego, że to jest najtrudniejsza rzecz, jaką można sobie wyobrazić. To znaczy, jak możesz komuś, kto cię skrzywdził, przebaczyć? Że to się nie mieści w potencjale natury ludzkiej. Tak opisuje to w jakiejś swojej swobodzie wolności myśli.
0: Dlatego my codziennie mówimy Ojcze Nasz i w tym Ojcze Nasz mówimy przebacz nam, jak nam zostało przebaczone, to my będziemy przebaczać. To jest codzienna modlitwa chrześcijanina, bo człowiek z ludzkiej woli nie wie, my to widzimy już w przedszkolu.
1: Z ludzkiej mocy.
0: Z ludzkiej mocy człowiek nie jest w stanie wybaczyć. Tak, dzieci od razu się, prawda, jeżą na to, że skoro

0: Gadaj zdrów, gadaj zdrów, The Vox FM.
1: Jest pan zakażony wirusem HIV, a ma pan 6 miesięcy życia.
2: Dementuję takie rzeczy, że właśnie przez podanie ręki, przez na przykład kontakt, nie wiem, ze szklanką czyjąś, który pił stamtąd, no bo to są takie idiotyczne pomysły. I wtedy jest słowo viremia. Viremia znaczy tyle, co ilość wirusa, który znajduje się w 1 ml krwi.
1: Dzień dobry, witajcie. Ja jestem Rudy, a to jest kolejny odcinek programu Gadaj Zdrów. Programu, w którym rozmawiamy o zdrowiu, o rzeczach, które mogą nas spotkać, czyli o chorobach i o tym, jak o to zdrowie powinno się dbać. I w zasadzie każdym elementem każdego odcinka jest profilaktyka, więc pamiętajcie, żeby się badać. Musiałem to powiedzieć tytułem wstępu, bo też pewnie o tym będzie. A będą o tym mówić moi wspaniali goście, którzy stanowią esencję tego programu za każdym razem. Mam dzisiaj wesołą dwójkę, muszę powiedzieć naprawdę, że już zapowiada się gęsto. Po pierwsze mam specjalistę chorób zakaźnych, pani doktor Aneta Cybula, która jest ze mną. Dzień dobry, pani doktor.
2: Dzień dobry.
1: I Tomek Siara. Tomek, który jest z wirusem HIV za pan brat, bo o nim dzisiaj będziemy rozmawiać.
3: Dokładnie.
1: Drodzy państwo, zacząłbym od samego początku. Pani doktor, może pani zapytam, co to jest wirus HIV? I co ma to wspólnego z AIDS? Tak zupełnie najprościej na świecie, bo to jest coś, co w świadomości nas, zwyczajnych ludzi, powiedzmy cywilów, zazwyczaj się łączy i to, czy to jest dobrze, czy źle, na czym to polega i z czym to jest.
2: To, że się łączy, to jest dobrze, dlatego, że jedno wynika z drugiego, natomiast nie jest to równoważne, co jest bardzo istotne. Mhm. Zakażenie wirusem HIV znaczy tyle, że ktoś po prostu poprzez zakażenie ma tego wirusa w sobie. Natomiast konsekwencją nieleczonego zakażenia, czyli wiele lat później, są różne modele oczywiście, w jakim czasie się może rozwinąć, zespół objawów chorobowych nazywany AIDS. HIV działa w ten sposób, że niszczy układ odpornościowy i w momencie, kiedy zniszczy go zupełnie, możemy zachorować na różne choroby, które osoba ze zdrową odpornością nie zachoruje. Dlatego HIV absolutnie nie znaczy AIDS, a my w swoich działaniach chcemy zrobić wszystko, że skoro ktoś się już zakazi HIV, rozpoznać go jak najszybciej, nie na etapie AIDS. Także to są dwie różne, bardzo oddzielone od sobie.
1: Ale rozumiem, że umiera się na AIDS.
2: Tak.
1: Czyli to jakby sam wirus nie jest śmiertelny? Ja ci mówię w takim zupełnym skrócie.
2: Tak, bardzo dobrze to pan uwypuklił. Aha. Umiera się z powodu chorób, które są związane z AIDS, a umiera się bezpośrednio z powodu tego, że organizm, który nie potrafi się bronić, umiera na różne choroby. To nie umiera się tak, że AIDS to jest jedna choroba.
1: Okej, czyli brak odporności, po prostu przyjmuję wszystko i umieram, bo nie broni się organizm. Bo to rozumiem, że to jest upośledzenie obrony jakby.
2: Można umrzeć z powodu chorób nowotworowych, można umrzeć z powodu bardzo ciężkiego zapalenia płuc, ale de facto chodzi o to, żeby zrozumieć, że w momencie, kiedy nie ma się co bronić, wtedy po prostu się organizm poddaje.
1: No i rozumiem, że grypa też może człowieka położyć, rozumiem, bo też nie ma przed tym obrony zupełnie.
2: To znaczy u niektórych.
1: Ja rozumiem, a z kolei
2: tu jest taka różnica, że osoba, która jest zakażona HIV i nie będzie leczona, to wcześniej czy później rozwinie AIDS, który może zakończyć się śmiercią. Grypa nie musi się zakończyć śmiercią, tak? Natomiast kwestia jest tego, czy w danym momencie, jeżeli będzie późno rozpoznana choroba, damy jeszcze radę kogoś uratować.
1: Okej, czyli drogą do AIDS jest wirus HIV, po prostu nie ma innej drogi. AIDS jest śmiertelne. I teraz bardzo ważne pytanie, znowu ogólne. Czy wirusa HIV da się uleczyć?
2: Co to znaczy uleczyć, żeby się w ogóle go pozbyć z organizmu? Na obecnym etapie wiedzy nie, ale można go wspaniale kontrolować. I zresztą Tomek jest przykładem, jak wielu naszych pacjentów, którzy po prostu mają normalne, funkcjonują normalnie, jak każdy inny zdrowy człowiek. Natomiast dlaczego jest tak trudno się pozbyć wirusa? Bo mamy już naprawdę super nowoczesne leki, gdzie ogranicza się do przyjmowania tylko jednej tabletki. Wirus wchodzi w tak zwane kompartmenty, nie trzeba się bać tego słowa, takie jak na przykład ośrodkowy układ nerwowy, czyli do mózgu, i tam te leki nie penetrują. W momencie, kiedy ktoś odstawia leczenie, one znowu się pojawiają w człowieku, no i na obwodzie, tak mówiąc kolokwialnie po prostu, i nie możemy się go zupełnie pozbyć. Ale to jest, powtarzam, na obecnym etapie wiedzy. Natomiast myślę, że kiedyś doczekamy tego, że i tam się dobierzemy.
1: Bo tu chyba ewoluujemy, jeżeli chodzi o wiedzę, bo z tego, ja pamiętam z dzieciństwa, że to w ogóle wirus HIV i AIDS od razu się w zasadzie stawiało na jakimś krzyżyk. Dziś spotykamy się z uśmiechniętym Tomkiem, który choruje od lat. Pani doktor mówi, że rozumiem, że trochę, mówię to nie, żeby tam euforię jakąś wpadać, tylko że trochę robimy postępy i ta choroba, skoro pani doktor mówi, że odpowiednio leczona, da się utrzymać pod kontrolą, czyli idziemy w przód.
2: Ja pracuję jako lekarz 26 lat, więc mogę powiedzieć, że na przestrzeni tego czasu, no to jest olbrzymia ewolucja, to w ogóle nie ma o czym mówić w tej chwili. I dlatego cieszę się, że zostałam zaproszona do tego programu i cieszę się, że możemy powiedzieć, i może to jest właśnie taka droga do odstygmatyzowania tej choroby, że HIV, wcześniej wykryty, jest absolutnie super możliwy do kontrolowania.
1: To trochę zapytam, nie nerwuj się Tomku, też będziesz odpowiadał, tylko jeszcze pani doktor, bo tak samo mówi się w rakowych sprawach zazwyczaj, to jest mniej więcej ta sama retoryka, że wcześniej wykryty też da się wyleczyć w jakiś tam, czy to są podobne choroby, jeżeli chodzi o ciężkość, czy nie należy w ogóle?
2: Chciałabym przytoczyć coś z życia, bo myślę, że to robi zawsze największe wrażenie. Jeden z naszych kolegów miał bardzo ciężkie rozpoznanie właśnie hematologicznej choroby. Nowotwór, który związany jest właśnie z tym układem krwiotwórczym. Jak dowiedział się o tej rozpoznaniu, to popatrzył, oczywiście będąc lekarzem, wiedział, na czym stoi, i mówi tak: kurczę, wolałbym mieć HIV. I to było takie niesamowite, to był taki przełom, który pomyślał, gdybym miał HIV, brałbym jedną tabletkę, miałby to wszystko z głowy. Podczas kiedy w jego chorobie rokowanie mogło być takie, że nie miałby nawet 5-letniego przeżycia. Myślę, że to jest super przykład, bo rozumienie tego w ten sposób, że po prostu dajcie nam szansę, jeśli już ktoś się zakazi, szybko wykryć i leczyć, no to tak naprawdę przestaje to być problemem.
1: Okej. Okay. Tomku, schyliłbym się do tego 2002-2003 roku, kiedy dowiadujesz się, no właśnie, ale jak to się stało, że dowiedziałeś się, że masz wirus HIV? W sensie podejrzewałeś, bo są objawy, wiadomo, sobie jest tam wysypka, czytałem, i układ odpornościowy. Czy możesz podzielić się, jeżeli chcesz, w ogóle tymi doświadczeniami, no bo skądś musiało ci to przyjść do głowy?
3: Jasne, no tutaj jakby kwestia, można powiedzieć, że w momencie, kiedy ktoś, powiedzmy, obserwuje siebie, na przykład kwestie swoje zdrowotne i tak świadomie zastanawia się, co się może dziać. Jakby nie traktuje, że coś się dzieje i to przejdzie, tak? To jest takie typowe podejście. Więc tutaj myślę, że przez to, że w tamtych latach jakby cały komunikat odnośnie HIV był skupiony na społeczności LGBT. Tutaj też my tak w tyle głowy zawsze ten temat mieliśmy. W moim przypadku to było w ten sposób, że byłem w stałym związku ze swoim partnerem. Dosłownie na początku tego naszego związku myśmy sobie zrobili taki rachunek sumienia, więc wykonaliśmy sobie testy i wtedy podjęliśmy decyzję, że będziemy po prostu bez... W sensie, że byliśmy...
1: Bez zabezpieczeń.
3: Nie będziemy się zabezpieczać. No i idylla w cudzysłowie trwała przez rok czasu, no i niestety doszło do zdrady z jego strony i ja po prostu po dłuższym czasie, bo to też kolejny rok trwało, zacząłem mieć pierwsze takie objawy, gdzie po prostu miałem dosłownie grypowe objawy, później taki nawracający ból ucha i tak dalej, i tak dalej. No i to po prostu mnie zastanowiło, że no jakby tutaj HIV jest stricte związany z układem oddechowym, żeby po prostu przy okazji potraktować to głębiej. No i trafiłem wtedy po prostu do anonimowego punktu
2: testowego
3: i w ten sposób się dowiedziałem o swojej diagnozie.
1: Tomku, gdybyś mógł opowiedzieć taki proces od momentu, kiedy się dowiedziałeś, do momentu jakby, w którym byłeś tym lepiej, bo na pewno od samej świadomości tego, że jest się, że ma się wirusa HIV, no to wiesz, jest jakaś kolejność. Są te bliskie osoby, którym trzeba powiedzieć, no w ogóle komuś trzeba powiedzieć, sobie trzeba powiedzieć. Jak to było, wiesz, w twoim życiu? Czy to jest po pierwsze jak długo? I jakbyś mógł podzielić to jakimiś fragmentami, bo ty mówiłeś też, że się zamykałeś, tu coś. Jak to wychodziło?
3: Więc cały powrót jakby do normalnego życia medycznie jakby podróż trwała niecałe 12 miesięcy, a jeżeli chodzi o głowę, trwała 15 lat. I to jest życie, no, mamy wyobrażenie lockdownu, więc wyobraź sobie, że masz taki lockdown w głowie, gdzie jakby cała twoja sfera osobista, swojego wyobrażenia siebie, swojej przyszłości i tak dalej, jakby jest zupełnie zamknięta w czterech ścianach tego, że żyjesz z HIV. Więc wyparcie wszelkiego swoich potrzeb jako osoby, jako swoich emocji, uczuć i tak dalej, i przerzucenie to na coś zewnętrznego. No, mnie to uderzyło po prostu w pracoholizm, także to była moja używka.
1: Można było gorzej chyba.
3: No, miałem też dużo szczęścia, natomiast jakby po prostu mnie uratowała mnie tam po prostu moja pasja, jakby, że chodzi o kwestie pracy projektowych. Natomiast cała reszta leżała odłogiem. I to było tak, że przez pierwsze 6 lat w ogóle nawet nie dopuszczałem myśli, żebym się na przykład z kimś zbliżył seksualnie. Więc tutaj zupełnie był ten temat wyparty i praktycznie dopiero w jakimś tam momencie, nie wiem, założyłem profil na apce, ale ja od razu miałem po prostu informację o tym, bo jakby dla mnie to jest podstawowe dla mnie, oczywiście wiadomo, że tam anonimowo, nie było moje imię, nazwisko i tak dalej, ale od razu jakby miałem informację o statusie w kontekście swojej prezentacji, bo jakby to była moja schiza właśnie takiego, że jakby nie wyobrażam sobie, że mogę komuś przekazać to zakażenie. Mhm. No więc później po tych 6 latach praktycznie miałem, po prostu nawiązałem kontakt, który nie wchodził w ogóle w strefę emocjonalną, także miałem tylko po prostu znajomego, z którym spotykaliśmy się raz na jakiś czas po prostu, żeby się zbliżyć. Natomiast jakby ta relacja zupełnie nie miała żadnej takiej emocjonalnej, w sensie ja ją blokowałem na poziomie emocjonalnym, także w ogóle nie dopuszczałem, że po prostu mogę być z kimś w stałym związku. Jakby to poczucie zagrożenia było kolosalne. I tak naprawdę dopiero to był 2011, czyli 10 lat później, był jeden bardzo, bardzo uparty człowiek, który po prostu nie odpuścił i przez rok czasu mnie męczył, żebyśmy byli razem. Mhm. Byliśmy razem, w sensie jakby przełamał mnie, to myślę, że ten moment był taki, że on mnie dopytywał bardzo długo, natomiast ja po prostu chodziłem wokół tematu.
1: Czyli kłamałeś?
3: W sensie takiego, nie, w sensie, żeby było jasne, że ja nie wyobrażam sobie życia po prostu, emocjonalnego zaangażowania.
1: Przez wyprucie wewnętrzne, rozumiem.
3: W sensie wyparcie, że ta sfera po prostu dla mnie była.
2: Ale że nie jesteś godny czegoś, że po prostu nie możesz kogoś narażać na siebie?
3: Nie, że na tamtym etapie to było już takie wyparcie, że ja w ogóle nawet nie traktowałem tego jako swojej potrzeby. Czyli że ja jestem niezdolny w ogóle do tego, żeby być z kimś w związku. To jest jakby ta autostygmatyzacja, która
1: masakra. Nawet nie jest zagrożenie, że wirus, że HIV, tylko to jest po prostu wtórny już efekt tego zajeżdżania.
3: To jest właśnie to na chłonięcie jak gąbka tych wszystkich przekazów.
1: No dobra, ale mamy człowieka, który przełamuje wszystko.
3: No i przełamał to, w sensie...
1: Otworzył na zasadzie drzwi na korytarz.
3: Tak, tylko że tutaj myślę, że no to właśnie ten korytarz trwał 6 miesięcy i ja po prostu byłem takim dzikusem, jeżeli chodzi o jakby otwarcie w ogóle emocjonalne, jakby ja nie byłem w stanie wytworzyć sobie takiej potrzeby, na przykład, bo on mieszkał w Poznaniu, ja we Wrocławiu, żebym na przykład utrzymywał kontakt na przykład codziennie wieczorem, tak? Widywaliśmy się co 2-3 dni, natomiast ja w ogóle nie byłem w stanie wykrztusić w sobie takiej potrzeby, że mogę tęsknić za nim. Więc to po prostu...
2: Zamroziłeś się.
3: Tak, ja byłem totalnie...
1: Byłeś wyrobem człowieku podobnym przez jakiś czas.
3: No w sensie po prostu maseczka była i...
1: Ciałem,
3: tak. Efekt jakby... W sensie to doprowadziło, że się rozstaliśmy po tych 6 miesiącach i...
1: Ale otwarcie zostało.
3: Tak, jakby to przetarł ten szlak. My też jesteśmy bardzo dobrymi przyjaciółmi jakby po dzień dzisiejszy, także po prostu to nie przekrzesiło naszej relacji takiej przyjacielskiej. No i rok później poznałem Adama, który też właśnie wyważał drzwi, tylko to już powiedzmy poszło dużo szybciej, bo tam w ciągu pierwszego miesiąca się po prostu to wszystko rozegrało i...
1: I zwróciłeś do tego, żeby być sobą.
3: No znaczy, to umówmy się, że to...
1: Jakby mówił o ziarenku, nie mówię o tym, że...
3: Chciałbym powiedzieć, że jakby trauma, to tu w ogóle jest jakby pojęcie takie, które musimy sobie wszyscy przyswoić, że niezależnie, czy to jest trauma związana z HIV, czy z czymś innym...
1: Jest traumą.
3: Ona nas zmienia. Mhm. W sensie, że to nie jest tylko jeden konkretny ból, tylko on zmienia w ogóle wszystko w głowie, jakby... Tak jakbyś przesunął całą głowę o jakiś... kąt i zmieniasz po prostu, zmienia się twoje podejście do tematów i tak dalej, więc to moje zdziczenie w jakimś tam stopniu cały czas było. Ono było coraz mniejsze, natomiast jakby to nie jest tak, że wiesz, wszystko poszło i tak naprawdę te moje różne bóle, moja niepewność, moje... Też miałem schizę bardzo, przez cały ten czas miałem schizę, że zakażę, mimo tego, że wiedzieliśmy obaj o tym, że nie mam takiej możliwości, bo myśmy właśnie też na zasadzie szczęścia dostali dostaliśmy informacje o wynikach pierwszych badań takich długofalowych partner, które badały właśnie na ile osoba, która jest poddana leczeniu, nie zakaża. No i tutaj jakby ogromny... Myślę, że to jest taki najpiękniejszy dowód po prostu na miłość, bo ja tą schizę miałem, czyli na przykład, nie wiem, mieliśmy przez to, że mieliśmy kontakty seksualne, no to ja raz na 3 miesiące wysyłałem Adama zawsze na badania, sprawdzałem, jak były te, czekało się wtedy 2 tygodnie. To
1: ja sprawdzę, ja wiem.
3: Schiza totalna, że tym razem to już na pewno. No i po prostu on w którymś, tak powiem, po 2 latach naszego związku kurzył się i po prostu w trakcie naszego kontaktu seksualnego zdjął prezerwatywę i powiedział mi o wszystkim po fakcie, że się nie zabezpieczył i ja dostałem...
2: Doświadczenie przez zanurzenie.
1: Zostałeś się zniszczyli.
3: Także taką schizę totalną wtedy dostałem, że no stało się. No i problem jest taki, że się nie stało.
1: No bo mamy takie problemy w życiu, Tomasz.
3: Także wtedy tak naprawdę staliśmy się żywym dowodem na wyniki tych badań partner.
1: Chciałbym, żebyśmy zapamiętali wszyscy, bo chciałbym wrócić do anonimowych punktów, bo to chyba ważna rzecz, wiele osób to stresuje. Ale powiedz mi, Tomek, jeżeli możesz się podzielić, czy to był straszny stres dla ciebie?
3: Znaczy...
1: Bo z tego, co rozumiem, podchodziliście do tego w ogóle bardzo świadomie.
3: Ale to jedno drugiego nie wyklucza.
1: No nie, w sensie podchodziliście, wiesz, bo to było jakoś... ustaliliście sobie, sprawdziliście, zrobiliście sobie testy, czyli wiedzieliście dużo więcej, podejrzewam, niż statystyczny gracz. O tak chciałem powiedzieć.
3: Jasne, tylko że to też, żebyśmy byli świadomi, że te rozmowy to nigdy nie są łatwe rozmowy, tak? I to akurat po prostu w moim przypadku fajnie było, że ten mój partner po prostu zareagował tak, jak zareagował, ale ja to pytanie było dla mnie ważne, w sensie ta rozmowa była dla mnie ważna, no bo my jakby z perspektywy z filmu Filadelfia, całego problemu z prześladowaniem osób nieheteronormatywnych w stanie wojennym i całej tej nagonce, że to jest z powodu AIDS i tak dalej, więc my taką stygmę, taką traumę wewnętrzną po prostu mamy społecznościowo, więc to było coś takiego, żeby nie pójść, w sensie nie skończyć w taki sposób, jak powiedzmy ten film Filadelfia. Także to może było świadome, ale to było podszyte zawsze po prostu takim, że to jest takie nasze, nie wiem...
1: dobro społeczne.
3: Powiedzmy nie, na zasadzie takiej, że osoby heteroseksualne mówią... że tak powiem, ożenię się, wybuduję dom, posadzę drzewo, a u nas jest, że tak powiem, odnajdę się, zrobię coming out, zachoruję na HIV, w sensie zakażę się HIV i umrę na AIDS. To jest jakby ta ścieżka, która była przez wiele... Tak, no to jest...
2: Mam nadzieję, że już tak nie jest.
3: Ja mówię o tych początkowych...
1: Dobra, Tomek, akurat jako 20-letni wspominasz czas, jest chyba trochę starsze niż na to.
3: Ja mówię, wiesz, no masz 2000 rok, no to tak naprawdę to masz 10 lat od zakończenia stanu wojennego. No. To jest takie podejście, wiesz, to jest... Nie,
1: dużo dalej, rozumiem.
3: Ale ja mówię, rozmawiamy o tamtym okresie, nie teraz. To jest o moje, więc to mówię o tamtym okresie. No teraz jakby jest zupełnie inaczej, to też myślę, że...
2: Teraz częściej, przepraszam, Filadelfia kojarzy się bardziej z cyrkiem niż w filmie z Tomem Hanksem i też nie ma za co zwinić młodego pokolenia, że nie musi z tą traumą wchodzić.
1: W ogóle to też ciekawe, co Tomek mówi, bo mnie się AIDS i wirus HIV zawsze, być może, wiesz, bo Tomek mówi, że tak się utarło gdzieś tam. Ja zawsze byłem pewny, ty mówiłeś o społeczności LGBT+, ja za to byłem pewny, że to dotyczy, jak byłem mały, to zawsze narkomanów się bałem. To jakby tak. Zupełnie, bo to jednak nie oszukujmy się, no bo zakażenie przechodzi przez krew, czyli ta strzykawka zawsze gdzieś się pojawia jako taki znak, że HIV, że AIDS. No dobrze, Tomku, idziesz na badanie, okazuje się, że masz wirusa HIV. Mhm. Strasznie ciężko czy ciężko?
3: Znaczy ja miałem taką sytuację, że po prostu...
1: Bardziej, że miałeś zagadkę życiową, domową, no bo miałeś zagadkę, skąd się to bierze.
3: Znaczy ja, że tak powiem, byłem wierny swoim partnerowi.
1: No wiem, dlatego to jeszcze bardziej...
3: Wiedziałem po prostu, z jakiego kierunku mnie to trafiło. Natomiast jakby tutaj miałem... Też pokazuję, jakby temat stygmatyzacji wykracza jakby poza takie czysto społeczne ramy, bo w momencie, kiedy ja odbierałem swój wynik anonimowy, no to... W tamtym okresie, że tak powiem, w cudzysłowie grasował pewien medyk, który jakby funkcjonował w tym anonimowym punkcie testowania i on, że tak powiem, sobie kompensował, nie wiadomo, czy może strach, czy po prostu irytację, że musi się tym tematem zajmować. No i około 1000 pacjentów usłyszało od niego taką diagnozę jak ja, że w momencie, kiedy wszedłem, on podał mu swój numerek, on powiedział, że tak, panie Tomaszu, ma pan, jest pan zakażony wirusem HIV, ma pan 6 miesięcy życia, nie jesteśmy w stanie pomóc.
1: Naprawdę?
3: Tak. I że bardzo mi przykro i do widzenia. I tak mnie wypuścił do domu. I takich osób w tamtym okresie na Dolnym Śląsku było ponad 1000. Także no, także wychodziłem dosłownie w motylkach, w sensie już wąchając kwiatki. Tak już po prostu to było takie gruchnięcie, bo zupełnie się nie spodziewałem. Najlepsze, że to jest właśnie, to też pokazuje, jak mocną jest traumą usłyszenie tego, tej diagnozy, z tego względu, że właśnie sama stygmatyzacja powoduje, że no to przeświadczenie, i to jest najgorsze, że ja znałem, tak, temat, a mimo to mnie to tak tąpnęło, że ja już generalnie byłem gotowy się
1: pożegnać po
3: tak.
1: prostu.
3: I dosłownie...
1: Ale na szczęście słabo ci poszło, 20 lat później spotykamy
2: się
1: tu.
2: To było incydentalne, bo trudno o tym słuchać, w sensie... No, że
3: znaczy to wiemy o jednej osobie w tamtym okresie, jakby w dosłownie Dolnym Śląsku, natomiast wiadomo, że to jest zupełnie, to są zamierzchłe czasy, tak, ale też pokazuje po prostu, jak ten lęk i też spowodowany takim niewystarczającym poziomem wiedzy na wszelkich, prawda, poziomach, że to po prostu powoduje bardzo takie absurdalne sytuacje, które czyjś lęk przekłada się na przykład na czyjeś zakończenie życia, no bo nie wiadomo, ile z tych osób...
2: Ja się tu muszę wbić, w ogóle nie mam mowy, że muszę to się wbić, dlatego że to musi być taki przekaz, że każdy wynik testu jest dobry.
3: Dokładnie.
2: Warto jest chodzić, warto się jest przetestować, dlatego że to i zapamiętać. I jest ten lęk oczywiście, no bo to jest ta niepewność, co będzie dalej, mimo tej wiedzy. Natomiast myśląc sobie, każdy wynik testu jest dobry, pamiętajmy o tym, że jeżeli wcześniej zostanie wykrycie zakażenie HIV, natychmiast leczymy, tak jakby się po prostu nic nie stało, jakby można ten układ odporności, który nie jest zniszczony, szybko odbudować. Jeżeli jest ujemny, to też mamy to doświadczenie, w którym wiemy, że skoro doszło do takiej sytuacji, bądź sprawdzamy, czy ktoś był właśnie no, nieuczciwy w stosunku do nas, to wiemy wtedy, że możemy przeciwdziałać już szybciej takim na następny raz po prostu. Także naprawdę, mimo tego, że Tomek miał złe doświadczenia, to pamiętajmy, że każdy wynik testu jest dobry i to testowanie jest gwarantem naprawdę zdrowia, po prostu zdrowia.
3: Jest happy end jakby do tego, bo to też jakby to pokazuje poziom szczęścia, że praktycznie ja, powiedzmy, te otrząśnięcie się z tego pierwszego szoku to było 2 tygodnie okres czasu, ale coś mnie tknęło po prostu, żeby pójść wykonać test w punkcie krwiodawstwa normalnie pod swoimi danymi i po prostu niebo a ziemia w porównaniu
2: profesjonalnie.
3: Zostałem całkowicie przeprowadzony przez całą ścieżkę, dotrafiłem do swojego lekarza, który mnie prowadzi po dziś dzień.
1: Tak, to nie jest w ogóle łatwe. Ja kiedyś robiłem test na HIV gdzieś tam, ale od razu mówię, że nie, znienacka. Wstałem rano i stwierdziłem, że w ogóle muszę go zrobić, nie wiadomo skąd. I też nie miałem za bardzo ani powodów, ani jakiegoś niepokoju w sobie, ale muszę się wam od razu przyznać, że jak odbierałem ten wynik, no to ręce to mi latały i to... Ja myślałem, że naprawdę nie było żadnego podejrzenia nawet we mnie, tylko po prostu coś mówiło, weź sobie zrób. Czasami profilaktycznie cieszę się, że to zrobiłem, bo nie potrafiłem koperty rozpakować. Ludzie, to mi się tak ręce trzęsło, to jednak jest ogromny stres. Ja wiem, że dla was też może być ogromny, ale może to wam uratować życie. To jest taki strzał na chwilę, ale może... Znaczy w sumie i tak ratujesz, albo się dowiemy, że jest minus, albo ruszymy z leczeniem.
3: Jest tutaj jakby, to jest właśnie to, że de facto niezależnie od tego, jaki będziesz miał wynik, no to tak naprawdę twoje życie już jest uratowane.
2: Tak, to naprawdę
1: to jest bardzo mocny przekaz i bardzo mi się podoba.
2: Ja
1: to fajnie,
2: też,
1: że to podkreślamy. Pamiętajcie o tym, że każdy wynik, to fajnie, pani Trum, każdy wynik jest dobry. Zawsze jest jakaś wygrana.
2: Tak.
3: Tak, i to też jakby ta moja historia i tego, że od tamtego pozytywnego happy endu, czyli trafienia do mojego lekarza, no ja mimo pierwotnej diagnozy żyję 20 lat i że tak powiem...
1: A była diagnoza, było podejrzenie, że jesteś, że tak powiem, do pożegnania się, tak serio?
3: Nie. To właśnie jest cały problem, że to była osobista jakaś taka...
1: Zemsta tej jednej osoby, czy w ogóle nie mieszamy tego? Okay.
3: Nie, zupełnie.
1: Rozumiem.
3: Z perspektywy wykrycia, to ja miałam wczesne wykrycie,
2: no właśnie,
3: bo to były 2 lata. Więc jakby tutaj, żeby cokolwiek się by podziało ze mną, to musiałoby minąć na przykład, nie wiem, 8-10 kolejnych lat, żeby były takie pierwsze objawy już tego zespołu.
2: Niedopuszczalne, ale...
3: Ale tak,
1: no tak, no bo to bardzo ważne, kochani, że o tym mówimy, bo wiele osób jednak umiera. Tutaj nie ma co w ogóle śmiać się z tego, dlatego że nie bada albo nie chce wiedzieć, bo to też jest, wiecie, niewygodna wiedza wcale. ogóle. Czasami lepiej przeczekać, udawać i podejrzewam, że wiele jest takich osób, które gdzieś tam w bólu i w słabościach umiera, dlatego warto się badać. Wróciłbym trochę na sam począteczek znowu, jak można się zarazić, bo to też jest, słuchajcie, tak, że ja słyszałem, oczywiście wielokrotnie w tym programie jestem zdziwiony jakimiś rzeczami, że są problemy, to pewnie Tomek powie, że jakiś problem z podawaniem rąk jest, jeżeli ktoś się słyszy, że ktoś ma...
2: Jeszcze? Naprawdę?
1: Tak, i to gdzieś, słuchajcie, ja byłem w ogromnym szoku, nie?
3: Ja też z Tomkiem
1: parę razy się witałem, jakoś specjalnie się nie boję. Pani doktor też zresztą, więc mamy układ zamknięty.
3: Jakby co, to jesteśmy razem.
1: Gdybyśmy mogli powiedzieć trochę, jak można się zarazić, jeżeli ktoś nie wie, bo być może ktoś nie wie, żebyśmy po pierwsze obalili, a po drugie ostrzegali, czym najczęściej, bo rozumiem, że strzyka, chodzi o krew.
3: Są trzy takie główne drogi zakażenia, więc jest kontakt z krwią zakażoną, więc to tak jak rozmawiamy w kontekście, czy po prostu kontaktu poprzez, nie wiem...
2: Kontakt
3: z otwartą raną.
1: Krew.
3: Tak, i musi być otwarta rana jakby w obu osobach.
1: Czyli obie osoby muszą te krew...
2: Przez nieuszkodzoną tkankę, mówiąc fachowo, jeśli nawet dochodzi do spryskania kimś, kto ma krew z wirusem, nie dojdzie do zakażenia.
1: Okej, czyli to muszą być dwie krwi. To nie jest tak, że Tomek mnie, nie wiem, ochlapie... Nie, to w ogóle...
3: Nie brnijmy w tym momencie.
2: Ale zachlapanie z pojówek, jak jest duży ładunek we krwi, bo to określamy to, że ktoś ma wysoką, niską wiremię, czyli ile wirusa jest w krwi, już może na przykład zakończyć się zakażeniem.
1: Jeszcze nikomu zakrapianie krwią z pojówek w ogóle.
2: Ale na przykład proszę sobie wyobrazić sytuację wypadku.
1: Wypadek, jakieś tam medyczne rzeczy, rozumiem.
2: To jest jedno. Krew jest w ogóle materiałem, który ma największy ładunek, jeśli chodzi o możliwość zakażenia, o płyny ustrojowe. Potem mamy spermę, tak?
3: Tak, czyli kontakty seksualne.
1: Czyli tu zabezpieczenie, po prostu
2: spermę
1: krótko.
2: I wydzieliny oczywiście.
3: Pochwalne.
1: Tak, ale też rozumiem, że zabezpieczanie się jest tutaj kluczem.
2: Zabezpieczanie prezerwatywą.
1: Prezerwatywą.
2: Dlatego dla niektórych zabezpieczanie zupełnie nic nie znaczy. Na przykład zabezpieczenie przeciwko ciążom, nie wiem, może polisa ubezpieczeniowa, mówmy słowa.
1: Prezerwatywa. No tak, no bo to wiadomo, że to nie chodzi ani o pigułki, ani o planowanie, to tylko jest to prezerwatywa.
3: Znaczy to jest jakby też, mówmy też właśnie jak tak rozmawiamy konkretnie, to, że jakby to pojęcie, rozumienie pojęcia zabezpieczanie się jest rozumiane na przykład przez różne grupy wiekowe zupełnie inaczej. W momencie, kiedy my rozmawiamy o prezerwatywie i grupie senioralnej, no to na przykład oni nie stosują prezerwatywy z tego względu, że kojarzy im się prezerwatywa jako zabezpieczenie przed ciążą. A że seniorzy raczej nie zachodzą w ciążę, no to w tym momencie w ogóle odstawiają prezerwatywę, otwierając się jakby na zakażenia wszelkiej maści związane z kontaktem
1: seksualnym. Okej, czyli prezerwatywa. Tak. To mamy drugą rzecz.
3: Trzecia rzecz, no to jest kwestia zakażenia z matki na dziecko, czyli w trakcie ciąży.
2: Okay. No i oczywiście narkotyki w sensie przenoszenia...
1: A to strzykawka.
2: Tak, ale w sensie używania tych samych sprzętów, o to mi chodzi, a nie że po prostu samą krwią, tak? Bo to jest kwestia, że ten
1: sam sprzęt... Okay.
3: Żebyśmy też rozmawiali na przykład w takich typowych scenariuszach, że jakby kojarzy nam się strzykawka, no to kojarzy nam się narkomania, tak, stricte. Natomiast rozmawiajmy też o takich scenariuszach.
1: Pobieranie krwi,
3: ale na przykład też mamy temat w siłowni, tak? W momencie, kiedy też po prostu, nie wiem, koledzy sobie razem biorą coś. Także to też są takie scenariusze, po prostu patrzmy życiowo, że ta strzykawka może być w różnych scenariuszach.
2: Tak.
3: Natomiast po prostu nam
1: Ja się boję strzykawek, dlatego zapomniałem o siłowni.
2: Znaczy ja sobie też nie mogę wyobrazić, że ktoś może golić się czyjąś inną maszynką do golenia, taką jednorazową. No to jest też możliwość.
1: Ja w ogóle myślę, że pani doktor się rzadko goliła, być może to dlatego...
2: Ale widziałam na przykład, jak mężczyźni, którzy sobie kąpali się na przykład w jeziorze i mówią, daj mi i się ogolił, to stało się sobie,
3: te scenariusze jakby nie wyobrażają nam się scenariusze, w sensie inaczej, nie mamy pojęcia, jakiego typu scenariusze potrafią być w takim trybie codziennym bardzo dużej części naszego społeczeństwa.
2: Natomiast dementuje takie rzeczy, że właśnie przez podanie ręki, przez na przykład kontakt, nie wiem, ze szklanką czyjąś, który pił stamtąd, bo to są takie idiotyczne pomysły.
3: Tak dalej, także
2: nasi pacjenci czasami się na przykład pytali, jak na oddziale ktoś leżał zakażony HIV, a po drugiej stronie u nas nie ma takiego podziału, że ktoś jest zakażony, niezakażony, po prostu jeżeli jest izolacja oddechowa, to musi gdzieś indziej leżeć. I się pytali, czy jakby komar przeleciał z tego oddziału na drugi oddział, to czy może przejść iść? No nie może. No, także to są takie dziwne pytania.
1: Tomko, jest tak, że jak trafiasz do szpitala, to jest jakoś inaczej? Jest jakiś cyrk związany z tym?
3: Znaczy ja osobiście nie miałem sytuacji, natomiast jakby...
1: Życzę ci, żebyś w ogóle nie trafiał do szpitala i w ogóle.
3: Natomiast jakby jedna z osób działających w kampanii jakby miała... Mamy taką historię spisaną, nazwaliśmy ją potrójne rękawiczki i dosłownie to oddaje...
1: Tak, to było aż tak?
3: Tak, okay. Mimo że jakby powiedział, że ma w jej ramienie niewykrywalną i tak dalej, to po prostu... Oddział covidowy, to jest pikuś przy podejściu w tamtej akurat zespołu. Natomiast też mamy happy end, ponieważ ten mój kolega po prostu prowadził przez cały pobyt w szpitalu rozmowy.
1: Edukację
3: odczarował. Także to też jest bardzo ważny przekaz, jest taki, że tutaj jest stricte ten lęk cały jest związany z brakiem wiedzy, z brakiem dostępu do wiedzy, ponieważ to w ogóle nie jest temat, który jest w ogóle poruszany. I to jest,
2: z brakiem nagłośnienia tej wiedzy.
1: Znaczy, bo żyjemy wszyscy, mogę śmiało nas pakować do jednego worka, no was już mniej, ale żyjemy po prostu stereotypami powtarzanymi, tak. I to bardziej rodzice dzieci. To nie jest tak, że trzecią rzeczą, jaką się wpisuje w wyszukiwarce, jest akurat wirus HIV z ciekawości, kiedy ma się w niedzielne popołudnie wolne.
3: Jasne, też nie, jakby naturalne jest to, że się nie interesujemy
1: tematami, powinniśmy
3: które, no, jakby tak bardziej na zasadzie scenariuszy, że jak się interesujemy, nie wiem, jeździmy samochodem, no to interesujemy się zagrożeniami, tak? Co powinniśmy zabezpieczyć się pod tytułem pasy i tak dalej. Więc jeżeli musimy mieć prawo jazdy i tak dalej, są takie składowe. Więc na przykład jeżeli temat, nie wiem, kontaktów seksualnych, też patrzymy pod...
2: Właśnie ja się tak uśmiechnęłam do tego, co w tej wyszukiwarce w niedzielny popołudnie się wrzuca, ale częściej już jak się seks wrzuca, to powinno być to połączone.
1: Tak, no to jakby
3: wiadomość taka.
1: Wiecie, nadal my jesteśmy też krajem, który trochę tak, jeżeli chodzi o samą wiedzę o seksie, jest też trochę kroczek do tyłu. Już nie dołączajcie, że trzeba wiedzieć coś o zabezpieczeniu. Pamiętajmy, prezerwatywa ważna. Każdy, myślę, z nas w życiu chociaż raz uprawiał seks bez prezerwatywy, więc powinien cokolwiek się dowiedzieć, co to znaczy.
3: I tu też jakby taki ważny sygnał, żebyśmy w kontaktach seksualnych zawsze brali odpowiedzialność za siebie.
2: Tak, to jest ważne.
3: Czyli, że ty myślisz o swoim bezpieczeństwie, a nie przerzucasz winy na to, że ktoś inny powinien wziąć odpowiedzialność za twoje bezpieczeństwo, więc każdy z nas powinien po prostu, jeżeli decydujemy się na kontakt seksualny, to z wszelką świadomością konsekwencji i ze świadomością, jakie kroki powinniśmy podejmować, żeby się zabezpieczać.
1: Prezerwatywa. Dobrze.
3: Prezerwatywa, będziemy później rozmawiać jeszcze o innych formach zabezpieczenia, takiej profilaktyki odnośnie HIV, ale...
1: Znowu jestem tym, co robi takie kroki małe wstecz. Ja bym pogadał o diagnozowaniu, mówiliśmy o teście, bo to jest, rozumiem, jedyna forma, to musi wyjść z krwi, ale porusza się takie pojęcie wykrywalny, niewykrywalny właśnie z tą... O co w tym chodzi? Pani doktor.
2: Zacznijmy od tego. Najpierw mamy wykrycie zakażenia, które jest oparte o dwustopniowe takie testowanie, czyli my musimy mieć pewność, że ktoś jest zakażony i taki test przesiewowy, bo to jest, myślę, takie istotne, żeby nie zostawić tego pacjenta samego, zwłaszcza na przykład kobiety w ciąży, kiedy testuje się ją w kierunku HIV, jest możliwość fałszywie dodatniego wyniku. Czyli wychodzi nam przesiewowy test, taki, który ma po prostu zobaczyć, ktoś jest, czy ktoś nie jest zakażony, i on wychodzi dodatni. I to fałszywie dodatni znaczy, że on nie jest zakażony, a wynik przesiewowy wyszedł właśnie dodatni. I to się może zdarzyć w przypadku właśnie ciąży, zakażenia kiłą, ostrej okresu jakiejś infekcji innej, dlatego w momencie, kiedy dodatni jest wynik przesiewowy, trzeba go zweryfikować. I wtedy po prostu weryfikuje się drugim testem, który już jak jest dodatni, to wiadomo, że jest. I pacjent musi o tym wiedzieć. Dlatego, że taka kobieta w ciąży, jak dostanie taki test, no to oszaleje. A myśli sobie, jak to? Jak to jest zakażony nasz HIV? Natomiast jeżeli lekarz, który zleca taki wynik, poinformuje ją o tym, no to jest przygotowana na taką okoliczność. W momencie, kiedy już mamy potwierdzenie zakażenia HIV, pacjent trafia do specjalistycznego ośrodka, bo tylko tam mogą być wykonywane i dalsza opieka tam już jest. I właśnie to jest prosta rzecz, bo każdy jak słyszy nowe słowo, to myśli sobie takie straszne. I wtedy jest słowo viremia. Viremia znaczy tyle, co ilość wirusa, który znajduje się w 1 ml krwi. I określamy go w taki sposób, że na przykład można mieć wysoką viremię, niską viremię, bardzo wysoką viremię. Dla porównania, czułość testu wykrywa 40 kopii wirusa, czyli to bardzo mało jest, prawda? Niewykrywalna viremia jest właśnie poniżej 40 bądź w ogóle 0. Nie ma nic wykrywalnego we krwi. Natomiast wysoka wiremia to jest 100 tysięcy kopii wirusa. No, ale zdarza się ktoś, kto przychodzi na przykład na takim brzegu AIDS bądź z AIDS, że on ma 12 milionów kopii wirusa.
1: Rozumiem, że po prostu po latach to musi
2: tak. I teraz proszę, sobie wyobrazić. Zakaźność krwi, która ma w jednym litrze 12 milionów, 100 tysięcy bądź 40 kopii. I to jest właśnie to, co wystarczy rozumieć o wiremii. Okay. Jak my wydajemy wynik pacjentowi, który przychodzi na kontrolę, będąc na leczeniu antyretrowirusowym, tak się nazywają te leki, leki antyretrowirusowe, to piszemy wiremia niewykrywalna. I tutaj właśnie jest cel osiągnięty, czyli pacjent w krwi, w spermie, w wydzielinach nie ma wirusa. Jak go nie ma, no to nie może kogoś zakazić.
1: Rozumiem, tak? Że Tomek, jesteś w tej sekcji, która jest niewykrywalna, czyli poniżej 40.
3: 20 lat. I mam.
1: Czyli nie skoczyło ci nic w ogóle?
2: Bo to wszystko zależy od pacjenta. Jeżeli będzie brał każdą tabletkę leku antyretrowirusowego, jeżeli nie będzie robił przerw takich sobie, co niestety jest dużym naszym problemem czasami.
1: To z każdym leczeniem tak jest.
2: To, ale to leczenie jest specyficzne. To nie jest przerwane.
1: Znaczy, nie rozumiem.
2: To tylko jest... zabranie leku powoduje wzrost wiremii, no i wtedy już ktoś nie jest niewykrywalny. Wtedy staje się zakaźny.
1: Okej, okay, a czy tą wiremię da się zbijać tymi lekami z dużej, zejść na z tych 100 tysięcy?
2: No, do zera. Gdzie lepiej
3: eksperymentować, jakby najważniejsze jest, żeby ten nawyk w momencie, jak już się wypracuje, to nie jest problem bardziej. Problem jest, żeby właśnie nie eksperymentować, nie robić właśnie takich przerw z myślą o tym, że i tak sobie później zbiję.
1: Bo to nie może to nie cukier.
3: O odporności lekowej.
2: To jest niebranie odpowiedzialności za swoje zdrowie.
3: Mając świadomość, jaki jest przekaz społeczny na temat wirusa, nasiąkasz po prostu tym przez lata jak gąbka. Jestem w stanie płodzić dzieci zdrowe. Kobiety, które żyją z HIV niewykrywalne, są w stanie rodzić zdrowe dzieci. Mamy jeden z najlepszych programów leczenia HIV w Europie.

Dzisiaj będzie o księżniczkach Disneya i nie mam tu na myśli tych bajkowych, a te, które zaczynały przygodę w produkcjach Walta Disneya i stały się międzynarodowymi gwiazdami. O kim mowa? O Miley Cyrus, Demi Lovato oraz Hilary Duff. I od tej ostatniej zaczniemy. Świat pokochał ją dzięki roli Lizzie McGuire, ale od początku. Hilary Earhart Duff urodziła się 28 września 1987 roku w Houston, w Teksasie. Już od najmłodszych lat ona, jak i jej starsza siostra Hailey, chodziły na zajęcia z aktorstwa. Dzięki temu mogły grywać na deskach małych teatrów. W pewnym momencie mama Hilary postanowiła przeprowadzić się do Kalifornii i tam Hilary miała większe pole manewru. Mogła grać pierwsze, choć niewielkie role w kilku produkcjach. Pierwsza, większa, przyszła w 1998 roku. To film Kacper i Wendy, gdzie wcieliła się w młodą czarownicę. Później był serial Przewodnik Dusz oraz sitcom Daddy-O, z którego jednak zniknęła. Przyszedł w końcu czas na casting do serialu Lizzie McGuire, serialu o uczennicy szkoły średniej, jej rodzinie i znajomych. Kiedy tylko pojawił się na małym ekranie, w 2001 roku z miejsca został hitem. Każdy jeden odcinek śledziły ponad 2 miliony osób. Dzięki temu Hilary stała się sławna i rozpoznawalna.

Oryginalnie serial miał 65 odcinków, była mowa o kolejnych, ale nic z tego nie wyszło. Za tę rolę dostała nagrodę Teen Choice Awards, to za znakomity debiut filmowy. Dostała też statuetki Kids Choice Awards dla ulubionej aktorki telewizyjnej. W późniejszych latach powstał również film pełnometrażowy. I tak kariera filmowa Hillary nabrała rozpędu. W pierwszej połowie lat 2000 zagrała w takich produkcjach jak Wojna Plemników, Kadet Kelly, Agent Cody Banks, Fałszywa Dwunastka, Fałszywa Dwunastka 2 czy Historia Kopciuszka u boku Chada Michaela Murraya. Ten ostatni film odniósł kasowy sukces, zgarniając na świecie ponad 60 milionów dolarów. Był też film szansa na sukces, jednak ani rola Duff, ani scenariusz nie spodobały się krytykom. Wręcz pisali o obraźliwym marnowaniu czasu. Film zarobił jedynie kilkanaście milionów dolarów, a za rolę w nim Hillary dostała nominację do Złotej Maliny dla najgorszej aktorki. Nominację do Złotych Malin dostała również za Historię Kopciuszka, film Fałszywa Dwunastka 2 oraz Idealny Facet. Następna w kolejce do rozczarowania była komedia pod tytułem Dziedziczki z 2006 roku. Tu zagrała razem z Hailey. Obie wcieliły się w rolę bogatych sióstr, które muszą walczyć, by odzyskać fortunę. I tu ponownie Hillary dostała nominację do Złotych Malin, tym razem do podziału z siostrą. Żeby nie było, to tylko nominacje. Na konto Hillary wpadło jednak też wiele nagród. Kolejne lata to kolejne produkcje jak Greta czy Randki na życzenie. W międzyczasie epizodyczne role w kilku serialach, ale też rola w Plotkarze. Była też główna rola w filmie o Sharon Tate, za którą dostała już nie tylko nominację, ale również przyznano jej Złotą Malinę. Do telewizji wróciła również dzięki roli w serialu Jak poznałam twojego ojca. Za oceanem często bywa, że kariera filmowa i telewizyjna idzie w parze z muzyczną. Nie inaczej było w tym przypadku, pierwsze próby nagrań były już w 2002 roku. Wtedy Hillary nagrała cover piosenki I Can't Wait, Brooke McClymont. To na potrzeby ścieżki dźwiękowej do serialu Lizzie McGuire. W tym samym roku ukazał się świąteczny album Santa Claus Lane, będący debiutanckim krążkiem artystki. Drugi album artystki ukazał się w 2003 roku i dostał tytuł Metamorphosis. Odniósł wielki sukces zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Kanadzie. Promował go m.in. single So Yesterday.

po wydaniu albumu przyszedł czas na trasę koncertową Metamorphosis Club Tour, która szybko się wyprzedała, a sama Hilary zgarnęła nagrodę dla najlepszej nowej artystki podczas gali World Music Awards w 2004. Kolejny album ukazał się w tym samym roku i został zatytułowany po prostu Hilary Duff. Podobnie jak poprzedni, największy sukces odniósł w USA i Kanadzie, choć krytykom niezbyt przypadł do gustu. Promował go m.in. kawałek Fly.

Następny krążek, Most Wanted z 2005 roku, był kompilacją piosenek z poprzednich albumów. Doszły remiksy i nowe utwory jak Beat of My Heart czy Wake Up. Hillary ruszyła też w tournée, by promować album. Trwało ono w sumie 9 miesięcy.

Na kolejną płytę Hillary kazała czekać fanom do 2007 roku. Wtedy ukazała się Dignity. Piosenki na niej zawarte nie odniosły już jednak tak wielkich sukcesów jak poprzedniczki. Najbardziej wybił się chyba kawałek pod tytułem Stranger.

Później wokalistka i aktorka zrobiła sobie długą przerwę muzyczną, by wrócić z nową muzyką w 2014 roku. Wtedy wydała dwa single, Chasing the Sun oraz All About You. Z kolei nowy album wydała w kolejnym roku. Dostał tytuł Breathe In, Breathe Out. Głównym singlem został Sparks. Płyta spodobała się zarówno fanom, jak i krytykom. Zadebiutowała na 5. miejscu listy Billboard 200. Hilary Duff to nie tylko aktorka i piosenkarka, to również filantropka. Angażuje się w pomoc poszkodowanym, należy do kilku organizacji charytatywnych. Jest również projektantką i bizneswoman. Na swoim koncie ma własną linię ubrań dla nastolatek, linię perfum, własną lalkę, a ona sama i jej pies pojawili się w grze The Sims 2. Czas na kolejną księżniczkę Disneya, czyli Miley Cyrus, którą świat pokochał za rolę Hanny Montany. Tak naprawdę nazywa się Destiny Hope Cyrus i urodziła się 23 listopada 1992 roku w mieście Franklin w stanie Tennessee. Jest córką znanego piosenkarza i aktora Billego Raya Cyrusa. Ma w sumie 5 rodzeństwa, w tym przyrodniego, a jej matką chrzestną jest piosenkarka country Dolly Parton. W dzieciństwie inni wołali na nią Smiley, skąd wzięło się jej imię Miley. Na stałe zmienione w 2008 roku. Na początku lat 2000 rodzina przeniosła się do Toronto. Tam mała Miley zaczęła chodzić na lekcje śpiewu i aktorstwa. Chwilę później miała już na koncie niewielkie role, w tym w filmie Tima Burtona Duża Ryba. W wieku 11 lat przyszedł czas na ten najważniejszy casting, do serialu Hannah Montana, który opowiadał o nastolatce mającej drugą skrywaną tożsamość, którą była znana wokalistka. Co ciekawe, Miley starała się o rolę najlepszej przyjaciółki głównej bohaterki. Z początku produkcja odrzuciła ją jednak ze względu na wiek, ale później zaproponowano jej główną rolę z uwagi na talent. Również jej ojciec znalazł się w obsadzie. Premiera miała miejsce w marcu 2006 roku. Od razu serial stał się ogromnym hitem z milionową widownią na koncie. Mało tego, Miley nie tylko wcielała się w rolę, ale śpiewała i nagrywała piosenki do serialu, również z nimi występowała koncertując.

ścieżka dźwiękowa zadebiutowała na pierwszym miejscu amerykańskiej listy Billboard 200. To przełożyło się na dalszą współpracę z firmą fonograficzną należącą do Disneya, a mianowicie podpisaniem kontraktu na wydawanie albumów pod swoim nazwiskiem. I tak na przykład sukcesem okazał się podwójny album Hannah Montana 2 Meet Miley Cyrus. To połączenie ścieżki dźwiękowej, ale i pierwszego solowego albumu młodej wokalistki. Krążki od razu wskoczyły na szczyty list przebojów. Przyszedł też czas na pierwszą trasę koncertową, to w 2007 roku. Jej tytuł to Best of Both Worlds Tour. Podzielona była na dwie części. Najpierw Miley występowała jako Hannah Montana, a w drugiej śpiewała własne piosenki. Całe tournée po USA i Kanadzie przyniosło ponad 50 milionów dolarów zysku. Z kolei ponad 150 milionów zarobił film kinowy Hannah Montana, który miał premierę w 2009 roku. Jej kolejne albumy równie dobrze się sprzedawały. Wszystkie nagrane w ramach kontraktów skoczyły na pierwsze miejsca list sprzedaży, a to jeden z największych wtedy hitów Miley.

2009 roku Miley wydała mini-album pod tytułem The Time of Our Lives z piosenką Party in the USA. Sprzedał się w 10 milionach egzemplarzy i otrzymał status diamentowej płyty. Zaraz potem ruszyła w pierwszą własną trasę koncertową Wonderworld Tour. Zagrała koncerty w USA, Wielkiej Brytanii

Przyszedł czas na dorosłą Miley. W 2013 roku podpisała kontrakt płytowy i zatrudniła menadżera, który współpracował również z Britney Spears. Oznajmiła, żeby jej nadchodzący krążek traktować jako debiut, a Hannah Montana to już przeszłość. Jednym z singli promujących album Bad Girls był We Can't Stop, który odniósł sukces nie tylko w USA, ale też w Wielkiej Brytanii. Za oceanem pokrył się 5-krotną platynową płytą. Mało tego, teledysk do tej piosenki pobił m.in. dzienny rekord, miał ponad 10 milionów wyświetleń. I'm not afraid to

wielkim sukcesem na koncie Miley był singiel Wrecking Ball. Od razu wskoczył na pierwsze miejsca list przebojów na całym świecie. Tylko w Stanach uzyskał 7-krotną platynę. W tym przypadku również teledysk pobił rekord oglądalności. Sam album sprzedał się w kilku milionach egzemplarzy, a Miley dostała za niego nominację do nagrody Grammy za najlepszy popowy album wokalny. Ruszyła też w trasę koncertową, która przyniosła ponad 60 milionów dolarów zysku. W kolejnych latach Miley wydała 3 albumy: Miley Cyrus and Her Dead Pets, Younger Now oraz Plastic Hearts, ale tym przełomowym był wydany w 2023 roku Endless Summer Vacation z hitem Flowers, który pobił wiele rekordów popularności i zdobył 2 nagrody Grammy, pierwsze na koncie Miley Cyrus.

Rok 2025 to kolejny, 9 już album w karierze wokalistki. Jego tytuł to Something Beautiful. Z ciekawostek, w 2013 roku w jednym z wywiadów powiedziała o paleniu marihuany i braniu ekstazy. Nawet zapaliła jointa, kiedy odbierała jedną z nagród w Amsterdamie. Później zrezygnowała z używek ze względu na negatywny wpływ na jej głos. W 2020 roku odeszła z kościoła. Powód: brak akceptacji dla osób homoseksualnych i wysyłanie ich na różnego rodzaju terapię. Po wielu latach od zaprzestania wcielania się w rolę Hanny Montany przyznała, że miała przez nią zaburzenia osobowości. Wśród swoich inspiracji muzycznych wymienia Dolly Parton, Madonnę, Whitney Houston, Britney Spears czy Metallicę. Czas na kolejną księżniczkę Disneya, tym razem Demi Lovato, którą widzowie poznali dzięki filmowi Camp Rock. Właściwie to Dimitria Divonne Lovato, urodzona 20 sierpnia 1992 roku w Albuquerque w stanie Nowy Meksyk. Jest córką inżyniera i muzyka, Meksykanina pochodzenia hiszpańskiego, indiańskiego, portugalskiego i żydowskiego oraz tancerki Amerykanki pochodzenia angielskiego i irlandzkiego. Jej rodzice rozwiedli się, gdy miała 2 lata. Ma 2 siostry, wychowała się w Dallas w Teksasie. Już w wieku kilku lat uczyła się gry na pianinie, później na gitarze. Chodziła też na zajęcia aktorskie i lekcje tańca. Mając zaledwie 10 lat, zagrała w swoim pierwszym serialu telewizyjnym dla dzieci pod tytułem Barney i Przyjaciele. Później gościnnie wystąpiła również w serialu Prison Break, Skazany na śmierć. Szybko stała się popularna, przez co była prześladowana. Szkołę zamieniła więc na naukę w domu. Rok 2008 przyniósł jej główną rolę w filmie telewizyjnym Camp Rock z zespołem Jonas Brothers, w którym wcieliła się w Michi, aspirującą piosenkarkę. Opis jest taki: młoda dziewczyna spędzająca wakacje na obozie muzycznym postanawia kłamać w sprawie pracy swojej matki, aby zaprzyjaźnić się z bogatymi koleżankami. Premiera odbyła się w czerwcu, a film obejrzało w sumie 9 milionów osób. Demi nagrała również kilka piosenek na ścieżkę dźwiękową do tej produkcji. Zanim wydała swój debiutancki album, Demi ruszyła w trasę koncertową pod tytułem Demi Life Warm Up Tour. Brała również udział w turnę Jonas Brothers Burning Up Tour. Kolejnym serialem, w którym mogliśmy zobaczyć Demi, był ten pod tytułem Słoneczna Sony. Tu jej umiejętności aktorskie przez jeden z amerykańskich magazynów zostały porównane do Miley Cyrus i jej roli Hanny Montany. Demi miała okazję zagrać również u boku Selene Gomez w filmie Program Ochrony Księżniczek. Razem nagrały promujący go kawałek One and the Same. W międzyczasie była również produkcja Camp Rock 2 Wielki Finał, która powtórzyła sukces pierwszej części. Demi zagrała również piosenkarkę u boku Rachel McAdams i Willa Ferrella w filmie o konkursie piosenki Eurowizji Historia zespołu Fire Saga.

Demi miała również okazję pojawić się w 5. sezonie serialu Glee. W sumie oglądaliśmy ją w 4 odcinkach. Zagrała Dani, artystkę z problemami. Świat pokochał Demi Lovato również dzięki muzyce. Jej debiutancki album pod tytułem Don't Forget ukazał się we wrześniu 2008 roku. Dostał ogólnie pozytywne recenzje. Pisano, że ta muzyka na pewno spodoba się jej nastoletnim fanom. W pierwszym tygodniu wskoczył od razu na drugie miejsce listy przebojów w Stanach Zjednoczonych. Większość piosenek młoda wokalistka napisała razem z Jonas Brothers. Krążek promował kawałek Get

Kolejna płyta Demi ukazała się w lipcu 2009 roku. Jej tytuł to Here We Go Again. Sama artystka opisała ją jako akustyczną, ze stylem podobnym do Johna Mayera. Podobnie jak w przypadku poprzednika, tu również album zdobył dobre recenzje. Promował go jeszcze kawałek Remember December. Kolejna płyta ukazała się w 2011 roku. Jej tytuł to Unbroken. Tu dostaliśmy mieszankę R&B, popu i rocka. Wersja tekstowa skupiała się na poważniejszych sprawach niż dotychczas, również na osobistych zmaganiach piosenkarki. Krążek zadebiutował na 4. miejscu w Stanach, a promował go kawałek Skyscraper, mówiący o poczuciu własnej wartości i pewności siebie. Zaraz potem Demi dołączyła do jurorów amerykańskiej wersji programu X-Factor. Jej zadaniem było przyciągnięcie młodszej widowni przed ekrany telewizorów.

Następny album, zatytułowany Denny, ukazał się w 2013 roku. Tu już dostaliśmy dojrzały wizerunek wokalistki. Płyta wskoczyła na trzecie miejsce w Stanach, ale odniosła również sukces na świecie. To m.in. dzięki piosence Heart Attack, która bardzo dobrze się sprzedała. W pierwszym tygodniu znalazła ponad 200 tysięcy nabywców. Promując album, Denny ruszyła w swoją w sumie czwartą, ale jednocześnie pierwszą światową trasę koncertową. Później komercyjny sukces odniosła piosenka Cool for the Summer z jej piątego albumu o tytule Confident. O tym krążku pisano m.in., że to imponujący album gwiazdy popu, która wie, czego chce i wie również dokładnie, jak to osiągnąć. Ona sama później przyznała, że nigdy nie była tak pewną siebie artystką jak wtedy. W kolejnych latach Denny wydała trzy albumy, to Tell Me You Love Me, Dancing with the Devil, The Art of Starting Over oraz Holy F**k. Ten pierwszy krążek zawierał singiel Sorry Not Sorry, który okazał się najlepiej sprzedającym się singlem w karierze Demi. Dostał aż pięciokrotną platynę.

Bez wątpienia jedną z najpopularniejszych piosenek Demi, co prawda nagraną z jej gościnnym udziałem, jest solo z 2018 roku zespołu Clean Bandit. Odniosła ona ogromny komercyjny sukces w wielu krajach, m.in. w Polsce zdobyła diamentową płytę. Przez wiele lat piosenkarka zmagała się z wieloma problemami, nadużywała alkoholu i narkotyków, cierpiała na bulimię, sama też się okaleczała. W wieku 13 lat zaczęła używać opiatów, w wieku 17 lat kokainę, a pierwszy odwyk miała już w wieku 18 lat. Demi przyznała, że kilka razy przedawkowała i miała przez to problemy z występami na żywo. Według doniesień medialnych zmagała się z wieloma powikłaniami, jak udary, zawał serca czy uszkodzenie mózgu. Zdiagnozowano u niej chorobę afektywną dwubiegunową, później diagnozę zmieniono na ADHD. Jedna ze stacji telewizyjnych zrealizowała również dokument Demi Lovato Stay Strong o jej powrocie do zdrowia. W pewnym momencie artystka postawiła na trzeźwość, bo uznała, że to najlepszy sposób, aby uniknąć powrotu do uzależnień i zaburzeń odżywiania. W jednym z wywiadów Demi przyznała też, że gdy miała 15 lat, została zgwałcona. Demi to również aktywistka, działa na rzecz praw osób LGBT oraz na rzecz osób z problemami psychicznymi i zaburzeniami odżywiania. Działa również przeciw nękaniu, m.in. w szkołach. Wspiera różne organizacje charytatywne i systematycznie pomaga finansowo potrzebującym. Znalazła się również na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie magazynu Time, czy na liście ludzi podbijających świat poniżej 30 roku życia w kategorii muzyka magazynu Forbes. Ma na koncie wiele nagród muzycznych. Do tej pory jest jedną z najczęściej nagradzanych solowych artystek na gali Teen Choice Awards. Ma też na koncie nominacje do nagród Grammy.

0: Zwycięzcą nie zawsze jest ten najlepszy, który zdobywa główną nagrodę. Zwycięzcą może być człowiek, który próbuje coś zmienić w sobie, swoim życiu i podejściu do otaczającego świata, pomimo wszelkich trudności. To słowa Kai Platowskiej z jej powieści Po prostu mnie przytul. Zmiana. To może być jedno z ulubionych słów bohaterki kolejnego reportażu z cyklu Polska na ucho, do którego wysłuchania już za chwilę Was zaproszę. Zmiany w naszym życiu są niezbędne, czasem nawet ich nie zauważamy, dzieją się niemal bez naszej wiedzy i wpływu. Innym razem jednak przeprowadzamy je sami, żeby nasze życie wyglądało tak, jak tego chcemy.
1: Pojechałam do Niemiec, potem z Niemiec pojechałam do Włoch, z Włoch do Francji.
0: Ania Gołaszewska ponad 10 lat temu rzuciła pracę w korporacji i postanowiła zarabiać, grając przechodniom na ulicy, jednocześnie zdając sobie sprawę z tego, jak ciężki jest to kawałek chleba.
1: Ludzie, którzy wiedzieli, że ja się decyduję na takie życie, w jakiś sposób sprawiali, że ja się nie czułam akceptowana.
0: Najsmutniejsze może być to, że niezrozumienie wobec naszych decyzji czasem nadchodzi ze strony tych, których akceptacja powinna być raczej oczywistością.
1: Moja rodzina nigdy nie zaakceptowała tego, co robię, ani mojej zmiany. Jeśli coś się w życiu nie wychodzi, to zawsze lubią powiedzieć, że to dlatego, że wybrałaś takie życie.
0: Kiedy człowiek rzuca wszystko, niejako zamyka swoje dotychczasowe życie, musi być przygotowany na różne scenariusze. Na to, że niekoniecznie od razu będzie łatwo, lekko i komfortowo.
1: Na samym początku spałam po znajomych, a potem jakoś doszło do tego, że zaczęłam wynajmować swoje przestrzenie, swój pokój. Potem był domek w górach.
0: Dzisiaj bohaterka naszego kolejnego reportażu uczy innych gry na handpanach. Żyje na własnych zasadach w Szwajcarii. W porównaniu z Polską tam mogła liczyć na to, o czym zawsze marzyła.
1: Tak naprawdę w momencie przeprowadzki do Szwajcarii to zaczęłam się czuć się akceptowana i widziana w tym, co robię, i też wspierana, i takich sytuacji nie było.
0: Zmiana w życiu naszej bohaterki dała wiele radości i satysfakcji, ale też pozwoliła na ciekawe obserwacje, których można dokonać wyłącznie z bliska.
1: W Szwajcarii cała wartość to są pieniądze. Żeby zarabiać pieniądze, żeby wydawać pieniądze, żeby w kółko płacić.
0: Czy w Szwajcarii Ania odnalazła prawdziwy dom, taki na stałe? Czy czuje się już w pełni sobą i nie żałuje odważnej decyzji o porzuceniu bezpiecznej pracy i najbliższych w Polsce? Co pomogło podejmować jej decyzję o życiowych zmianach? Czy chcielibyście wiedzieć? Mam nadzieję, że tak. Odpowiedzi na te pytania padną w najnowszym reportażu Oliwii Krettek.
1: Ja tak naprawdę uciekałam przed bólem albo przed rozczarowaniem, przed strachem bycia osądzaną, że po prostu chciałam wszystko zrestartować, schować się gdzieś, gdzie ludzie nie będą oceniać przez cały czas i mówić, kim jesteś. I myślę, że sama chciałam się po prostu dowiedzieć, kim jestem. Jestem Ania Gołaszewska i mieszkam w Szwajcarii i w tym momencie zajmuję się rozbudowywaniem swojej szkoły handpanowej. 10 lat temu zwolniłam się z pracy w banku, a jestem z zawodu higienistką stomatologiczną, ale nigdy nie pracowałam w zawodzie. Pracowałam za to w gabinecie jako asystentka stomatologiczna, ale po ukończeniu szkoły wiedziałam, że to nie jest ścieżka, którą chcę iść. W związku z tym miałam okazję, żeby pracować w banku razem ze znajomymi i tak też zrobiłam. Pracowałam 8 miesięcy, nie znosiłam tego. Nie lubiłam ani siebie, ani tych swoich znajomych. Środowisko nie było fajne i po 8 miesiącach z dnia na dzień zrezygnowałam i z racji tego, że jako 16-latka dorabiałam sobie na gitarze śpiewając, a potem grałam na bębnie, to miałam możliwość, żeby grać na ulicy i nie mieć szefa, ani nie mieć znajomych z pracy, i tak wybrałam. Na samym początku po prostu w weekendy grałam. Weekend to był najważniejszy czas w którym się wychodziło grać i wraz z doświadczeniem wiedziałam, jakie są godziny, jakie są miejsca. W zależności tego, jaka jest pogoda, się jeździło albo tu, albo tam, a w zależności od tego, które miejsce się wybrało, takie trzeba było się dostosować do zasad i też do miejsc, które działały albo nie działały.
2: Ale później zaczęłaś wyjeżdżać z Polski, grać nie tylko u nas, w naszym kraju, tylko też poza nim.
1: Tak, na samym początku wyjechałam do Niemiec, potem z Niemiec pojechałam do Włoch, z Włoch do Francji. Tak naprawdę grałam po całej Europie. Z każdą podróżą były inne miejsca i potem zaczęłam widzieć, które działają i nie działają i zaczęłam wybierać te najbliższe. I jednym z moich ulubionych był Hamburg albo właśnie Szwajcaria.
2: Ale jak to było? Wyjeżdżałaś na weekend, czy dłużej tam gdzieś spędzałaś czas, wynajmowałaś hostele?
1: Różnie. Z racji tego, że jeździłam ze swoim psem, to znajdowałam miejsca na grupach Polacy i tutaj miasto, do którego się wybierałam. I zazwyczaj dostawałam nocleg za darmo. Mój pies mógł zostać w domu, kiedy ja wychodziłam grać. I tak pozwiedzałam bardzo dużo miast, nie mając nakładu finansowego i mogłam podróżować ze swoim psem.
2: Czyli granie na ulicy dawało ci pieniądze, nie wiem, na jedzenie, tak? Na takie zaspokojenie podstawowych potrzeb, a głównym celem było bardziej poznanie świata, ludzi, innych jakby kultur.
1: Teraz mi się wydaje, że możliwe, że to była ucieczka z Polski albo właśnie taka ciekawość świata. Też za granicą teoretycznie zarabiałam więcej niż w Polsce, chociaż nie wiem, czy to była prawda, ale wyjeżdżałam na tydzień, na 2 tygodnie i mogłam żyć przez 1,5 miesiąca w Polsce. W Polsce były miejsca, które znałam, w których mogłam zarobić więcej kasy. Ale i tak decydowałam się wyjeżdżać za granicę. Ciekawość świata była ogromna i też byłam kompletnie niezmęczona swoimi pomysłami i czasem zdarzało się tak, że byłam w Austrii i patrzyłam na pogodę, że w weekend będzie padał deszcz, więc jechałam do Niemiec, do Kolonii, co jest dystans 10 godzin. Potem wracałam gdzieś tam i przez cały czas miałam pomysły i sama jak o tym myślę, a co ja robiłam, żeby zorganizować sobie granie i też spacery z psem, że potrafiłam z Wrocławia pojechać do Drezna na 3 godziny i zawrócić się, żeby pies po 6-7 godzinach wyszedł na spacer.
2: Były momenty, kiedy właśnie podróżowałaś za granicę, ale w którymś momencie zdecydowałaś się osiąść w jednym miejscu. Skąd ta decyzja? Jakie to były okoliczności?
1: Jak zaczęła się korona, byłam w tym czasie w Szwajcarii, a Szwajcaria była moim marzeniem, które myślałam, że zachowam na koniec swojego życia. A w momencie, jak wybuchła korona, to akurat tam byłam i nie chciałam wracać do Polski, dlatego że w tamtym czasie byłam organizatorem wydarzeń muzycznych. Projekt był super, ale ja nie do końca dawałam radę. Więc jak zamknęli granice, to byłam najszczęśliwszą osobą na świecie, która ani nie musiała wracać do domu. Była zamknięta w kraju, w którym była zafascynowana i na samym początku spałam po znajomych, a potem jakoś doszło do tego, że zaczęłam wynajmować swoje przestrzenie, swój pokój. Potem był domek w górach albo łóżko w jakimś domu, a jakieś, nie wiem, 2 lata później udało się wynająć swoje pierwsze mieszkanie.
2: A kiedy przyszedł handpan i już później to, że byłaś na tyle pewna, że innych uczyłaś?
1: Właściwie na samym początku. Jak zaczęła się korona, to wtedy byłam w Szwajcarii. I tak się akurat wydarzyło, że miałam instrument pożyczony ze sklepu i chłopak, który mi go wypożyczył, myślał, że jego sprzedam łatwiej grając na nim na ulicy, A dla mnie ten instrument był, jakby wydawało mi się, że jeśli będę grała na tym instrumencie, to będę miała łatwiejsze pieniądze, dlatego że w tamtym czasie grałam na bębnie i od bębna miałam strasznie zniszczone ręce, więc wychodziłam z tym instrumentem i faktycznie moje ręce były w dużo lepszym stanie, ale nie miałam żadnego uczucia do tego instrumentu i też żadnej wiedzy, jak o niego dbać. I ta osoba, która mi go wypożyczyła, nie powiedziała, w jaki sposób dbać o ten instrument, więc nie powiedziała mi, że nie powinnam go na przykład zamknąć w torbie i gdzieś zostawić, a ja tak zrobiłam. Więc po 2 tygodniach, kiedy instrument leżał w piwnicy, jego otworzyłam, jak otworzyłam torbę, to był cały zardzewiały. A potem próbowałam to sama naprawić i wyszło jeszcze gorzej. I tak naprawdę w tym momencie zakończył się trochę mój świat, dlatego że wiedziałam, że instrument kosztuje ponad 10 tysięcy złotych, co było dla mnie wtedy końcem świata. I przez 5 miesięcy się zastanawiałam, co z tym zrobić. I jakiegoś dnia podjęłam decyzję, że po prostu za niego zapłacę. I następnego dnia, jak podjęłam tą decyzję, chłopak, który mi go pożyczył, poprosił o zwrot i powiedział, że ten instrument należy do firmy. I ja się z tą firmą skontaktowałam i dostałam w tej firmie pracę przy sprzedaży instrumentów.
2: Okej.
1: I miałam też organizować warsztaty i uczyć się ludzi na nim grać.
2: Ale sama się uczyłaś na nim grać? Tak, w sensie nie miałaś jakiegoś nauczyciela? Czy jakoś sama próbowałaś grać, wyczuć go?
1: Właśnie ten instrument to była taka jedna wielka zagadka. Ja sama nie wiedziałam, co z nim robię. Tak naprawdę dla mnie to był środek przetrwania. Trochę byłam zainspirowana tym instrumentem, dlatego że to był taki zakazany owoc, bo tyle kosztował, że nigdy nie sądziłam, że coś takiego kupię. A nagle dostałam pracę, która dała mi możliwość przetrwania i też dom. I rozwijanie sprzedaży było czymś, co mnie także inspirowało pod względem tego, że miałam tworzyć social media i zajmować się promocją produktu, też fotografią albo filmami, więc była to dla mnie ciekawa praca. Ale jeśli chodzi o sam instrument i jak na nim grać, to nic nie wiedziałam i przez cały czas szukałam tutoriali, zaczęłam znajdywać ludzi w internecie. Moja rodzina nigdy nie zaakceptowała tego, co robię, ani mojej zmiany. Albo mówią o tym w sposób oczywisty, albo zmieniają czasem zdanie, ale jeśli coś w życiu nie wychodzi, to zawsze lubią powiedzieć, że to dlatego, że wybrałaś takie życie. Także od nich zdecydowanie supportu nie mam, ale ja też w momencie, kiedy zdecydowałam się zrezygnować z tego życia, które miałam, wiedziałam, że ani stanowisko w banku, ani stanowisko w gabinecie stomatologicznym nie było czymś, co zmieni oczekiwania moich rodziców i spowoduje, że nagle mnie zaakceptują, że jeśli o kogoś mam walczyć, to mam walczyć o siebie. I tak samo czułam się dużo tak jakby inna od swoich przyjaciół, którzy chodzili na studia, którzy mieli jakiś cel, a ja tak naprawdę robiłam to, co robię. Miałam bardzo dużo czasu i mogłam decydować o tym, kiedy, co robię, kiedy robię, gdzie to robię, ale też sama sobie byłam szefem, a ten szef, którego ja mam, to jest to szef dosyć rygorystyczny. Czyli, że jak trzeba, to trzeba. I moi znajomi tego nie rozumieli. Myśleli, że jeśli oni mają jakieś plany na piątek, to ja się na pewno do nich dołączę, dlatego że ja decyduję. A wcale tak nie było. Ja w piątek musiałam pracować i nie pojawiałam się. I ludzie, którzy wiedzieli, że ja się decyduję na takie życie, w jakiś sposób sprawiali, że ja się nie czułam akceptowana. czułam się też w jakimś stopniu oceniana, albo jeśli nie miałam wystarczająco dużej, dobrej wymówki, takiej na przykład jak praca i szef, to znaczy, że mogę robić to, co chcę. A niestety, żeby się utrzymać, żeby zapłacić za swoje rachunki, żeby mieć na swoje marzenia i tak dalej, to też musiałam pracować.
2: Ale odnalazłaś tych bliskich ludzi w tych środowiskach, do których postanowiłaś dołączyć.
1: Tak, tak naprawdę w momencie przeprowadzki do Szwajcarii to zaczęłam się czuć się akceptowana i widziana w tym, co robię, i też wspierana, i takich sytuacji nie było. Ale ja w dalszym ciągu byłam w zawieszeniu, dlatego że robiłam coś, co wiedziałam, że nie będę robiła do końca życia, że ja nie jestem showmanką czy tam showgirlką. I ja to nie jest osoba, która gra na streetie, która podróżuje, owszem, ale granie muzyki lubiłam. Granie, że ludzie się patrzą, no nie do końca jest to moim... Jakby lubię mieć... Jeśli ludzie cię słuchają, to znaczy, że fajnie grasz albo masz coś dobrego do dania, ale ja tak naprawdę do niedawna nie wiedziałam, dlaczego to robię, i dopiero niedawna się dowiedziałam.
2: Dlaczego to robisz?
1: Przede wszystkim zrezygnowałam z grania na streetie, dlatego że zrozumiałam, że ja jestem nauczycielem. Bardziej, że ja mam talent do nauczania, ja mam talent do przekazywania informacji w sposób, w jakim ja nie byłam nigdy nauczona, że ja mam talent do muzyki, którym muszę się w końcu zainteresować, które muszę się nauczyć się podlewać, którym się powinnam zainteresować, czym muzyka jest, dlatego że muzyka sprawia, że ja czuję bardzo dużo i zawsze inspirowała mnie do tego, żeby coś wokół niej robić, albo po prostu moje wewnętrzne dziecko po prostu się cieszy, kiedy ją robię, ale nigdy nie byłam nią ciekawa, dlatego że nic, co robiłam jako nastolatka albo tam dziecko, nie było jakby aprobowane przez moją rodzinę, ani też tak naprawdę moje środowisko. Nigdy nie miałam takiego uczucia bycia widzianą, więc jeśli się nie czujesz widziany, to myślisz, że musisz znaleźć jakąś inną osobę, dlatego że może to nie jesteś ty. No i w końcu do mnie dotarło, że to właśnie jestem ja i to ja powinnam była to zobaczyć, nie poprzez to, co inni we mnie widzą, tylko w końcu zobaczyłam to, kim jestem i co ja lubię robić, dlaczego lubię to robić, i zaczęłam robić dużo więcej rzeczy, które lubię, i też zaczęłam z tych rzeczy robić pieniądze.
2: Gdzie cię widzieli rodzice, w jakich zawodach? Bo twój tata też jest podróżnikiem, fotografem, więc...
1: Moi rodzice chcieli, żebym ja była normalna. I nie było nic konkretnego, czego ode mnie wymagali, ale zawsze to, co robiłam, było niewystarczające. Że jeśli pracowałam w gabinecie stomatologicznym, no to i pracowałam w Polsce, no to Ania, może powinnaś pracować za granicą i zacząć się teraz uczyć niemieckiego. A jak pracowałam w banku, no to coś było też niewystarczające, więc stwierdziłam, że lista życzeń się skończyła i teraz czas na moją własną listę. Tyle, że ja nie miałam czegoś takiego w sobie, że wiedziałam, że to, co lubię, w sensie nie wiedziałam po prostu, kim jestem. I też nie wierzyłam w tą osobą, którą byłam, więc robiłam coś przez 10 lat, żeby przetrwać, aż w końcu do mnie dotarło, że to jestem ja. Ja lubię pływać, więc powinnam więcej pływać. Ja lubię fotografię, więc powinnam robić więcej fotografii. Się okazało, że też lubię film, więc powinnam rozwijać film. Lubię pisać, lubię mówić może trochę mniej. Na warsztatach mówię bardzo dużo. Ale że mam te swoje rzeczy, lubię też inspirować ludzi, lubię dawać ludziom dobro, którego może sama nie otrzymałam tak dużo, mając swoich nauczycieli, którzy byli dla mnie też ciężcy. I lubię zwracać po prostu to, może co dostałam, czego nie dostałam, ale po prostu w lepszy sposób.
2: Wspomniałaś o tej ucieczce. Od czego uciekałaś od systemu? Od tych narzucanych rzeczy?
1: Uciekałam przed wymaganiami, których nie mogłam spełnić. A tak naprawdę mogę powiedzieć, że Polska, jaką ja pamiętam, to jest no przez cały czas, jak się wyjdzie, jak się wychodzi z psem, no to trzeba się bać, że ktoś, jak zapomnisz siateczki, to nie znaczy, że ją nie chcesz mieć, po prostu ją zapomnisz. To ktoś do ciebie wyjedzie z takim grubym tekstem, możliwe albo niemożliwe, ale masz takie rzeczy w głowie, a skąd się one biorą? Bo nie jest, mogę też powiedzieć po 5 latach w Szwajcarii, że w Szwajcarii jest tak samo, może trochę mniej, bo możesz nie rozumieć, co do ciebie mówią, wiesz, że są dla ciebie niemili, ale twój język ojczysty to jest, no coś, jeśli widzisz i słyszysz, to dotyka cię bardziej, więc ja tak naprawdę uciekałam przed bólem albo przed rozczarowaniem, przed strachem bycia osądzaną, że po prostu chciałam wszystko zrestartować, schować się gdzieś, gdzie ludzie nie będą oceniać przez cały czas i mówić, kim jesteś. I myślę, że sama chciałam się po prostu dowiedzieć, kim jestem.
2: Czy Szwajcaria to już jest twój dom, możesz tak powiedzieć, czy raczej przystanek i no jednak nie to marzenie, o którym wcześniej wspominałaś?
1: Szwajcaria w tym momencie jest moim domem, ale jest przecinkiem. Myślałam, że będzie moim zakończeniem, ale jest, nie wiem, czy rozczarowaniem, czy to jest dobre słowo, dlatego że tak naprawdę ze Szwajcarii wyciągnęłam bardzo dużo. Zdecydowanie byłam bardzo, bardzo, bardzo zakochana. Byłam po prostu oszołomiona. Nawet jeśli wewnętrznie nie czułam się szczęśliwa, to byłam najszczęśliwsza na świecie po prostu, że mogę być w tym kraju. Jak wracałam z wakacji, to nie mogłam się doczekać, nawet będąc na wakacjach, że wrócę do tej Szwajcarii. Ale tak, po 3 latach wyszły jakieś rzeczy na jaw. Tak jakby się przejrzało jakąś osobę i zobaczyło się te wady. I te wady są na tyle ciężkie, że wiem, że nie chcę w tym państwie umierać. Albo nie chcę nawet z tego państwa mieć emerytury. Albo nie chcę mieć najprawdopodobniej nic związanego z tym państwem na teraz. Z tymi wartościami, które zobaczyłam, że są najważniejsze w tym miejscu. Więc w Szwajcarii cała wartość to są pieniądze. Żeby zarabiać pieniądze, żeby wydawać pieniądze, żeby w kółko płacić, że jest tak dużo pieniędzy. Tam ludzie są po prostu też nieświadomi, że bardzo dużo Szwajcarów może powiedzieć, że tylko 50 franków albo tylko 100 franków. A będąc z Polski, jeszcze tam, nie wiem, ja nie jestem taką starą osobą, ale 10 lat temu pamiętam, że 50 franków to była dla mnie fortuna. Więc jak ktoś mi powiedział, że to jest tylko 50 franków, no to po prostu mnie bolało wewnętrznie, bo jak można tak powiedzieć? A w Polsce na te pieniądze albo na te życie trzeba dużo ciężej pracować. Więc nie podoba mi się to, że ludzie po prostu nie wiedzą, nie znają tam wartości pieniądza, że kupując sobie najnowszego iPhone'a, nie znają takiego trudu, jaki się ma, załóżmy, w Polsce, żeby kupić sobie taki telefon. Że tam konsumpcjonizm jest na bardzo wysokim poziomie i ludzie są w stanie sobie kupić najnowsze rzeczy bez problemu. I ja po tym całym czasie i w związku z tym, że dowiedziałam się też, że Szwajcarzy to nacjonaliści i trochę rasiści, nie czuję się w tym kraju dobrze, nie czuję się do niego przynależna, nie czuję się przynależna do wartości i po części też siebie nie lubię, że jedyną wartością, dla której ja w tym momencie tam zostaję, jest swoja wygoda finansowa, jeśli jest w ogóle takie określenie, że jestem w stanie tam odłożyć na swoje marzenia, na swoje pasje, ale nie mieszkam w otoczeniu ludzi, jakimi wartościami ja sama siebie definiuję, albo odkryłam, że ja po prostu nie lubię Szwajcarów.
2: Jakiś taki najgorszy moment w tej całej twojej podróży?
1: W trakcie 10 lat na samym początku w banku miałam bardzo niskie zarobki i właśnie musiałam przez cały czas myśleć nad czymś, żeby zapłacić za swoje opłaty. Nigdy potem, jak przeszłam full na streeta, zawsze miałam wystarczająco na swoje opłaty i na swoje życie. A jak zamieszkałam w Szwajcarii, to zaczęłam mieć pieniądze na rozwijanie swoich pasji. Nie wiedziałam, że ta sytuacja jest związana z koroną i z tym, że ludzie stali się bardziej hojni w trakcie korony. Albo nie wiem, co się stało, że wtedy się tak dużo zarabiało. Ale myślę, że każdy ma swoje jakieś lekcje życiowe i ja przez to, że zawsze wydawało mi się, że mam niewystarczająco, to w pewnym momencie życie dało mi niewystarczająco i naprawdę to był bardzo trudny okres dla mnie, że ja przestałam kompletnie w siebie wierzyć. Przestałam wierzyć, że ja potrafię sama, że jestem cokolwiek warta, że moja muzyka jest cokolwiek warta. Mój pies w tamtym czasie był chory i tak jak ja grałam wcześniej na bębnie, to on zostawał w domu, a ja pilnowałam, żeby po prostu wyszedł na wszystkie spacery. Ale jak grałam na handpanie, to zabierałam go ze sobą, dlatego że ten instrument no, jest dużo cichszy. Ale mój pies w pewnym momencie po półtora roku ciężkiej pracy przeszedł na emeryturę i wtedy musiałam znowu o niego dbać. A on zaczął potrzebować mojej stałej pomocy. Ja byłam psią pielęgniarką i stwierdziłam, że to, co on mi dał przez swoje całe życie, ja chcę mu teraz zwrócić, czyli być na każde jego zawołanie. I tak naprawdę nie byłam w stanie zarabiać pieniędzy, a moje koszty związane z życiem w Szwajcarii też bardzo wzrosły, bo zdecydowałam się na mieszkanie, które było bardzo drogie. Więc akurat się zeszło w tym samym momencie, że tak wyszło i to był czas, w którym nie dlatego, że nie miałam pieniędzy, ale dlatego, jaki w momencie, jeśli brakuje, to też inne sytuacje życiowe spowodowały, że ja się spotykałam z własnymi demonami, ze swoimi największymi strachami. I po tej tułaczce, która trwała chyba przez półtora roku, poznałam muzyka ulicznego, który był pełen energii i ma 65 lat i jest moim bardzo dobrym przyjacielem, dlatego że on ma zawsze milion pomysłów i to była osoba, która mnie zobaczyła na nowo. I ja zaczęłam w siebie wierzyć. I w momencie, jak zaczęłam w siebie wierzyć, to rzeczy nagle zaczęły znowu wychodzić. I ten najgorszy okres się skończył, a lekcje, których się nauczyłam, zostaną mi na całe życie, dlatego że przepracowałam bardzo dużo tematów wewnętrznych i teraz zdecydowanie doceniam wszystko, co mam, a jeśli nawet nie mam wystarczająco, to z reguły mam. Ale jeśli mam mniej, to i tak się cieszę, że mogę robić to, co kocham, a nie to, co muszę, żeby żyć.
2: Jak się nazywa ten człowiek, o którym wspomniałaś?
1: Andy.
2: Andy. Rozumiem, że go przypadkiem poznałaś i on pomógł ci trochę wyjść z tego dołka, nazwijmy to?
1: Tak, on po prostu dla niego nie ma rzeczy niemożliwych. Po prostu jak coś chce zrobić, no to jest a zrób to, a zrób tamto, a może taki pomysł, a może to.
2: To co ci podpowiedział w tamtym czasie?
1: Ja spotkałam go na ulicy i on mi dał wizytówkę, że jak będę potrzebowała spania, to on ma pokój w Konstancji. No i miałam tą wizytówkę przez pół roku w swoim portfelu, ale nigdy jej nie użyłam. i w trakcie tego krachu finansowego ja musiałam swoje mieszkanie na Airbnb dawać, żeby turyści zapłacili za wynajem za parę dni i przez to ja miałam jakieś dodatkowe pieniądze, żeby móc zapłacić ten wysoki czynsz. I w tym czasie pojechałam do niego i z racji tego, że on był kolegą z zawodu, to zaczął mi podsyłać pomysły na różne miasta, w które ja też przestałam wierzyć, ale tak zaczęłam słuchać się jego rad i podejrzewam, że chłonąć trochę jego energii, która zamieniła moją energię, że ja zaczęłam na nowo przyciągać i zaczęłam wychodzić z tego dołka.
2: Jakie są twoje marzenia i cele?
1: A tak naprawdę nie wiem, ale wiem, że na pewno chcę się wyprowadzić ze Szwajcarii, tylko jeszcze nie wiem gdzie. Na pewno chcę podróżować i podróżować w taki sposób, żeby mój pies był bardziej zadowolony. Dlatego, że mój pies niestety nie lubi podróżować vanem, ale może jak będzie miała większego vana, to zmieni zdanie. Albo nie wiem, jakoś to muszę wymyśleć. Na pewno chcę zobaczyć świat, na pewno chcę rozwijać swoje pasje i na pewno nie chcę mieszkać w Szwajcarii. Cały poprzedni rok myślałam, że chciałabym vana, a teraz pożyczyłam vana od znajomego i podróżowałam im przez miesiąc i zastanawiam się szczerze, czy ja w ogóle chcę vana. Albo w ogóle, czy chcę takie życie, dlatego że ja bardzo lubię sobie gdzieś osiąść i odpocząć, a nie być przez cały czas w drodze. A tak naprawdę podróżowanym to są najgrubsze i największe lekcje, więc podejrzewam, że to wymaga praktyki.
2: Miałaś jakieś trudne sytuacje związane właśnie z tym podróżowaniem?
1: Tak, samotność, dowiadywanie się, w jaki sposób używać internetu poza państwem, w obawie przed największymi opłatami. Oczywiście fotoradary i różne reguły w państwach i te głupie budki ustawione w bardzo głupich miejscach, a ja nie jestem rajdowcem, tylko tak mi się wydaje normalnym kierowcą. No nie wiem, tak naprawdę bardzo dużo lekcji życiowych i lekcji z planowania swoich podróży albo nawet zaplanowania, w jaki sposób się odpowiednio zapakować, odpowiednio dobrać sobie jedzenie i zaplanować sobie podróż albo nabyć doświadczenie z takiej podróży, bo to jest inna podróż niż autostopem. Ja bardzo dużo podróżowałam autostopem i to zupełnie inaczej wyglądało, więc ta podróż to jest po prostu nowa dziedzina, w którą trzeba się zagłębić.
2: Czyli wolałaś autostop niż swój samochód, gdzie wywieziesz dobytek?
1: Tak, jak jechałam do Grecji, ponad 2000 kilometrów, to bardzo dużo myślałam o tym autostopie, dlatego że w trakcie autostopa ja poznałam bardzo dużo osób i poznawałam historię ludzi poprzez ludzi, z którymi jeździłam, więc poznawałam całe kraje, państwa poprzez ludzi, których spotykałam po drodze. A w vanie byłam zamknięta sama, nikogo, jak już się zatrzymywałam na postojach, to już z nikim nie chciałam rozmawiać. No i myślałam, że podróż to będzie granie na handpanie, nagrywanie rzeczy, poznawanie super ludzi. Nie poznałam nikogo. Na handpanie prawie, że się nie dało grać i trzeba było przez cały czas coś robić po półtorej godziny. Sprzątać, przestawiać rzeczy z jednej strony na drugą stronę i po prostu bardzo dużo logistyki.
2: Mhm. Czyli szukasz tego celu, szukasz tego, gdzie byś chciała osiąść na ten moment?
1: A tak naprawdę chcę po prostu pogłębiać swoje pasje. Mhm. Znaleźć zdecydowanie to miejsce, bo to jest coś, co mnie w tym momencie dotyka. Że mieszkam w państwie, którego nie lubię. Natomiast zdecydowanie jestem zafiksowana, żeby jak najbardziej stawać się sobą.
2: Nie żałujesz tej decyzji, tego opuszczenia Polski, zmiany trybu życia, wyjścia z systemu, tak to nazwijmy?
1: Nic nie żałuję. Jestem ciekawa, gdzie mnie to zaprowadzi, dlatego że niedawno odkryłam, że właśnie każda decyzja, nawet najtrudniejsza, która przewraca świat do góry nogami, jest najlepszą decyzją, na którą możesz się zdecydować. I nawet jeśli myślisz o zmianie, a zmiana wiąże się z jakimś okropnym końcem, którego nie jesteś w stanie sobie wyobrazić, jak to przeżyjesz, to w momencie, jeśli się na to zdecydujesz, po prostu ta energia, którą dajesz na to, żeby coś zakończyć, co nie jest tobą, daje ci ogromny zwrot, że zaczyna się pojawiać magia w twoim życiu, zaczynają przychodzić rzeczy same do ciebie i te rzeczy, które bardziej definiują ciebie, więc każdy koniec twojego świata jest tak naprawdę początkiem nowego.
0: Każdy koniec twojego świata jest tak naprawdę początkiem nowego. Czy zgadzacie się z takim stwierdzeniem? Możecie nam o tym napisać w komentarzach pod podcastami z Polską na Ucho. Jestem pewien, że bohaterka reportażu Oliwii Kretek z radością zatopi się w lekturze. Ja też. A zmiany w naszym życiu są potrzebne i nie ma większego znaczenia, czy sami się na nie decydujemy, czy może wymusza je na nas rzeczywistość. Zmieniając coś, pozostawiamy pustą przestrzeń, która błyskawicznie jednak wypełnia się czymś zupełnie nowym. Czymś, co może być dobre, albo może być złe. Choć trzeba wierzyć i robić wszystko, by była to jednak ta pierwsza opcja. Na początku nowej drogi czasem ciężko nam stwierdzić, w którą stronę rzuci nas los. To właśnie ta niepewność oraz brak poczucia bezpieczeństwa mogą do przeprowadzania zmian najbardziej zniechęcać. Jesteśmy gatunkiem, który podświadomie stara się unikać dyskomfortu, a skupia swoje życie na tworzeniu przewidywalnej i stabilnej sytuacji związanej z egzystencją. Od czego zacząć zmiany? Niektórzy eksperci radzą zatrzymanie się i uczciwy wgląd w swoje wnętrze, w którym czają się odpowiedzi na to, czego tak naprawdę w życiu pragniemy i czego od niego oczekujemy.
1: W końcu zobaczyłam to, kim jestem i co ja lubię robić, dlaczego lubię to robić. I zaczęłam robić dużo więcej rzeczy, które lubię i też zaczęłam z tych rzeczy robić pieniądze.
0: Aby do czegoś dojść, trzeba wyruszyć w drogę. Inaczej się po prostu nie da. A zmiany być może czekają tuż za rogiem. Życzę wam odwagi do ich przeprowadzania. To tyle z mojej strony. Michał Poklękowski. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia i do zobaczenia.

kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na niebie gwiazd.

0: Atak drona przy granicy z Polską. Przejście piesze w Chrebennem zamknięte. Od najnowszych informacji z granicy zaczniemy wiadomości. W nich też prace policji w sprawie dwóch tragedii w Łódzkiem. Zginęło dwóch pieszych. A na koniec jeszcze sport i kolejne łatwe zwycięstwo polskich siatkarzy na Euro. Posłuchajcie. Jest 9:00. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Atak drona tuż przy granicy z Polską. Bezzałogowiec uderzył w ciężarówkę w miejscowości Jagodzin, 800 metrów od naszej granicy, informuje rzecznik nadburzeńskiego oddziału Straży Granicznej. I dodaje, że w nocy czasowo wstrzymano pracę na wszystkich przejściach granicznych z Ukrainą. Z kolei przejście piesze w Chrebennem nadal jest zamknięte. W związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę alerty RCB otrzymali mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny. Polska poderwała swoje myśliwce. Systemy alarmowe zawoły w 6 powiatach: włodawskim, łęczyńskim, świdnickim, chełmskim i krasnostawskim. Mieszkańcy wschodniej Polski otrzymali alert dotyczący zagrożenia atakiem z powietrza. Wojsko podkreśla, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana.
1: To są wiadomości Vox FM.
0: Zginęło dwóch pieszych. Policja wyjaśnia przyczyny dwóch śmiertelnych wypadków w Łódzkiem. Do tragicznego wypadku doszło w miejscowości Charłupia Mała na Krajowej 83.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 48-letni kierujący samochodem marki Citroen potrącił 59-letniego mężczyznę. Pomimo podjętej na miejscu pomocy medycznej życia pieszego nie udało się uratować.
0: Mówi Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej w Łodzi. Niemal w tym samym czasie doszło do śmiertelnego wypadku w miejscowości Ciosny na autostradzie A2 w kierunku Warszawy.
2: 36-letnia kierująca Mercedesem potrąciła 25-letniego mężczyznę. Niestety, pomimo udzielonej pomocy medycznej, 25-latek poniósł śmierć na miejscu.
0: Policjanci apelują o zachowanie większej ostrożności. Dotyczy to zarówno kierowców, jak i pieszych. Dozór policji i zakaz posiadania zwierząt dla 44-latka podejrzanego o znęcanie się nad psem. Mężczyzna miał wielokrotnie uderzyć leżącego owczarka niemieckiego. Został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzuty.
3: Przesłuchany w charakterze podejrzanego, 44-latek przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Wyjaśnił, że chciał ulżyć psu w cierpieniu, ponieważ nie mógł znaleźć dla niego nowego domu. To właśnie było powodem podjęcia decyzji o uśmierceniu owczarka trzonkiem od szpadla.
0: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak. Mężczyźnie grozi 5 lat więzienia. A na koniec jeszcze sport i kolejne łatwe zwycięstwo polskich siatkarzy na Euro. Tym razem nie dali żadnych szans Izraelowi, z którym wygrali bez straty seta.
4: Poszło zgodnie z planem.
5: No dokładnie, tak żeśmy się spodziewali, tak było, nie?
4: Czyli łatwy mecz.
5: Bardzo łatwy.
6: Szybko, łatwo i przyjemnie.
7: Mecz treningowy, tak jak przewidywaliśmy. Dobrze, że wyszli powyżej 15 punktów i to wszystko. No.
4: A kto z naszych wypadł najlepiej?
7: Formal, idol mój.
0: Z kibicami biało-czerwonych z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki, a kolejny grupowy mecz jeszcze dzisiaj z Macedonią Północ. W tym momencie najcieplej jest na północy kraju, tam 16 stopni, to na Helu, a najchłodniej w Kielcach, niecałe 7. Temperatury zdecydowanie spadają. Jak będzie dzisiaj? Do 19 stopni na północy, do 19 w centrum i do 20 na południu kraju. Na południu kraju też nie będzie deszczu. W pozostałej części Polski deszczowo i zachmurzenie spore. Ono również czeka nas także w poniedziałek.
1: The Best of Pierwsza Zmiana.
8: To znowu my, Julia Hen.
9: Paweł Pawelec.
10: Konrad Piwowarski i lecimy z najlepszymi kawałkami Pierwsza

0: Pierwsza zmiana.
1: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM.
0: Vox FM.
2: Tak było w poniedziałek.
3: My tu w radiu Vox FM jesteśmy od tego, żeby was rozbudzić.
4: Mhm. I jaki masz plan na to, żeby tutaj naszych słuchaczy rozbudzić?
3: Puścić im fragment występu Edyty Górniak, bo
4: moim drogiem... Nie, proszę, ale nie!
3: 11 minut po 7.
5: To trzeba wyjaśnić, tak, że ona ma pretensje do Telewizji Polskiej.
3: No właśnie.
5: Że właśnie od niej nie włączyli mikrofonu, tak, że ona nie mogła wyśpiewać swojej piosenki.
3: I w oficjalnym oświadczeniu pani szanowna Edyta Górniak stwierdziła, że zawiesza współpracę w związku z tym z Telewizją Polską.
4: No można powiedzieć, że jest wielka kłótnia. O. Przy dobrych wiatrach to dokochaj albo rzucaj, można by było ich zgłosić.
3: Aha. Czy ja już mogę?
5: Ona wspominała, że leciutko jest przeziębiona, także chciałbym wytłumaczyć
3: nie,
5: też.
3: Nie.
5: Tak, tak, tak, ja
4: a,
5: tu czytam.
4: Tak, rzeczywiście,
5: leciutko jest przeziębiona.
4: Że ona przez przeziębienie przeszła.
5: Dokładnie, przyjechała.
4: Poświęciła się. Aha.
5: Tak, przyznała, żeby zaśpiewała. A oni jej mikrofon wyłączyli.
3: No to posłuchajmy, jak jej wyłączyli. Mi się wydaje, że ja słyszę ją.
5: No, realizator dźwięku też pewnie słyszy.
4: Właśnie mi niestety też się wydaje tak, że
5: ale
4: słyszę.
5: Jeszcze poczekaj, bo może to jest...
3: To brzmi, jak ja nadepnąłem kiedyś na klocek Lego, to też tak krzyczałem.
5: No.
6: W nagrodę i za karę.
4: O.
3: A, no, to
5: wszystko
3: tak.
5: Jasne.
3: Jeszcze chciałem zwrócić uwagę na ten fragment.
6: Nagrodę i za karę.
3: A konkretnie na ten?
6: Za karę.
3: Bo zdecydowanie to było za karę.
5: Edyta.
0: Pierwsza zmiana.
5: Jeśli naprawdę wyłączyli ci mikrofon, to powinnaś kwiaty wysłać realizatorowi.
3: Problemem właśnie
5: dźwięku
3: było to, że włączyli.
4: My mamy być ci wdzięczni, że to puściłeś w poniedziałkowy
5: tak
4: poranek.
5: No.
4: Super.
3: Od razu oczy się szerzej otworzyły.

0: Pierwsza zmiana.
1: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM.
0: Vox FM.
2: Tak było w poniedziałek.
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Paweł, ale nie przejmuj się tym spóźnieniem. Z Colim się wczoraj półtorej godziny spóźnił na koncert.
4: Oja.
5: Serio?
3: No.
5: No, to...
3: I to na ważny koncert. Do Żynki w Koszelewie.
5: A i czekali?
3: No czekali, no w końcu to z Colim.
5: Aha, okej, okay, w porządku.
4: Na pewno czekała Ania z Dominikiem, bo to nam Dominik napisał w zgłoszeniu, że czekali, już byli trochę zdenerwowani.
5: Okej, okay, tak.
4: No i Ania, żona Dominika, trochę tam poleciało parę niemiłych słów.
3: Tak, narozrabiała. Ja tutaj mam nagrania z monitoringu. Okazuje się, że pokazywała gesty nieobyczajne, za które grozi...
5: Palcem.
3: 1500 złotych
5: mandatu. Czy całą ręką?
3: Palcem. Tak. Na moich nagraniach z monitoringu to jest palec. Dzwonimy.
6: Halo?
7: Dzień dobry, sierżant Marcin Kijek. Czy ja rozmawiam z panią Anną?
6: Słucham.
7: Witam, ja dzwonię z komisariatu policji w Gąbinie. Dostaliśmy zgłoszenie i nagranie filmowe z Dożynek z Koszalewa z panią w roli głównej.
6: Tak?
7: Wie pani co, bo pani wczoraj na tym koncercie pokazywała gesty nieobyczajne. Tam jest środkowy palec wyraźnie pokazany. Ja dzwonię do pani, no bo wie pani, no to nie można w miejscach publicznych w ten sposób się zachowywać.
6: Ale gdzie to było?
7: Na Dożynkach w Koszalewie.
6: Tak.
7: Była pani tam, tak?
6: Tak, ale w którym to było momencie?
7: Wie pani, tam artysta się spóźnił, pan z Colim, i pani pokazywała, jest to z monitoringu, po prostu nagranie dostaliśmy, zgłosił to pan sołtys do nas, że no pani się nieobyczajnie zachowywała. Wie pani, tam małe dzieci są, a pani takie gesty pokazuje.
6: Znaczy, no nie kojarzę w ogóle takiej sytuacji.
7: Wie pani, ja zapraszam serdecznie do nas na ulicę Tylną 6, do Gąbina. Ja pani nagranie oczywiście pokażę. No i prawdopodobnie będę musiał pani nałożyć karę, no bo to jest tak, że to jest nieobyczajny wybryk, artykuł 140 kodeksu wykroczeń. Sytuacja wygląda tak, że to
6: nie
7: jest...
6: Nie, no w porządku, ale... No dobrze, ale w ogóle nie kojarzę. Czy tak mogło rzeczywiście być...
7: No wyraźnie widać to wszystko na nagraniu. Inaczej bym do pani się nie odzywał, nie dzwonił.
6: Nie, no jasne.
7: Wie pani, ja rozumiem, że można krzyczeć różne rzeczy. Ja rozumiem, że artysta się spóźnił. Ale no pokazywanie tak jednak środkowego palca tak w miejscu publicznym.
6: Ale to
7: wydarzeniu.
6: Na pewno ja? No ja nie wiem, w ogóle nie kojarzę takiej sytuacji. My też byliśmy z dzieckiem.
7: Aha.
6: I tak w ogóle w szoku jestem, że tak powiem.
7: Wie pani, no czasami emocje wygrywają, tak? No pani, podejrzewam, tak. Że była zdenerwowana, że taka sytuacja ma miejsce, tak?
6: Dobra, a pan mi powie, czy to jest konieczne, żebym tam przyjeżdżała, bo teraz właśnie wychodzimy do pracy.
7: Wie pani, możemy się od razu umówić na 500 zł.
6: No dobrze, a w jaki sposób?
7: Wie pani, my taki voucher wystawimy i pani prześlemy. To będzie 500 zł na prezent marzeń od Radia Vox FM.
4: Pierwsza zmiana budzi ludzi, cześć.
6: O Boże.
4: Jeśli wiesz, kim jest Dominik, to jego wina, bo to on ciebie zgłosił.
6: No, uduszę go.
4: Ale mamy nadzieję, że kawa już poranna niepotrzebna.
6: Nie, dziękuję bardzo.
7: Ale te 500 zł na prezent marzeń to prawda.
6: O Boże, no dobrze, dziękuję bardzo.
4: Miłego dnia ci życzymy.
6: Dzięki wzajemnie.
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.

0: The best of.
1: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM. Tak było w środę.
3: Tutaj biuro rzeczy zagubionych w radiu Vox FM.
4: Rzeczy.
3: No nie tylko rzeczy.
5: Jakiś czas temu zgubiłem sens życia.
4: O masz.
3: Nie, to nie
5: I
3: dobrze.
5: Bo nie znalazłem.
3: To do specjalisty trzeba się z tym udać. Dominik napisał, że nałogowo gubi psa pod sklepem.
5: O nie.
4: Nie, no to, ale jakiś pewnie już dorosły, nie mam nadziei.
3: Dobra, Krzysiek, a ty
4: że
3: co?
4: Zostaje,
3: Krzysiek, a ty co zgubiłeś w pociągu, no?
6: Nie, rok temu miałem dosyć ciekawą sytuację, bo zagubiła nam się teściowa, bo zrobiliśmy sobie przerwę, bo dłuższy postój był na pociągu. Z Lublina do Gdańska wracaliśmy. No i tak siedliśmy z dzieciakami i tak jakoś w Gdańsku wysiadamy, a gdzie teściowa? No dobra, czekamy, mówię, nie wiem, może wróci mój drugi pociągiem, czy jak. Dzień minął, na drugi dzień wezwaliśmy policję, zgłosiliśmy.
4: A ona się nie odzywała.
6: Nie, chyba za dobrze jej tam było podczas
3: granicą. Za dobrze było. Zaraz. Jak ona z Lublina pod czeską granicę trafiła?
6: No właśnie, sam się dziwię.
5: No może nie z tej strony wsiadła.
6: A pod czeską granicą się znalazła.
4: No nie?
5: Ona chciała nad morze na pewno.
4: Poznała kogoś.
5: Skoro tam w kierunku...
6: Odpłynęła za daleko.
4: Siną dal poszła.
5: No ale Krzysiek, napisałeś, przyjechała zła, spakowała
6: zła,
5: się...
6: Zła to mało powiedziane. Ja nie widziałem, żeby tak moja teściowa się szybko pakowała.
3: A przepraszam, a czy jakieś pamiątki z Czech wam chociaż przywiozło?
6: No, trochę nerwów.
4: Dobre.
5: Dobra, słuchaj, to chyba czas na kolejne wakacje z teściową, Krzysiu.
6: No ale będę musiał ją gdzieś dalej teraz wysłać.
3: Słuchaj, do Energylandii. Pasuje ci? Mamy zaproszenie do Energylandii. No. Chciałbyś?
4: Na Hyperiona jakbyś.
6: Nie, bo jeszcze za mocno odleci.
5: Tylko pamiętaj, żeby się nie zgubiła, bo tam może być niebezpiecznie, jak się zgubi.
6: No, już się zakręci w głowie, da.
3: A zaproszenia wędrują do ciebie.
6: Dzięki ślicznie.
2: Pierwsza zmiana.
3: Kochana mamusia.
2: The best of pierwsza zmiana.
7: Tylko promocja.
2: Dzień dobry!
7: Dzień dobry!
2: Dzień dobry!
7: Dzień dobry! Vox FM robi dzień dobry!
2: Rano w pracy, w drodze do domu.
7: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
2: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
7: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
2: Bo Vox FM robi dzień dobry!
7: Autopromocja. Reklama.
8: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
11: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
10: No tak. 10 na 10.
12: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Reklama.

0: szkieły jadą,
1: to dobre jest.
2: Suchary pana Ryśka.
0: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi policjant w łazience? Szuka przecieków. Pozdrawiam.
2: Suchary pana Ryśka.
3: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: The Best of Pierwsza Zmiana. Od rana z OZB. Tak było w czwartek.
1: O, i proszę żyć tak jak Sebastian. Podchodzić pozytywnie do życia.
2: Co pisze?
1: Seba do nas napisał na 698-69-869. Fajnie, że pada.
2: No.
1: Nie może podlewać ogródka.
2: To prawda.
3: No, nie, no super, że pada. No. Pewnie, że
2: chociaż
3: tak.
2: Ja widziałem taki film i to wcale nie do końca dla dzieci, bo o rzeczach ważnych był. Pippi Langstrump, jak już miała podlewać, to taka szwedzka postać, to też... Lało, nie lało, z parasolem podlewała, bo to był dzień podlewania kwiatków.
3: Tak czy siak podlewała.
2: Tak, także wiesz, no chłopie, to ja bym jednak na miejscu żony twojej wymusił.
3: Dobra, ale zmieńmy temat na inną pogodę.
2: Lepszą?
3: Znaczy, właśnie do ciebie, Paweł, mam pytanie, czy udadzą się te wakacje, których od jakiegoś miesiąca szukasz? Bo Paweł codziennie, konsekwentnie przychodzi do pracy i przegląda Tunezja, Egipt.
1: Tak. On jest miesiąc na wakacjach, a 11 miesięcy szuka tych wakacji.
2: To prawda. Znaczy, minęły już 3 miesiące, zwróćcie uwagę, od moich wakacji i ja już zaczynam tęsknić za gorącem.
3: To muszę ci powiedzieć, że bociany to już zdążyły przylecieć i odlecieć, zanim ty te wakacje
2: tak,
3: sobie...
2: Tak, bo to są cwaniaki. Tak, słyszałem właśnie, że krótek, kurczę, ten nasz, ten z Krutyni, co wypadł z gniazda, oni go tam
1: no ten bocian celebryta, no.
2: To on już jest, kurczę, w Egipcie. W Sharm el Sheikh jest.
3: No, już pewnie jakieś nurkowanko, rano drineczek z palenką w hotelu, a ty dalej w pracy.
0: Pierwsza zmiana.
1: No to się rzeczywiście pozytywnie zrobi.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
0: Reklama.
5: Brak zagrożenia na terytorium Polski. RCB uspokaja to po dramatycznej nocy w Ukrainie. Dron spadł 800 metrów od naszej granicy. Od najnowszych informacji w tej sprawie zaczniemy wiadomości. W nich też pożar remizy strażackiej w Radziejowie, a na koniec jeszcze Warszawa i kultowe Muzeum Neonów. Posłuchajcie. Jest 10:00. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Brak zagrożenia na terytorium RP zakończył się atak na obszarze Ukrainy. RCB uspokaja i rozsyła alerty do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. Na Lubelszczyźnie dziś w nocy zawyły syreny, to w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na zachodnią Ukrainę. Jeden z dronów uderzył w ciężarówkę 800 metrów od naszej granicy, mówi rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
6: Kwadrans po godzinie 4:00 doszło do podniesienia stanu zagrożenia do poziomu realnego i w 6 powiatach województwa lubelskiego uruchomiono system wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności. Zadziało się to w powiecie włodawskim, łęczyńskim, świdnickim, krasnostawskim oraz chełmskim i w mieście Chełm. Zgodnie z informacjami przekazywanymi nam przez służby, nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
5: Służby sprawdzają też niepokojące doniesienia mieszkańców. Mieli usłyszeć głośne huki, dodaje rzecznik.
6: Nie dokonano żadnego odkrycia obiektu, który mógłby spaść ewentualnie w powiecie kraślickim. Huk, który był słyszany przez mieszkańców tego powiatu, ale także innych, bo w województwie świętokrzyskim, w województwie podkarpackim i lubelskim, to najczęściej manewry naszego lotnictwa, które przełamując barierę dźwięku, po prostu bardzo głośno operują czasami w przestrzeni powietrznej.
5: Alert RCB trwał kilkadziesiąt minut. Pożar remizy strażackiej w Radziejowie na Kujawach. W nocy strażacy gasili budynek swojej komendy. Straty są bardzo duże, mówi strażak Michał Sochaczewski i dodaje, że dach będzie prawie w całości do rozbiórki i naprawy.
7: Pożar powstał na jednej ze ścian elewacyjnych komendy. Przedostał się właśnie po tej elewacji na konstrukcję dachu. Objął później właśnie zadaszenie nad świetlicą, przez co ta świetlica dzisiaj jest niemożliwa do wykorzystywania. Dach będzie praktycznie w całości do zdjęcia, naprawy.
5: Strażacy zapewniają, że pożary nie wpływa na funkcjonowanie komendy.
7: Zarówno gotowość bojowa jednostki, jak i funkcjonowanie komendy jest w żaden sposób niezagrożone i mieszkańcy mogą spać spokojnie. Cały czas jeździmy, już mamy kolejne zdarzenie w chwili obecnej, które obsługujemy na terenie powiatu.
5: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Jak ustalił nasz reporter, straty oszacowano wstępnie na 400 tysięcy złotych. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy model samochodu, przejęty przez radomską drogówkę w lipcu tego roku, uległ wypadkowi. Jak mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji, staramy się przywrócić pojazd do działania.
8: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby. Procedura powrotu tego samochodu do naszej służby jest w toku i na ten moment nie przekazuję więcej informacji, co dalej się wydarzy.
5: Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu tego roku. Samochód został wcześniej skonfiskowany kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Nowy neon kina Muranów. Charakterystyczny stary szyld zostanie jednak zachowany. Teraz Warszawa. Trwa renowacja elewacji budynku. Zniknął więc neon wiszący nad wejściem do kina. Na jego miejscu pojawi się nowy, nawiązujący do typografii z lat 50. Stary szyld ma trafić do muzeum.
9: Co ważne, ten stary jest zachowany, mam do niego specjalny sentyment i myślę, że oddamy go do Muzeum Neonów, na przykład do Pałacu Kultury.
5: Mówi Adam Trzopek, kierownik kina Muranów. Remont kina ma potrwać do końca roku. 20 stopni i deszcz. Tak zapowiada się pogoda na tę najbliższą, czyli dzisiejszą niedzielę. 17 stopni na zachodzie kraju, 19 na wschodzie, ale tam popada deszcz. Jeżeli chodzi o zachód, to jedyne miejsce w Polsce, gdzie dzisiaj powinno być sucho. Najcieplej natomiast będzie na południu kraju, tam 20 stopni. Temperatury około 20-18 stopni utrzymają się z nami przez cały najbliższy tydzień.
10: The Best of Pierwsza Zmiana.
11: Konrad Piwowarski,
12: Julia Hren
13: i Paweł Pawelec.
11: The Best of Pierwsza Zmiana. Lecimy dalej.

0: RTV 100. Pierwsza zmiana. Od rana z OGZB. Tak było w czwartek.
1: Jest jedno zdanie, które bardzo często powtarzam.
2: Ja go nie lubię. Jestem głupi, tak?
3: Nie, no co ty, nie dziś.
1: Nie to zdanie, nie. To drugie.
2: A jakie?
3: Że najlepiej się znają na wszystkim nasi słuchacze.
1: Że mamy najlepszych słuchaczy na świecie. I w związku z tym wczoraj, tak spontanicznie, postanowiliśmy się troszeczkę odwdzięczyć wam za to, że jesteście.
2: Zrobić słuchaczom prezent, więc wybraliśmy się na stacje benzynowe.
3: Nie jedną, tak. Kilka ich było.
1: Ruszyliśmy po pracy, sobie samochodem przejechaliśmy po kilku stacjach benzynowych.
3: Okradliśmy kasę naszej stacji najpierw.
2: Żeby sprawdzić, czego słuchacie w samochodach, i okazało się, że słuchacie nas.
1: No i bardzo dobrze. I odwdzięczyliśmy się płacąc za tankowanie kilku osobom.
3: Aha, a ci co błądzą, byli nagradzani gadżetami.
1: Tak, wiele osób też później w komentarzach, bo to wszystko możecie zobaczyć na naszym Instagramie i Facebooku.
3: Koniecznie
1: zapraszamy
3: nawet.
1: Serdecznie. Wiele osób tam pisało, że no ja też słucham, a mi nie zatankowaliście.
2: No nie da się. Wszystkim się nie da, ale jest coś, co możemy dać wam wszystkim.
1: Tak, budzik. No my budzimy rano, tak?
2: No, to nie jest za bardzo miły prezent, ale trudno.
3: W moim przypadku to jeszcze w dodatku przytyk.
1: No zaraz usłyszycie budzik, który nie jest zbyt przyjemnym budzikiem, ale gwarantuję to, że wstaniecie od razu. Ze złym humorem, ale wstaniecie. No, jeżeli ktoś by chciał taki budzik, to wyślijcie nam swojego maila, to możemy wam podesłać.
3: Tak? Mamy coś takiego?
1: Tak. No przecież Paweł nagrywałeś sam.
3: To rozumiem, okej. Okay.
1: Uwaga, lecimy.
3: On strasznie brzmi. Ojej. I know I should sleep, but the voices in my head go. Benzyna po 8 zł. I know I should sleep, but the voices in my head go. Benzyna po 8 zł. I know I should sleep, but the voices in my head go. Benzyna po 8 zł. I know I should sleep, but the voices in my head go. Aropa po ciebie.
4: Od rana z Vox FM.
3: Nie wiem, czy
2: od rana dobry humor.

0: The Best of Pierwsza Zmiana. Od rana z OCD. Tak było w czwartek.
1: No i powiedz mi, co to jest za news, wiadomość, że w Krakowie jest nowy śmietnik.
2: Nie śmietnik.
1: No jak to nie śmietnik?
2: Butelkomat.
3: Jakaś...
1: Butelkomat do, do którego można oddać butelki kaucyjne bez zwrotu kaucji. Tak. Czyli to jest po prostu zwykły śmietnik.
3: Nie, to jest biznes.
1: Biznes.
3: Tak.
1: Oddajesz... Paweł, czy to ty otworzyłeś ten butelkomat?
3: Nie, kurczę, nie wpadłem na to jeszcze. I to tu legalny, możesz zostawić swoje
2: całkiem
3: butelki.
2: Całkiem legalny na lotnisku butelkomat stoi. Ten taki oznakowany jak w każdym sklepie.
3: Wrzucasz tam, ale on nic nie wydaje.
2: Nic nie wydaje. Nic.
3: Super.
2: Zero.
3: Super.
2: I myślicie sobie, ha, to pewnie dlatego, że to jest w Krakowie. Nie można tak myśleć. Nie można tak mówić. Nie. To
1: bardzo nieładnie.
3: Tak nie wymyślili, na co wymyślili?
1: To wszystko idzie na sadzenie drzew.
3: Tak. Butelki? Mhm.
1: No, tak, no pieniądze z tej kaucji.
3: Aha. A gdzie sadzą te drzewa, coś wiadomo?
2: Nie, no w butelce chyba, nie?
0: Pierwsza zmiana. Od rana z Foxem.
2: Po co im by były te butelki?
1: Jeżeli uważaliście, że jesteśmy mądrzy, to...
3: No to właśnie się żeście rozjechali.

0: Best of pierwsza zmiana. Od rana z Boxe B. Tak było w czwartek.
1: Słuchajcie, no nie możemy tak narzekać na te ceny benzyny.
2: A czemu nie możemy?
3: Dlaczego? Albo będzie jeszcze gorzej.
1: To są gorsze rzeczy niż ceny benzyny.
2: Są, dobra, no to
3: gorsze
2: powiedz...
3: Gorsze rzeczy. Tak. Na przykład teściowa w drzwiach.
1: Nie, wielkopolski odcinek autostrady A2.
2: O, tam też jest, tam też jest drogo.
3: A czekaj, co tam jest? Bo tam...
1: Są bramki co chwilę.
3: Bramki co chwila i remonty. To,
1: i tam się płacić.
2: Nadal trzeba tam płacić?
1: No tam, no tak. No
2: a bo właśnie to, już myślałam, no, że nie trzeba będzie.
3: Tam jest co chwila 11 zł, tak żeby cię nie bolało na raz.
1: No tak, i teraz te bramki będą usuwać. Znaczy te bramki, które są nieużywane, no bo teraz jest system, że ci automatycznie pobiera te opłaty.
3: Aha, mm-hmm. A czyli przejeżdżasz, to się samo zapisuje.
1: I najbardziej mnie bawi to, że oni teraz w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad stwierdzili, że te bramki usuną. Mm-hmm. Zapłacą za usunięcie tych bramek jeszcze tak? 10 milionów złotych.
2: O! Ja nie wiem, czy państwo wiedzą, specjalizuję się w usuwaniu bramek z autostrad. Może byśmy wspólnie usunęli, to już się podzielimy tymi 10 milionami, co nie?
3: Trzy młoty wystarczyłyby i dalibyśmy radę.
1: Co byś z tymi bramkami później zrobiła?
2: No nie wiem, a z 10 milionami?
3: Zawiozła jakoś na Narodowy, sobie tam, że jak podobno są potrzebne.
4: Pierwsza zmiana od rana.
1: No, reprezentacje się przydadzą.
0: The best of pierwsza zmiana.
4: Tylko w Vox FM.
5: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
6: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Reklama.

0: pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Skąd jest cukiernik? Z Łodzi. Pozdrawiam.
0: Suchary pana Ryśka.
2: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: To pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było w piątek.
2: To radio Vox FM i jeżeli zaspaliście, albo po prostu nie wyspaliście się, albo pociąg wam uciekł, albo stoicie w korku, to nie wasza wina, oczywiście, że nie. To teraz, żeby was pocieszyć, powiem coś miłego. Czekolada.
3: To coś, czego nie może jeść Jula.
4: Tak, to prawda, bo ja sobie postanowiłam 2 tygodnie temu, że nie jem słodyczy. I trzymam się dzielnie.
3: Martwię się o ciebie właśnie w tej...
4: Dlaczego? Dlaczego?
3: Bo kobitka powinna być nieco krągła.
4: Aha, dobra.
3: No, a ty mi tu wychudniesz,
4: więc tak, nie jem słodyczy i chciałam bardzo...
2: Ustaliliśmy, że chipsy się nie liczą.
4: Tak, no bo czy chipsy to nie jest słodycz.
3: Kiełbasa, chipsy to nie słodycz, oczywiście.
4: Ale...
3: Słonycz.
4: Jest taki jeden batonik, który w jednym sklepie zawsze kupuję, jak wchodzę.
3: Podobny do mojego imienia?
4: On jest taki bardzo malutki. Nie.
3: No,
4: i wchodzę do tego sklepu, bo on ma dużo, miejsc. Oczywiście. Szukam, bo myślę sobie, dobra.
3: Ręka ci leci.
4: Ten jeden mały batonik to jest nic. I wiecie co? Nie ma go. Nie ma. W żadnym sklepie.
5: Nigdzie nie ma.
4: I ja teraz nie wiem, czy to jest zasadzka na mnie jakaś, czy ja powinnam podziękować tej sieci sklepów,
3: Dużo kobiet robi dokładnie to samo i ma słabość do tego batonika i przychodzą do tych sklepów wcześniej niż ty.
4: Myślisz?
3: No.
4: Tak?
2: I weź tu zrozum logikę kobiety.
5: Nie chcę jej słyszeć,
2: ale nie ma batonika, tragedia, no ludzie.
0: Pierwsza
2: zmiana. Domyśl się, jak ja mam się...

0: to promocja.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Vox FM robi dzień dobry.
1: Rano, w pracy, w drodze do domu.
2: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
1: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
2: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
1: Bo Vox FM robi dzień dobry.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać

0: i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Reklama.
6: Zagrożenie było realne. Polskie dowództwo operacyjne przyznaje, rosyjskie drony trafiły w cele bardzo blisko granicy z Polską. To na początek. W wiadomościach też Warszawa. Mężczyzna bez zabezpieczeń wszedł na Warsaw Tower. Strażacy rozłożyli skok ochrony. A na koniec jeszcze apel beskidzkich woprowców. Posłuchajcie. Jest 11. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Zagrożenie było realne, atakowane cele były bardzo blisko granicy z Polską, informuje rzecznik dowództwa operacyjnego RSZ podpułkownik Jacek Goryszewski. Przypomnijmy, w trakcie zmasowanego rosyjskiego ataku na zachodnią Ukrainę nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Nasze myśliwce wróciły już do baz. W nocy mieszkańcy 6 powiatów na Lubelszczyźnie usłyszeli syreny i dostali alerty RCB o możliwym ataku z powietrza. Czasowo zamknięto wszystkie przejścia graniczne, mówi major Dariusz Sienicki, rzecznik nadburzeńskiego oddziału Straży Granicznej.
7: Między innymi w drogowym przejściu granicznym w Doruchusku, Chrebennem, Dołchobyczowie oraz Zosiniem. W tym momencie prawy graniczne zostały wznowione. Przejścia funkcjonują normalnie w Doruchusku, Zosinie oraz Dołchobyczowie. Wstrzymana jeszcze jest odprawa graniczna w drogowym przejściu granicznym w Chrebennem. Prawdopodobnie również tam te odprawy niebawem zostaną wznowione.
6: O poranku dron uderzył w rejonie przejścia granicznego Jagodzin tuż przy granicy z Polską.
7: W odległości 800 metrów od granicy polsko-ukraińskiej. Dron prawdopodobnie uderzył w samochód ciężarowy. Niemniej jednak na pozostałych przejściach granicznych również te odprawy były wstrzymane, a miało to miejsce w związku z tym, iż były ataki na terytorium Ukrainy.
6: Po godzinie 9 RCB odwołało alerty dotyczące ataku na terenie Ukrainy. 26-latek bez zabezpieczeń wszedł na Warsaw Tower. Miejsce zabezpieczyli strażacy, którzy rozłożyli 2 skok ochrony. Mężczyzna został zatrzymany, mówi Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji.
8: Mężczyzna ten bez żadnych zabezpieczeń wszedł na dach budynku, gdzie czekali na niego już funkcjonariusze policji oraz strażacy. Mężczyzną tym okazał się 26-letni obywatel Francji. Aktualnie jest on w dyspozycji policjantów z Warszawskiej Woli.
6: Teraz mężczyzna może usłyszeć zarzuty wdarcia się do cudzego budynku.
8: Podlega właśnie karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
6: To nie pierwsza tego typu sytuacja. Rok temu inny Francuz też wszedł na Warsaw Tower i również został zatrzymany. Usłyszał zarzuty dotyczące zakłócenia miru domowego. Warsaw Tower, liczący z iglicą 310 metrów, jest najwyższym budynkiem w Unii Europejskiej. Kontrola sprzedaży energetyków, prawidłowe przechodzenie przez przejazdy kolejowe czy pilnowanie obiektów strategicznych. Od wtorku Straż Miejska zyska dodatkowe uprawnienia i możliwość karania mandatami. O nowych zadaniach strażników nasz reporter Grzegorz Mnich.
9: Za przejazd lub przechodzenie przez przejazdy kolejowe przy czerwonym świetle lub opuszczonych rogatkach Straż Miejska wlepi nam 2000 zł mandatu.
10: Na ten moment nie planujemy specjalnych celowanych kontroli. Będziemy to robić w ramach służby patrolowej.
9: Straż kontrolować też będzie sprzedaż energetyków osobom niepełnoletnim. Wyjaśnia wicekomendant Straży Miejskiej w Łodzi Marek Marusik.
10: I tutaj strażnicy otrzymali uprawnienia do nakładania grzywien w tym zakresie. Sprzedawcom, osobom, które dopuściły do takiej sprzedaży.
9: Strażnicy ukażą również mandatem osobę, która robi zdjęcia obiektom o strategicznym znaczeniu.
10: Będzie to jednostka wojskowa bądź jednostka, w której przebywają służby specjalne.
9: Do zadań strażników należeć też będzie karanie mandatami osób używających dmuchaw do sprzątania liści.
6: Mandaty poza tymi z przejazdów kolejowych będą wynosić do 500 zł. Kask na głowie, a na rękach i nogach specjalne ochraniacze. O tym nie mogą zapominać rowerzyści, którzy wybierają się na górskie szlaki. W Beskidzie Sądeckim fanów takiego wypoczynku jest dużo. O czym koniecznie trzeba pamiętać, to wie Grzegorz Sus z Krynickiej Grupy WOPR.
11: Dopasować umiejętności do warunków terenowych, do warunków pogodowych. To są szlaki górskie. One są czasami trudne, czasami są śliskie. Kask to podstawowy element zabezpieczenia rowerzysty, ale do tego też takie ochraniacze na kolana, które warto zastosować. Sprzęt, którym jedziemy, jednak jeżdżąc w terenie górskim musimy mieć perfekcyjnie wyregulowane hamulce, przerzutki, opony z dobrym bieżnikiem.
6: Zanim rowerem ruszymy na górski szlak, sprawdźmy, jakie panują warunki. Najcieplej w tym momencie jest w Legnicy 18 stopni, najchłodniej w Lesku 11. Te temperatury takie nieporywające dziś w całym kraju do 20 stopni maksymalnie na południu, tam nie powinno dzisiaj padać. W pozostałych regionach na zachodzie, na północy będzie deszcz i duże zachmurzenie. W centrum i na wschodzie nieco spokojniej i tych przejaśnień będzie więcej. W nocy temperatury spadną i deszcz pojawi się wszędzie, ominie jedynie południowy wschód.

0: Autopromocja.
1: Czy dzięki pierwszej zmianie polubisz swojego szefa?
0: Otóż nie, ale przynajmniej nie będziesz musiał go słuchać.
2: Paweł, słuchaczka Agnieszka pyta, czy nie chciałbyś obornika.
3: Do czego by mi się przydał?
2: Pod pomidorki.
4: Agnieszka, ale wrzuciłbyś sobie na podwórku, ale... to na pewno sąsiedzi by się nie zbliżali.
2: Ja myślałem, że ja dziwny jestem, ale ja tam wolę pomidory z cebulą.
0: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
1: Słuchaj codziennie od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
0: Reklama.

0: euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.

0: RMFFM.pl.
1: Reklama.
2: Rosyjski dron uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa tylko 2 kilometry przed polską granicą. Od najnowszych informacji w tej sprawie zaczniemy wiadomości. W nich też wrócimy do powodzi na Dolnym Śląsku. Dziś mijają 2 lata od tragedii. A na koniec jeszcze sport i polscy siatkarze biało-czerwoni zmierzą się z Macedonią Północną.
3: Godzina 12 na radiowych zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
2: Rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu Kijów-Warszawa 2 kilometry przed polską granicą. Jak informują służby, w ataku nikt nie ucierpiał. W trakcie zmasowanego rosyjskiego ataku na zachodnią Ukrainę kilka dronów spadło tuż przy naszej granicy. Jeden z nich kilometr od Polski, poinformował szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. O szczegółach rosyjskich ataków z Kijowa nasz korespondent Ołych Biłecki.
4: Rosyjski dron trafił w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. Do incydentu doszło niedaleko przejścia Jagodzin do Rochusk na ukraińsko-polskim pograniczu. Tę informację potwierdza wiceszef Ukraińskiej Kolei Państwowej Oleksandr Szewczenko. Według jego danych uniknąć ofiar udało się dzięki operatywnej reakcji pracowników odpowiadających za ewakuację pasażerów. W momencie ataku pociąg okazał się za 2 kilometry od granicy. Jednocześnie rzecznik Ukraińskiej Straży Granicznej informuje, że samo przejście w Jagodzinie nie zostało uszkodzone, ponieważ dron spadł poza jego terenem. Kijów, Ołech Biłecki.
2: Przypomnijmy, w nocy w 6 powiatach zawyły syreny. Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego dostali alerty RCB. Ten atak skomentował szef MSZ-u Ukrainy Andrzej Sybicha. Jak napisał na X-ie, terror Władimira Putina puka do drzwi Unii Europejskiej i NATO. A w nocy Moskwa atakowała m.in. obwód lwowski. To była straszna noc, mówi jedna z mieszkanek, pani Olena.
5: Szachet
2: leciał, zastrzeliwali go. Nie wiem, czy udało się, ale słyszałam wybuch. Przed tym jeszcze słychać było serię z broni automatycznej. Też zastrzeliwali. Potem bardzo głośno było, bo to była kolejna eksplozja.
5: Dużo jak wybuchnęło.
2: Tej nocy Rosjanie wystrzelili prawie 450 dronów. Mijają 2 lata od powodzi na Dolnym Śląsku. Najbardziej ucierpiały stronie śląskie, Lądek-Zdrój, Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko oraz miejscowości w Dolinie Bobru. W sumie zginęło 5 osób. Uszkodzonych lub zniszczonych zostało ponad 5000 budynków mieszkalnych, do tego szkoły, przedszkola, żłobki i mosty. Na Dolny Śląsk trafiło 11 miliardów złotych na odbudowę popowodziową.
6: Niedawno otwieraliśmy most na Kościuszki, który był takim symbolem zniszczeń, a konstrukcja z niego została naruszona. To jest centralne miejsce w samym Kłodzku. Ta odbudowa jest z plusem, to znaczy sama płyta została podniesiona właśnie, żeby zabezpieczyć ten obiekt przed wyższą wodą, która mogłaby nadejść.
2: Zapewnia wojewoda Dolnośląska Anna Żabska. Wody Polskie na inwestycje chroniące przed powodzią na Dolnym Śląsku wydadzą jeszcze 10 miliardów złotych. NIK zapowiedziała, że teraz zajmie się kontrolą budowlanej infrastruktury.
0: Sport w wiadomościach Vox FM.
2: Polscy siatkarze pewnie pokonali Izrael 3-0 w fazie grupowej siatkarskiego Euro. Biało-czerwoni od początku kontrolowali spotkanie i nie dali Izraelczykom zbyt wiele pola do popisu. To było bardziej jak wymagający trening, przyznał środkowy naszej reprezentacji Szymon Jakubiszczak.
7: Mamy bardzo wysoki poziom na treningach, więc na pewno dużo więcej, powiedzmy, gdzieś tam zgrania dałoby trenowanie 6-6, ale to są też ważne mecze. Do każdego podchodzimy z szacunkiem. Nieważne, kto gra przeciwko nam, chcemy to wygrać.
2: Okazja na kolejną wygraną. Już dziś biało-czerwoni zmierzą się z Macedonią Północną. Początek tego spotkania o 18:00.
8: Lubisz siatkówkę, Kasiu?
2: Bardzo lubię, kiedyś nawet grałam.
8: Tak?
2: No, jako...
8: Siatkówkę? Jako libero chyba.
2: Libido. Tak, jako libero.
8: A to takiej siatkówki to ja nie widziałem jeszcze. No, ale okej. Okay. Jeżeli chodzi o pogodę, 20 stopni w Legnicy to najcieplejsze miejsce na mapie Polski. Najchłodniej jest w Lesku, tam zaledwie 11, czyli ta rozbieżność dosyć spora. Dzisiaj przelotne opady deszczu mogą się pojawić w całym naszym kraju, więc uważajcie. No chyba, że nie jesteście z cukru, to nie macie się czym martwić.
0: Yes, weekend.
8: Ale powiedz o tej siatkówce, coś więcej.
2: Grałam, bardzo lubiłam grać, byłam nawet dobra, grałam z moimi braćmi, ale trochę za mała urosła mi, trenerka mi powiedziała, że no.
8: Bracia mają po, ile są młodsi od siebie? Po 10 lat?
2: Są starsi ode mnie, byłam bardzo dobra.
8: Dobra, no i niech tak będzie. 4 minuty po 12, Michał Trawkę, dzień dobry, zapraszam.

Chcecie poczuć się staro? Ta piosenka ma już 3 dychy. Autentycznie, 30 lat, ale dalej świetnie buja. Mr. President i Coco Jumbo w Vox FM w rytmie hitów. 17 minut po 12 na naszych radiowych zegarach. I to Coco Jumbo to może być takie przesłanie, takie hasło na dzień dzisiejszy. Dzisiaj niedziela. Zakładam, że większa część z Was mimo wszystko odpoczywa. Ale jeżeli ktoś dzisiejszy dzień spędza w pracy, no to właśnie to jest to, czego potrzebują. Coco Jumbo i do przodu. Hey, Fonzie.

0: To mi cash. Espresso macchiato. Espresso macchiato. A propos espresso macchiato, taką mamy godzinę, gdzie faktycznie można się napić kawy. A propos kawy z kolei, to przypominam, że Vox FM co robi? Robi dzień dobry. To jest nasza nowa akcja, w której wy możecie brać udział. Wystarczy, że się zgłosicie na voxfm.pl. A jest o co walczyć. Bo mamy naprawdę fajne nagrody. Oprócz tego, że dostaniecie ładny niebieski kubek, z którego będziecie mogli pić kawę, to my solidny zapas kawy jeszcze do tego wszystkiego wam dorzucamy. No i oczywiście coś na osłodę, bo wiadomo, no do kawuśki coś słodkiego musi być. VoxFM.pl, tam odsyłam i tam się zgłaszacie.
1: VoxFM. Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
6: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

trochę pokręcony, pokręcony i zakręcony numer Loco Loco i Gordo w Vox FM. Powoli, ale jednak zbliżamy się do godziny 13. Być może to dla kogoś czas obiadowy, jeśli tak, to życzymy smacznego. Niemniej Vox FM cały czas jest z wami i cały czas gramy w rytmie hitów. Khalid, Salavi, to już za chwilę, ale w tej godzinie również Cleo i Łowcy Gwiazd. Zostańcie z nami.

0: mocne riffy gitarowe. To jest być może to, co... czego komuś po prostu brakuje w niedzielę takich mocnych wrażeń. Bo umówmy się, niedziela, no to jest dzień, który rządzi się po prostu swoimi prawami. Niemniej za chwilę godzina 13, a 13 to oczywiście czas najświeższych wiadomości płynących z kraju, ale również tych ze świata. Dlatego koniecznie zostańcie z nami, żeby być na bieżąco.
1: Vox FM. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: Reklama.
6: W środku nie było Polaków. Od ataku dronem na pociąg relacji Kijów-Warszawa zaczniemy. W wiadomościach tragedia w Tatrach, zginął polski turysta. A na koniec jeszcze nowy pomysł rządu. Chce zaostrzyć kary za ignorowanie przepisów.
0: 13 na naszych radiowych zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
6: W pociągu relacji Kijów-Warszawa, w które uderzył dron, nie było obywateli Polski. Przypomnijmy, rosyjski dron uderzył w lokomotywę 2 km przed granicą z naszym krajem. W pociągu było 206 osób, informuje PKP.

0: Nikomu nic się nie stało. Terror Putina u drzwi Unii Europejskiej i NATO. Tak rosyjskie ataki na zachodzie Ukrainy komentuje tamtejszy szef MSZ Andrii Sybicha. Dziś w nocy siły rosyjskie wystrzeliły ponad 450 dronów. Jeden z nich uderzył w stację paliw w Jagodzinie, 800 metrów od granicy z Polską. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Kuba, powiedz, jak na te uderzenia reaguje Polska?
1: Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że polska obrona powietrzna jest cały czas w gotowości, a tej nocy naszego nieba strzegły samoloty F-16. Wiceszef MON Cezary Tomczyk podkreślił z kolei, że wojna toczy się bardzo blisko granicy z Polską. Każdy, kto zastanawia się, czy warto militarnie wspierać Ukrainę, powinien wyciągnąć wnioski z niedzielnej nocy, napisał w sieci. W Kijowie od piątku cały czas przebywa szef polskiego MSZ Radosław Sikorski, aby okazać wsparcie walczącej Ukrainie, przekazał jego rzecznik. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych przekazało, że tej nocy zagrożenie było realne. Na szczęście nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
0: W trakcie zmasowanego rosyjskiego ataku na zachodnią Ukrainę mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego dostali alerty RCB. W 6 powiatach zawyły syreny. Tragiczny wypadek w słowackich Tatrach. Przed południem w rejonie Batyżowieckiej Próby pod Gerlachem polski turysta spadł z dużej wysokości. Służby powiadomił jeden ze świadków upadku. 36-latka nie udało się uratować.
2: To są wiadomości Vox FM.
0: Protesty w Niemczech. Dziesiątki tysięcy osób wyszły na ulicę. Sprzeciwiają się AfD i prawicowemu ekstremizmowi. Protesty zorganizowano po wyborach w Landzie Saksonii-Anhalt, wygranych przez to skrajne prawicowe ugrupowanie. Protestowano m.in. w Hamburgu, Berlinie i Monachium. Jazda na pamięć, pośpiech i ignorowanie znaków ostrzegawczych to codzienność na przejazdach kolejowych. Instruktorzy nauki jazdy alarmują, że zmotoryzowani zbyt często zapominają o podstawowych środkach ostrożności.
3: Wjeżdżają wtedy, kiedy nie ma możliwości opuszczenia tego przejazdu. Wjeżdżają ze zbyt dużą prędkością. No nie każdy dostosowuje się do zmniejszenia prędkości. I widzę pojazdy, które w ogóle się nie zatrzymują przed przejazdem kolejowym. Czy jest znak stopu, czy krzyż Świętego Andrzeja. Czasami ludzie jeżdżą na pamięć, śpieszą się.
0: Mówił Mirosław Pawłowski, instruktor nauki jazdy z Radomia. Dokładnie taki pośpiech i zignorowanie przepisów doprowadziły do niedawnej tragedii w Sokolnikach, gdzie kierowca ciężarówki wjechał w jadący pociąg. W odpowiedzi na takie sytuacje rząd zapowiada pilne i bezwzględne zaostrzenie kar. Festiwal muzyki alternatywnej w Bełchatowie. Organizatorzy Bumchatowa czekają na zgłoszenia. Macie czas tylko do wtorku.
4: Zatem jeśli tworzysz muzykę, grasz w zespole albo działasz muzycznie solo, czekamy na Twoje zgłoszenie. Może to właśnie Ciebie usłyszymy we wrześniu w Rogatym Sercu? Zapraszamy serdecznie na Facebooka Bumchatów i Rogate Serce, gdzie znajdziecie wszystkie informacje dotyczące naboru i wydarzenia.
0: Mówi Bożena Wojtaszek, współorganizatorka wydarzenia. Festiwal odbędzie się w dniach 26-27 września w klubie Rogate Serce w Bełchatowie.
5: Chciałaś kiedyś założyć zespół muzyczny, Katarzyno?
0: Tak, chciałam kiedyś założyć zespół
5: taki
0: muzyczny.
5: Taki girl band?
0: Boys band. Tak, kiedyś wiesz, a zresztą nie będę ci opowiadać o mojej przeszłości. Słuchajcie, 20 stopni
5: chyba
0: we Wrocławiu. Tam jest dzisiaj najcieplej. Aha. I tylko 13 w Lesku.
5: Tak, ale dzisiaj taka pogoda, taki misz, masz trochę deszczu, trochę słońca. Jeżeli ktoś się zastanawia, jak będzie jutro, no to jutro już będzie padać w całej Polsce i 18-19 stopni.
2: Jest weekend!
5: A w ogóle, czy ten tydzień ma być ładny? Sprawdźmy to. Wtorek ma być najgorszy. Wtorek ma być nie najgorszy.
0: Ty się lepiej nastaw na środę. 25 stopni i słońce.
5: A nie, nieprawda.
0: Nie, na
5: północnym zachodzie, zobacz, masz deszcz.
0: Patrzysz na północnym zachodzie,
5: no bo to trzeba się patrzeć wszędzie.
0: Tak.

Lisa on the move w Vox FM Kwadrans po 13 na naszych radiowych zegarach. Tak się akurat składa, że mam coś przed sobą, coś, co może być, rzecz jasna, wasze. Cztery wejściówki do Energylandii. Tak, żeby miło spędzić czas, żeby sobie umilić życie, żeby dodać sobie trochę adrenaliny dla tych, którzy faktycznie tej adrenaliny potrzebują. I co zrobić, żeby te wejściówki trafiły właśnie do was? Przede wszystkim napisać, dlaczego to właśnie wy na te wejściówki zasługujecie. 609 869 869. Pod ten numer można pisać. Ja czekam na wasze wiadomości.

0: Eli Aux, Lavinia i Reasons w Vox FM, czyli numer 5 naszej best listy. Jeżeli ten singiel, ta piosenka wam się podoba, to być może warto zagłosować w best liście właśnie. Warto wchodzić, warto wspierać swoich faworytów. Plusy, minusy, pamiętajcie, to wszystko do waszej dyspozycji. A jak już tam będziecie, to też proponuję zjechać nieco niżej. Tam z kolei są propozycje i na te również można głosować.
1: Autopromocja.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
2: Pokłóciliście się?
1: Chcesz go przeprosić?
2: Pawelec pomoże.
3: No ja bym chciała, żeby

0: Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

Cybul, Magic Symphony w Vox FM. 16 minut do 14, a ja przypominam, cały czas mam dla was 4 wejściówki do Energylandii i one mogą być wasze. Po prostu możecie pojechać i trochę się pobawić. Wystarczy tylko napisać na 609-869-869, dlaczego to właśnie do was. Te wejściówki powinny trafić i takie wiadomości cały czas napływają. Tak na przykład obiecujemy bawić się tak, że aż nam się odbije kotletem schabowym teściowej z zeszłej niedzieli. Brzmi dobrze, brzmi dobrze. Chociaż pytanie, kto jest takim ryzykantem i jada u teściowej.

0: Słuchajcie, ale tak się nie robi. Naprawdę tak się nie robi. To jest cios poniżej pasa, bo godzina 14 za chwilę na zegarach i to jest strefa około obiadowa, czas, gdzie wszyscy zasiadają do stołu, jedzą, degustują i dostałem zdjęcie pięknego, dużego kotleta schabowego. Smacznego, oczywiście, smacznego życzę. Niemniej, nie róbcie tak, naprawdę, nie róbcie tak. Ja tutaj przechodzę sam walkę ze sobą.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry!
3: Dzień dobry!
2: Dzień dobry!
3: Dzień dobry! Vox FM robi dzień dobry!
2: Rano, w pracy, w drodze do domu.
3: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
2: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
3: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
2: Bo Vox FM robi dzień dobry!
1: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
1: Reklama.
10: Najpierw uderzenia dronów blisko granicy z Polską, teraz alarm lotniczy na Litwie. Od najnowszych informacji o możliwym zagrożeniu z powietrza zaczynamy. W wiadomościach też kujawsko-pomorskie. Trwają poszukiwania kierowcy, który uderzył w bariery na A1C i uciekł. A na koniec jeszcze święto rowerzystów w Małopolsce. Dziś na trasy wyruszają rodziny.
0: 14 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
10: Alarm lotniczy na Litwie. Służby informują o możliwym zagrożeniu z powietrza. W przestrzeń tego kraju mógł wlecieć dron. Lotnisko w Wilnie zostało czasowo zamknięte, a na wschód Litwy skierowano myśliwce NATO. Z tego powodu samolot LOT-u został zawrócony do Warszawy. Kierowca uderzył autem w barierę energochłonne i zniknął. Do tego zdarzenia doszło w nocy na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskim w kierunku Łodzi. Policja szuka kierującego Toyotą.
11: Z nieustalonych do tej pory przyczyn uderzył w bariery energochłonne, doprowadzając do ich uszkodzenia. Przy okazji uszkodził infrastrukturę w postaci jezdni, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze w dalszym ciągu poszukują kierującego pojazdem.
12: Gdzie do tego doszło?
11: Na wysokość

0: ci mopa malankowo.
1: Powiedział naszemu reporterowi Mateusz Żurawski z policji w Wąbrzeźnie. Gdy policja przyjechała na miejsce, w samochodzie nie było ani kierowcy, ani pasażerów. Uszkodzonych zostało około 30 metrów infrastruktury drogowej. Przyczyna uderzenia nie jest na razie znana, auto zostało odholowane, na miejscu nie ma żadnych utrudnień.
2: To są wiadomości Vox FM.
1: Straty liczone w setkach tysięcy złotych. Podkarpackie służby odnotowały od początku roku ponad 160 szkód wyrządzonych przez niedźwiedzie. Ta liczba może wzrosnąć, bo jesienią zwierzęta intensywnie szukają pożywienia, przygotowując się do zimy.
3: Za 40% szkód odpowiadają tak naprawdę dwa niedźwiedzie, no szczególnie taki jeden, który niesforny jest od dłuższego czasu. No, cały czas próbujemy go ograniczać, wykorzystując już możliwość płoszenia kulami gumowymi, tymi niepenetrującymi.
1: Mówił Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Według szacunków na Podkarpaciu żyje ponad 100 niedźwiedzi. Święto rowerzystów w Nowym Targu. Trwa Małopolska Tour. Dziś na trasy ruszyły rodziny. Najdłuższy dystans do przejechania to ponad 40 km. Oprócz tego można zwiedzić miasteczko rowerowe i wspólnie spędzić czas.
4: Dzisiaj jaki dystans?
5: 22.
4: Rower wyjdzie, pani przygotowuje. Co tutaj trzeba zabrać na taką traskę, żeby faktycznie dać radę i żeby było okej?
5: Najważniejsze, kask i samopoczucie dobre.
6: Marek Kosicki. Ja jestem prezesem Małopolskiego Związku Kolarskiego. To jest najlepszy sposób spędzania czasu. Nie bez przyczyny rower jest nazywany maszyną zdrowia.
7: 3, 2, 1, start!
1: Dziś na linii startów ponad 1300 osób, a impreza potrwa jeszcze 2 godziny.
8: Mamy wrzesień i to chyba widać wszemi wobec. Każdy też wie, że wrzesień rządzi się swoimi prawami i tak na przykład w tym momencie we Wrocławiu 20 stopni i to najcieplejsze miejsce na mapie Polski, najchłodniej w Zakopanem, tam tylko 15.
1: To się wszystko zgadza, niestety, i tam dla nas niższe temperatury, one w nocy jeszcze bardziej spadną.
8: Trzeba się grzać.
1: Tak, dokładnie tak. A czy będzie jakieś ocieplenie w tym tygodniu, panie Michale?
8: Czy będzie ocieplenie? Będzie, w środę zobaczymy nawet 25 stopni.
2: Jest weekend!
8: Ale to nie tak, że w środę nie będzie deszczu, bo ten deszcz faktycznie może się pojawić na krańcach zachodnich i na północy naszego pięknego kraju. Ale tylko tam. To jest dobra informacja.
1: Bardzo dobra.
8: Bardzo dobra. 3 minuty po 14 na zegarach. Michał Trawka, dzień dobry, zapraszam.

0: Loves Me Better Ain't Nobody. Taki utwór, żeby troszeczkę się odprężyć i wyluzować. Felix Jan w Vox FM. Kwadrans po 14 na naszych radiowych zegarach, a dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy, uwaga, uwaga, dzień całowania chłopaków w usta. Nie wiem, co z tym zrobicie, nie mam pojęcia, ja tylko mówię, jakie mamy święto, ale że mamy niedzielę, to dzień święty należałoby święcić. W jaki sposób? No właśnie, już teraz wiecie.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: In the Summer, Oceana w Vox FM, czyli Euro 2012. Z tym kojarzy mi się głównie ta piosenka, ale no, jeżeli chodzi o samo Euro, to dla naszych piłkarzy nie była to jakaś super udana impreza. Może dla siatkarzy będzie wyglądało to znacznie, znacznie lepiej, bo przypominam, dzisiaj gramy kolejny mecz na Mistrzostwach Europy z Macedonią, więc mocno trzeba trzymać się za naszych, chociaż umówmy się, no, Polska jest tutaj zdecydowanym faworytem, więc raczej powinniśmy gładko wygrać. Ale pamiętajmy, sport potrafi zaskakiwać, wszystko się może wydarzyć. Ale chyba aż tak źle nie będzie, prawda?
1: Autopromocja. Śpisz? Śpisz!
2: A, co się dzieje?
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
1: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
4: To ty się jeszcze nie obudzili.

0: fajnie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
6: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
5: Z PSB zawsze się da!
7: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: Ci panowie z Media Expert.
7: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
2: Reklama.

New Religion, Bibi Rexa w Vox FM, kwadrans do 15, a ja przypominam, że cały czas czekam na wasze wiadomości. Wiadomości, które możecie pisać i wysyłać na 609-8698-69 odnośnie tego, dlaczego do was powinny trafić wejściówki do Energylandii, bo akurat tak się składa, że 4 wejściówki mam teraz przed sobą. I to mogą być wasze wejściówki, więc śmiało. 609-869-869. Alvaro Soler teraz i Anima.

0: O, takie klimaty kojarzą mi się z bardzo słoneczną pogodą i z wysokimi temperaturami. I ktoś zapyta, czy takich temperatur, takich zjawisk będziemy mogli doświadczyć w Polsce? Tak, oczywiście, że tak. W przyszłym roku to będą okolice czerwca, lipca, no może też sierpnia. W tym roku raczej bym na to nie liczył. Za chwilę 15 i wiadomości.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
2: Reklama.
4: Premier zwołuje specjalną naradę służb po atakach przy polskiej granicy i od tego zaczynamy wiadomości. Kto pokieruje PKOL-em? Decyzja zarządu ma zapaść jutro. Szczegóły za chwilę. A na koniec jeszcze garść informacji od ekspertów do kierowców. Posłuchajcie.
0: 15 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
4: Premier zwołuje specjalną naradę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. To w związku z nocnymi atakami Rosji przy polskiej granicy. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Wiadomo, kto weźmie udział w odprawie?
5: Jak przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka, oprócz premiera Donalda Tuska w naradzie wezmą udział szefowie służb i ministrowie obrony oraz spraw wewnętrznych. Odprawa będzie dotyczyć nocnych rosyjskich ataków przy polskiej granicy. Przypomnę, że zaledwie 800 metrów od granicy jeden z dronów uderzył w stację benzynową w miejscowości Jagodzin. To doprowadziło do pożaru dwóch ciężarówek. Kolejny dron spadł około 5 km od granicy. Zaatakowany został też pociąg relacji Kijów-Warszawa. Uszkodzona została lokomotywa. Na szczęście nikt nie został ranny.
4: W związku z atakami na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie wydano alertę RCB. Podrwano też polskie myśliwce F-16. Jak przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, zagrożenie było realne. To terror Putina, który puka bezpośrednio do drzwi Unii Europejskiej i NATO. Drodzy partnerzy, rosyjscy barbarzyńcy stoją u waszych bram, skomentował w sieci ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Sybicha. Jutro zarząd PKOL-u zdecyduje, kto pokieruje komitetem. Prezydium rekomenduje, by był to jeden z wiceprezesów. Podczas ostatniego posiedzenia prezydium zarządu komitetu ustaliło, że cały zarząd zbierze się jutro i będzie rozmawiał m.in. o przyszłości prezesa Radosława Piesiewicza.
6: Na dziś taka jest rekomendacja prezydium, więc na pewno będzie to głównym punktem posiedzenia poniedziałkowego.

0: rządu.
1: Wyjaśnię, Katarzyna Kochaniak, Roman z PKOL-u. Przypomnijmy, Radosław Piesiewicz został zatrzymany w ramach śledztwa w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto, która od października ubiegłego roku była sponsorem generalnym PKOL-u. Prezes komitetu usłyszał zarzuty, m.in. płatnej protekcji. Na 3 miesiące trafił do aresztu. Śmiertelny wypadek na Gerlachu. Zginął 36-letni Polak, który spadł z wysokości w okolicach Batyżowieckiej Próby. O szczegółach Oskar Płatek.
2: Do akcji ratunkowej zaangażowano słowackie pogotowie lotnicze. Mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu był też drugi Polak, który po zdarzeniu nie był w stanie samodzielnie zejść do doliny.
1: Ocalałego mężczyznę z gór zabrało słowackie górskie pogotowie ratunkowe. A teraz garść informacji od ekspertów do kierowców. Co zrobić, gdy nasz samochód ulegnie awarii i zatrzyma się na przejeździe kolejowym? Instruktorzy nie mają wątpliwości. W takiej krytycznej sytuacji liczą się sekundy. Podstawową i najważniejszą zasadą jest natychmiastowe opuszczenie pojazdu przez wszystkich pasażerów. Mówi instruktor nauki jazdy z Radomia Mirosław Pawłowski.
3: Jeżeli samochód uległ awarii, musimy jak najszybciej opuścić pojazd. Jeżeli rogatki już są opuszczane, czy to są półzapory automatyczne, czy rogatki sterowane przez drużnika. Wtedy jak wjechaliśmy, musimy już opuścić przejazd jak najszybciej, łamiąc rogatki, bo rogatki są tak skonstruowane, że one nawet nie uszkodzą pojazdu.
1: Pamiętajmy też, że po ucieczce z auta kluczowy jest telefon pod numer alarmowy. To tam podajemy indywidualny numer przejazdu z żółtej tabliczki, co pozwala kolejarzom natychmiast zatrzymać nadjeżdżające pociągi.
4: Czy twoja mapa pogodowa mówi to samo, co moja?
5: Czyli, że jest dzisiaj tak sobie deszczowo, 20 stopni to jest maks, 20 stopni to jest maks, na który możemy dzisiaj liczyć i jutro tak samo niestety.
4: No, to tak, to ja mam to samo.
5: No, ale za to będzie ciepło w środę, słuchajcie, 25 stopni.
4: W środę tak,
5: a dzisiaj deszcz, deszcze w nocy też popada, także parasole, jeżeli ktoś na jakiś taki nocny spacerek się wybiera.
4: Myślisz, że są takie osoby, które chodzą na nocne spacery? Tak? Okej, ty chodzisz? Tak?
5: Z parasolem.
4: Z parasolem, okej. Okay. I co znajdujesz na takich nocnych
5: spacerach? Wiesz co?
4: Albo czego doświadczasz?
5: Pogadamy o tym za chwilkę. Ja chciałam powiedzieć, że bardzo zachęcam do spacerów, tylko proszę zawsze na siebie uważać.
4: Okej, 4 minuty po 15.

taneczny klasyk, do którego zawsze dobrze wrócić. Boys, Sabrina w Vox FM w rytmie hitów, 16 minut po 15 na naszych radiowych zegarach, a ja przypominam, że cały czas na 609-698-69 możecie wysyłać swoje wiadomości odnośnie tego, dlaczego to właśnie do Was powinny trafić wejściówki do Energylandii. Za kilka chwil do kogoś z Was zadzwonię i takie wejściówki wręczę. Dokładnie cztery. Poczekajcie, raz, dwa, trzy, cztery. Tak, cztery.

0: 29 minut dzieli nas od godziny 16. Obiecałem, że będę coś dla was miał. Tym czym się są wejściówki, dokładnie 4 do Energyland i z tym tematem ze mną Kasia. Cześć Kasiu.
1: Cześć, cześć.
0: Jak spędzasz dzisiejszy dzień, niedzielę? Opowiadaj, co u ciebie?
1: Dzisiejszy, no właśnie wróciłam. Jeszcze jestem przed domem, bo odstawiłam męża na lotnisko.
0: Aha.
1: Który właśnie wyjeżdża.
0: Okej. Okay.
1: Czyli 4 tygodnie będę sama.
0: 4 tygodnie będziesz sama.
1: 4 tygodnie.
0: Jak ty przeżyjesz taką rozłąkę?
1: Znaczy na telefonie trochę dużo jesteśmy, więc da się przeżyć, aczkolwiek jak wiadomo, że zawsze jak mąż jest w domu, to wiadomo, że zawsze lepiej.
0: No wiadomo, wiadomo.
1: Pomimo, że czasem, jak to wiadomo, jedni się wkurzają na drugich, ale zawsze jak jest na miejscu, to inaczej.
0: No pewnie, że tak. To w takim razie powiedz, jeżeli mąż wyjeżdża, wylatuje, to kogo ty weźmiesz ze sobą do Energylandii? Kogo byś chciała zabrać?
1: O, moje ulubione koleżanki.
0: A, czyli psiapsi.
1: Sprawdzony team. Tak, psiapsi to jest sprawdzony team, aha, który nigdy nie zawodzi po prostu.
0: Jak mają jest koleżanki na imię, opowiadaj.
1: Aguś, Domiś, to jest druga i Wosia, moja trzecia.
0: Okej, okay. I ty jesteś czwarta.
1: Ja czwarta.
0: Wy jesteście fankami takich mocnych wrażeń, adrenaliny i tym podobnym rzeczy?
1: Próbowałam trochę tak, także już były plany Energylandii, ale czas nam nie pasował, ale ten temat był, żeby może się wybrać.
0: Okej. Czyli rozumiem, że takim szalonym teamem jesteście i nie boicie się różnych tam rzeczy, które na was czekają.
1: Nie.
0: No dobra, słuchaj.
1: Nie boimy
0: się. Brzmi to wszystko dobrze, zachęcająco nawet bym powiedział.
1: Zawsze wspólnie jest raźniej.
0: No pewnie, że tak. Zawsze, wiesz, jak będziecie krzyczały wszystkie, to na pewno będzie każdej z was z osobna przyjemniej. W takim razie, słuchaj, Kasia, no to 4 wejściówki do Energylandii wędrują w twoje ręce.
1: Ojej.
0: Bawcie się dobrze, krzyczcie.
1: Dziękuję.
0: Ile tylko fabryka dała. No i co ja mogę życzyć jeszcze? No miłej zabawy przede wszystkim, bo chyba o to w tym wszystkim chodzi. No i pozdrawiamy męża,
1: dziękujemy,
0: prawda? Pozdrawiamy męża.
1: A ja was wszystkich pozdrawiam.
0: Super, dziękujemy pięknie.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry!
2: Dzień dobry!
3: Dzień dobry!
2: Dzień dobry! Vox FM robi dzień dobry!
3: Rano, w pracy, w drodze do domu.
2: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
3: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
2: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
3: Bo Vox FM robi dzień dobry!
2: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
16: Reklama.

Utwór idealny, żeby sobie troszeczkę potańczyć przy niedzieli. No to nawet chyba wypada. Jeżeli ktoś nie ma planów na dzisiejsze popołudnie, to przypominam, że mamy, powiedziałbym, hit ekstra klasy o 17:30, Legia Warszawa, Widzew Łódź. No ale też można obejrzeć mecz siatkarzy, jeżeli piłka nożna was nie interesuje.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play. Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
9: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
13: Mamy komentarz świadków ataku na pociąg Kijów-Warszawa od relacji pasażerki Zaczniemy Wiadomości. W nich też wrócimy do powodzi na południu Polski. Dziś mijają 2 lata od dramatycznych wydarzeń. A na koniec jeszcze powiemy o kolejnym meczu polskich siatkarzy. O 18.00 zagramy z Macedonią Północną. Jest 16.00. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Rozpoczęła się wspólna konferencja szefów MSZ Polski i Ukrainy. Radosław Sikorski odnosi się do dramatycznych wydarzeń. Przypomnijmy, Rosja zaatakowała dziś kilkaset metrów od polskiej granicy. Uderzyła też w pociąg relacji Kijów-Warszawa. Był atakowany 3-krotnie, mówią nam pasażerowie składu. Jechał nim 206 osób, wśród nich nie było Polaków. Udało się nam ewakuować, mówi ukraińska piosenkarka Ola Polakowa.
14: Nasz
13: pociąg jadący do Polski był 3-krotnie ewakuowany. Za trzecim razem, gdy uciekaliśmy w pole, w skład uderzył dron typu szachet. Byliśmy już wtedy daleko, bo biegliśmy bardzo szybko. Byłam z młodszą córką. Jestem w głębokim szoku.
14: Ja duże szokowana.
13: Przypomnijmy, w trakcie zmasowanego ataku na zachodnią Ukrainę jeden z dronów uderzył też w stację paliw w miejscowości Jagodzin, 800 metrów od granicy z Polską. Mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny dostali alerty RCB, a w 6 powiatach zawyły syreny. W związku z atakami na 17 zaplanowano specjalną odprawę w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z udziałem premiera, ministrów i służb. Dokładnie 2 lata temu powódź przeszła przez południe Polski. Żywioł spustoszył m.in. Kotlinę Kłodzką. W Stroniu Śląskim przerwała się zapora, a woda zalała centrum miasta. Mieszkańcy dobrze pamiętają ten dzień.
15: Zniosło nam komisariat, zniosło nam przedszkole, kilka domów nam zniosło.
16: To są takie sytuacje traumatyczne, że do tej pory po nocy mi się śni jeszcze. Ta sceneria przypominała tak, jakbyśmy z jakiejś pożogi wojennej wracali.
17: Miał mieszkanie zalane i jakoś odremontował, jakoś daje radę, już jest dobrze.
13: W gminie powstało nowe osiedle dla powodzian, nowe drogi, mosty i przedszkole.
18: Jesteśmy doświadczeni tymi wydarzeniami. Też się szkolimy odpowiednio jako służby, szkolimy mieszkańców.
13: Mówi Dariusz Chromiec, burmistrz Stronia Śląskiego i dodaje, że w 2024 roku zabrakło przede wszystkim komunikacji i współpracy. Według raportu NIK na Dolnym Śląsku straty przekroczyły 3 miliardy złotych. A jedynka znów w remoncie. Po zakończeniu remontu odcinka Pelpin-Kopytkowo drogowcy rozpoczynają kolejne prace na autostradzie. U

0: Utrudnienia już czekają na kierowców między węzłami Stanisławie i Swarożyn.
1: Na tym 8-kilometrowym odcinku ruch będzie odbywał się dwoma pasami w stronę Łodzi i jednym pasem w stronę Gdańska. Co ważne, na czas prac na węźle Stanisławie zamknięta zostanie łącznica zjazdowa z autostrady w kierunku Tczewa. Pozostałe relacje na węźle pozostaną dostępne dla kierowców. Prace na tym odcinku potrwają około 4 tygodni.
0: Mówi Anna Kordecka z Gdańsk Transport Company. Równocześnie trwa remont jezdni w kierunku Łodzi na odcinku między węzłami Warlubie i Nowe Marzy.
1: W tym miejscu prowadzone są prace na jezdni w kierunku Łodzi, a ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska i jednym pasem w kierunku Łodzi. Zakończenie prac na tym odcinku planujemy w drugiej połowie września. Przypominamy, że na remontowanych odcinkach obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę.
0: Na remontowanych odcinkach kierowcy muszą liczyć się także z pomiarami prędkości i wzmożonymi kontrolami policji. Wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo na placu budowy. Macedonia Północna to kolejny rywal Polaków w Mistrzostwach Europy. Spotkanie rozpocznie się dziś już za 2 godziny. Kibice nie mają wątpliwości, kto zgarnie komplet punktów.
2: 3-0, gładko.
3: Nie może być inaczej, gładkie 3-0.
4: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie. Podejrzewam, że trudniejsze mecze na pewno nas czekają z Bułgarią i Ukrainą.
0: Polska ma na razie komplet zwycięstw. Wcześniej pewnie ograła Portugalię i Izrael. W nocy 12 stopni na północy kraju, 10 w centrum i 10 na południu. Taka dość chłodna noc przed nami, ale to co ważne, to deszcz, który popada dzisiaj właściwie w każdym regionie. Może być nieco spokojniej na południowym wschodzie. Jak w poniedziałek. Wszędzie 20, od 18 do 20 stopni, ale również deszczowo. Słońce będzie walczyło i próbowało się wybić zza chmury. Dopiero w środę zdecydowane ocieplenie.

0: Autopromocja.
1: Czy dzięki pierwszej zmianie polubisz swojego szefa?
0: Otóż nie, ale przynajmniej nie będziesz musiał go słuchać.
2: Paweł, słuchaczka Agnieszka pyta, czy nie chciałbyś obornika.
3: Do czego by mi się przydał?
2: Od pomidorki.
4: Ale rzuciłbyś sobie na podwórku, ale... to na pewno sąsiedzi by się nie zbliżali.
2: Ja myślałem, że ja dziwny jestem, ale ja tam wolę pomidory z cebulą.
0: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
1: Słuchaj codziennie od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
6: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
11: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
12: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra, a ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
14: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
15: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Reklama. Vox FM.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
4: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
3: Z PSB zawsze się da!
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
5: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy

0: super ceny.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
7: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: Reklama.

0: Dzień dobry!
1: Dzień dobry! Vox FM robi dzień dobry!
0: Rano, w pracy, w drodze do domu.
1: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
0: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
1: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
0: Bo Vox FM robi dzień dobry!
1: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
6: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda. Pan Rębiszewski?
16: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
17: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
18: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
20: Ty, ale akcja.
19: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
20: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
21: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
22: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
23: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: Reklama.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
2: Na media.

0: PSB i PSB Profi. Zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play.

0: Faktury i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Reklama.
4: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
5: Dzisiaj kolejny odcinek, kolejna odsłona, co ludzie powiedzą prosto z Berlina.
6: Wiele razy miałam takie myśli, że mówię, a może z tego miasta wyniosę, bo już jest coraz więcej, że tak powiem, tych ludzi, których możemy się bać.
7: Widać to na ulicach?
6: Widać tak na jest. Ulicach, widzisz takich ludzi, których zaczynasz się bać.
8: Mi osobiście nigdy się tu nic nie stało, nie czułem żadnej obawy, naprawdę. Mm-hmm. Nieraz wracałem w nocy do domu po jakiejś paletach. Nigdy nie było żadnych problemów.
9: Dużo tutaj jest Polaków takich, co wiesz, nie mają gdzie mieszkać, żyją na ulicy, wiesz jak to wygląda.
10: Ojoj. Wszyscy tutaj naprawdę, ogólnie tutaj jest naprawdę, to jest taka społeczność, Zoo Kitchen Garden, to jest społeczność taka, ta, aż tak na tyle dobra, na tyle fajna, że ja co, da radę się...
9: Pomagacie sobie jakoś ogarniać.
10: Jasne, oczywiście, że tak. Jest ciężko, wiesz.
5: Jak się tam żyje Polakom, czy chcą wracać do Polski? Dzisiaj zajrzymy głębiej, dalej. Będą też między innymi okolice słynnego dworca Zoo. Adam Feder, zapraszam.
4: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
5: Na początek Kacper, który prowadzi na TikToku kanał Polski Berlińczyk. On będzie takim naszym przewodnikiem.
11: Mam na imię Kacper. Tak. Przyjechałem do Berlina prawie 12 lat temu. Namówił mnie przyjaciel. Aha. Mówi, chodź, zobacz jak się tu mieszka. I zostawiłem wszystko, rzuciłem studia, pracę i przyjechałem tutaj. I jestem 12 lat.
9: No już taki akcent lekki złapałeś.
11: No tak powiem ci, że nie mam kontaktu z językiem polskim na co dzień, prawie w ogóle. Od niedawna założyłem kanał na TikToku, prowadzę Polski Berlińczyk, opowiadam jak wygląda Berlin i na co dzień zajmuję się tatuażami.
9: Też akcja. Policaj.
11: Policaj, no. Ciągle tu jedzie, ciągle się coś tu dzieje.
9: No tak, no to miasto tętni, po prostu wielkie miasto.
11: W tym mieście każdy jest wolny, że tak powiem. Naprawdę każdy może robić co chce, ludzie są dziwni, chodzą na golasa, no nikt nie zwraca na nich uwagi, wiesz? Tu jest przyzwolenie na wszystko, tak jak widzisz. Wiesz co, ja sam osobiście lubię to miasto bardzo. Mm-hmm. Mi się tu fajnie żyje, naprawdę. Wydaje mi się, że jak ktoś pracuje, też zarabia dużo więcej niż w Polsce. Myślę, że z takiej normalnej pracy, jak ktoś idzie do jakiegoś Lidla na kasę, to ma 2,5 tysiąca euro netto.
9: 2,5 tysiąca euro?
11: No, myślę, że spokojnie.
9: No to jakieś takie 10 tysięcy,
11: tak? 10 tysięcy złotych.
9: Do ręki. Tatuator trochę lepiej by.
11: No, na pewno. Ja osobiście za dwupokojowe mieszkanie, 60 metrów, płacę tu 730 euro. Niedaleko centrum.
9: No to ceny jak w Warszawie.
11: No i to są mieszkania, my tu mamy takie spółdzielnie mieszkaniowe. Mhm. Składa się dokumenty i to mieszkanie jest twoje na wynajem do końca twojego życia. Masz taką umowę. No tak Niemcy tu żyją, mało Niemców kupuje tu mieszkania na własność. To miasto przed 15 laty wyglądało zupełnie inaczej, jednak dużo się tutaj zjeżdża ludzi. Mi osobiście nigdy się tu nic nie stało, nie czułem żadnej obawy, naprawdę. Nieraz wracałem w nocy do domu po jakichś baletach. Nigdy nie było żadnych problemów. Nie wiem, wydaje mi się, że Niemcy są mega życzliwymi ludźmi i są dobrymi ludźmi. Są mili, dlatego sprowadzają tu wszystkich, wiesz? Jakoś taką sympatią od nich bije.
9: A nastawienie do Polaków?
11: Wiesz, to na początku było ciężko, że coś ukradli, to od razu pierwsze co to do Polaka, co nie? Często jest to tak.
9: A jest coś takiego,
11: no,
9: tak?
11: Jest. Ale to głównie naprawdę stara generacja. Młodzi są na równi z nami. Tu głównie młodzież, dzieci, które się tu urodziły, żadni z nich.

0: muzułmanie. Bawią się, chleją w upór. No, wszystko się zmienia. Myślę, że ta religia ich też tutaj zaniknie.
1: A Niemcy, tak jak rozmawiasz z Niemcami, oni zauważają, wiesz, ten skok polski, ten rozwój, że rzeczywiście
0: wiesz,
1: u nas jednak
0: oni
1: jest...
0: Oni są mega zadowoleni z Polski. I naprawdę słychać bardzo dużo głosów, że oni by chcieli się tam poprzeprowadzać.
1: Czy, że Niemcy do Polski?
0: Do Polski, no.
1: A dlaczego niby?
0: No, że jest ładnie, czysto, bezpiecznie. No zobacz, jak wygląda Berlin. Berlin fajne miasto, ale jest mega brudne.
1: No ale to też chyba nie wszędzie, nie? Bo tutaj jesteśmy w takim miejscu specyficznym.
0: Ale tu jest centrum, bo no jest Zoologische Garten. Tu jest najdroższa ulica, najdroższe sklepy w Berlinie. Aha. Cała ulica, jakiś Louis Vuitton. Jak zabrałem swoją wietnamską kobietę do Szczecina pierwszy raz, to przeżyła szoku. Mówi, Boże, jak tu jest czysto. Wiesz, ma obraz tylko Berlina, w którym mieszka i tak naprawdę nie widziała świata.
1: No ale to co, nie chce się przeprowadzić do Szczecina?
0: Nie wiem, czy ja bym chciał mieszkać w Polsce.
1: Czy ona w ogóle jest w stanie powiedzieć Szczecin, to jest też pytanie.
0: Bez problemu.
1: A ty jeszcze umiesz powiedzieć Szczecin?
0: Szczecin, no oczywiście.
1: To jeszcze jest okej, nie straciłeś tego, masz to jeszcze.
0: Ale nie mam w ogóle na co dzień kontaktu z językiem polskim, to jest chyba problem. Wiesz co, chyba się tu zakorzeniłem, lubię to miejsce i Berlin trzeba polubić. Trzeba się przyzwyczaić i zaakceptować to, co tutaj się dzieje.
2: W Niemczech mieszkają dziesiątki tysięcy bezdomnych Polaków. To najbardziej liczna grupa wśród obcokrajowców. Streetworkerzy liczą, że w samym tylko Berlinie mieszka około 5 tysięcy Polaków bez dachu nad głową.
3: Co ludzie powiedzą?
1: Gdzie my jesteśmy w ogóle?
0: No, jesteśmy na dworcu Zoo. Można znać to miejsce z pewnej książki. Okay. Dzieci z dworca Zoo.
1: Zapach charakterystyczny.
0: No, tu jest naprawdę dużo bezdomnych ludzi.
1: A taki trochę zapach jak kiedyś na dworcu centralnym w Warszawie, nie wiem, czy kiedy ostatnio byłeś.
0: Oj, dawno temu. O, widzisz? Tak jest tutaj. Wszyscy żebrają, proszą o coś. Ale są gorsze miejsca w tym mieście jak to. To jest moim zdaniem takie trochę lajtowe.
1: Jeszcze gorsze?
0: No, jeszcze gorsze. Są miejsca jak Podbusator czy Leopoldplatz, gdzie naprawdę bezdomni siedzą na całej długości ulicy.
1: Nie. Co oni tu robią?
0: Chleją. Wiesz, alkohol można pić normalnie, legalnie w Niemczech.
1: No, ale tu widzę też jakieś, zobacz, artystyczne występy. No.
0: Wiesz, jak masz żebrać, zawsze to jakaś alternatywa, co nie?
1: Aha. A jak myślisz, ile może zarobić taki ziomeczek tutaj?
0: Nie wiem, ze 100 euro.
1: Tak dzień? No, 100 euro?
0: Wiesz, on butelek tu dużo pozbiera. Za plastikową butelkę jest 25 centów. Naprawdę, źle tu nie ma. Robią takie akrobacje, chodzą, wiesz, z kubkami żebrają po metrze albo po autobusie.
1: No i też dużo Polaków. Kilka tysięcy tu w Berlinie.
0: Ale ogólnie wydaje mi się, że i tak miasto jest bezpieczne.
1: No ale
0: nie
1: właśnie.
0: Ma zagrożenia od takich ludzi, naprawdę.
1: No ale właśnie, przechodziliśmy na luzie, tak nie ma.
0: Nikt problemu. Nie zaczepi, nie jest nachalny. Chyba ludzie są tu nauczeni, że po prostu dadzą im te 1 euro.
4: Przyjechałem tutaj, powiedziałem, że byłem uzależniony od swojego towarzystwa w Warszawie.
5: Przyjechałeś, żeby się urwać od towarzystwa.
4: Dokładnie.
5: Tu wpadłeś w
4: dokładnie.
5: Inne towarzystwo.
4: Znaczy nie, to jest towarzystwo normalne. Ja już oduzależniłem, ja jestem twardym facetem.
5: A próbowałeś tu, nie wiem, pracować, wiesz, jakoś się ogarnąć?
4: Oczywiście, tylko że przyjechałem tutaj 21 stycznia. I na zimę tutaj jest ciężko z okresem takim pracodawczym. A półtora miesiąca temu, no może nawet 2 miesiące temu, ukradli mi cały plecak. I tam był mój dowód, tam był mój telefon, tak wszystko. Tak więc teraz bez dowodu, bez dokumentów, tutaj w Berlinie jest... To nie jest tak jak w Polsce.
5: I co, i żyjesz tu?
4: No żyjemy sobie, no co? Ja jestem po technikum gastronomicznym. Ale ja nie jestem kuchermeister. To jest właśnie kuchermeister.
5: Pan też z Polski?
6: Hej, ja jestem z Polski, serdecznie. Ja ciecha do Niemiec.
5: Co pan tu robi w Berlinie?
6: Sam nie wiem. Sam nie wiem.
5: Sam pan nie wie. No ale co, nie udało wam się tutaj, wiesz, złapać robotę na kuchni?
4: Ja jestem tutaj krótko, bo jestem tylko 8 miesięcy, no ale tak jak ci mówię, no. Ja tu przyjechałem, tu miałem telefon, miałem wszystko, elegancko było. No ale ze 2 miesiące temu mi telefon
1: kradli.
4: Cały plecak, przepraszam. I nie mam dowodu ani nic. Jest ciężko, wiesz, pojęcie.
1: Dużo tutaj jest Polaków, takich co wiesz, nie mają gdzie mieszkać, żyją na ulicy, wiesz jak to wygląda.
4: Ojoj. Wszyscy. Tutaj naprawdę, ogólnie tutaj jest naprawdę, to jest taka społeczność, Zoologische Garden, to jest społeczność taka, aż tak na tyle dobra, na tyle fajna, że
1: da rady się... Pomagacie sobie jakoś ogarniać?
4: Jasne, oczywiście, że tak.
5: No ale co, tak bardziej tu się trzymacie jako Polacy razem, czy...
4: Dzisiaj kwiaty rozdawałem. Dzisiaj, zobacz, patrz, koleżanka też tam stała kwiaty.
5: Koleżanka nie chce się wypowiadać.
4: Wiem o tym, rozumiem. Ja to szanuję, bo to jest moja bardzo dobra koleżanka.
5: Czego tak jest? To jest tak trudno tutaj się jakoś, wiesz, ogarnąć, utrzymać?
4: Tak.
5: Pójdziesz na budowę, ile tu można zarobić? A ile kosztuje mieszkanie, wiesz, tak, że się...
4: Ale właśnie o to chodzi. Jak tam dojść?
5: A, do pracy.
4: Ale kolego, tu nie ma takich problemów, ci, bo nie ma w co się ubrać, nie ma co zjeść, nie ma co wypić. Nie ma takich problemów.
5: To jak można zarobić, na czym tutaj?
4: Właśnie. O.
5: Ale co, jakieś butelki? A, bo system kaucyjny, nie? Można ogarnąć, to jest
4: też... Nie. No? My tak nie żołamy.
5: A co, jak można ogarnąć, zarobić kasę?
4: A. Trzeba używać mózgu.
5: No,
4: trzeba umieć myśleć. Selekcjonować towarzystwo. Selekcjonujemy sobie towarzystwo, załóżmy. Lubimy się ja, Kevin, Picio, tam jest Kamila, jej facet, jest jeszcze piesek, Maksiu jest.
2: No i tak to się kręci w okolicy dworca Zoo. Niewiele tam się zmieniło od czasów tej książki. No ale zdecydowana większość Polaków w Berlinie pracuje, stać ich na wynajem mieszkania. Są też tacy, którzy padają tam na chwilę, na krótkie zlecenia i zaraz wracają do Polski.
5: Jak tu się żyje? Czy tu jeszcze można...
3: Na targi, tylko stoiska targowe robimy.
5: Czy tu jeszcze Eldorado jest w tych Niemczech? Czy tu można zarobić?
3: Nie za bardzo.
5: Jak kiedyś?
3: Nie, pensje i tak są polskie, także...
1: Jak to polskie pensje?
3: Polskie, no.
1: W Berlinie?
3: No tak, no.
1: A to ile można zarobić?
3: To nie mogę powiedzieć. Aha. Przyjeżdżamy na 5-6 dni i wracamy do Polski i później jedziemy w drugą część Niemiec, także...
1: Co, nie myślicie o tym, żeby tak na stałe tutaj? Nie. Dlaczego?
3: Nie, dzięki. Są takie czasy, że wydaje mi się, że w Polsce można zrobić takie samo, jak nawet lepsze pieniądze, robiąc jakąś tam swoją rzecz, swoją działalność, coś swojego i można zarobić naprawdę lepiej.
5: A co robisz?
3: No, na kuchni jestem, nie? Gastronomia. No, ile tu można zarobić? No, do 3 euro wyciągniesz, nie?
1: 3000 euro, ale tak na rękę.
3: Na rękę, no. Ja tu jestem od kwietnia. Od kwietnia tego roku. No i co, mi się tu żyje dobrze ogólnie, nie? Na kuchni się dobrze sprawuje, więc zarobki są adekwatne, jest okej.
1: Ty mieszkasz już tutaj, to żeby tak wynająć na dłużej? Jakie to są ceny w Berlinie?
3: A nie wiem, mi szef opłaca mieszkanie.
1: No. To elegancko, no to
3: elegancko.
1: Tak to można.
3: A mogę kogoś pozdrowić? Pozdrawiam całą ekipę Grubej Czapy i wszystkich chłopaków z Gdańska.
2: Pozdrawiamy ekipę. To był Berlin Zachodni, a teraz jedziemy do centrum Berlina Wschodniego, Alexanderplatz. Tam spotkałem Agnieszkę, która na co dzień pracuje w sklepie, ale znana jest też wśród Polonii pod pseudonimem Aferzystka. Ma tam takie stand-upy, występy sceniczne.
7: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
8: Jesteśmy na Aleksandraplatz w Berlinie. Tutaj dużo się dzieje. Tutaj
1: co to za akcja?
8: Ewangelicy. No Berlin musisz pokochać, nie? Musisz pokochać Berlin.
1: A ty kiedy przyjechałaś?
8: 12 lat temu, z Poznania.
1: Myślisz o tym, żeby kiedyś wrócić do Polski?
8: Nie,
1: czy...
8: nie.
1: Co tu robisz, gdzie pracujesz, jak to wygląda?
8: Znaczy teraz na tą chwilę pracuję w polskim sklepie, w polskiej kawiarni. Jestem bardzo zadowolona, bo to jest w końcu praca, którą lubię i do której chodzę z przyjemnością. Na początku to jakby nie masz wyboru tych prac, więc to był ciężki okres dla mnie. Tam przez wiele lat na przykład sprzątać i tak dalej, to był dla mnie okropny czas, nie lubiłam tego.
1: Pracujesz w sklepie i do tego jeszcze jesteś stand-uperką, ale tak. Po polsku, stand-upy
8: tak,
1: dla Polaków.
8: Tylko dla Polaków, tylko dla Polonii. Teraz naprawdę już zarobki, można powiedzieć, że są dobre. Jesteś w stanie naprawdę te 3-4 tysiące, jeżeli pracujesz na cały etat.
1: 3-4 tysiące, ale co, na rękę takich już?
8: Tak, ja mogę generalnie powiedzieć, ja płacę za mitę tam 910 euro, mieszkam na Hohenschausen. W Polsce naprawdę ciężko pracowaliśmy i te zarobki nie były adekwatne do życia, tak bym to powiedziała, grzecznie. A jeżeli chodzi tutaj, no to nie jesteśmy milionerami, ale no nie płaczemy od pierwszego do pierwszego i możemy i wyjechać na wakacje i stać nas na wyjścia do restauracji. Na to nas w Polsce nie było wtedy 12 lat temu stać, ale nie wiem jak teraz, jak to życie wygląda, nie mam porównania.
1: Zarobki gdzieś tak 40% może wzrosły, tak realnie, od kiedy wyjechałaś, nie? Czyli od te 10-12 lat. No dobra, jak tak porównujesz, jakieś takie proste rzeczy, wiesz, na plus, na minus.
8: Pieczywo jest okropne tutaj, więc dopiero nauczyłam się kupować wybrane pieczywo w danych punktach, których dla mnie jest jadalne i dobre. No wurst mamy zajebisty w Polsce.
1: Za tym tęsknię.
8: No, za tym tęsknię, no.
1: Warto tu przyjeżdżać, czy to jest wciąż taka, wiesz, ziemia obiecana, taki raj?
8: Żeby zaczynać od nowa w dzisiejszych czasach, tak od zera? Chyba nie. To nie tak, że nie polecam Berlina do życia, bo kocham Berlin. Ale jeżeli ktoś tylko typowo o zarobkowo, no to nie. Wiele razy miałam takie myśli, że mówiłam, może z tego miasta wyniosę, bo już jest coraz więcej, że tak powiem, tych ludzi, których możemy się bać.
9: Widać to na ulicach?
8: Widać
9: tak
8: na ulicach. Widzisz takich ludzi, których zaczynasz się bać. Jeżeli chodzi o rasizm, to spotkaliśmy się dosłownie raz z Leną na osiedlu, z córką. Tam nam krzyczał, że nie możemy mówić po polsku, to mamy mówić po niemiecku i tam nas wyzywał koleś z balkonu.
9: A, jesteście w Niemczech, tak, mówcie po niemiecku.
8: To przez 12 lat to mieliśmy chyba jedną taką sytuację, nie? Z rasizmem taką.
10: Czasami się też tak dzieje, że idziemy se po osiedlu i ta starsza pani, to jest zawsze ta sama, która se tak pod nosem gada.
8: I nas obraża, tak, i nas obraża, tak.
9: Brunatnieją trochę Niemcy?
8: Tak.
9: Ale jest rzeczywiście coś takiego czuć?
8: Tak. Znaczy ja w ogóle jestem za AfD, partią, o której się mówi, że jest partią rasistowską, a uważam, że wcale tak nie jest. Uważam, że to jest czas najwyższy już, taki ostatni, że tak powiem, żeby zawalczyć o swój kraj. Od 2016 roku głównym problemem są emigranci.
9: Ale sama jesteś...
8: Emigrantką.
9: Imigrantką.
8: No tak, ale ja nie przyjechałam tutaj po socjale przede wszystkim. Nie przyjechałam żądać, żeby ktoś się... jakby dostosował do mnie, do mojej kultury czy tak dalej. Ja się dostosowuję cały czas do nich. Nie robię burt, nie robię rozboi. Byłam wiele razy świadkiem w wyzbanach, ubanach, kiedy, że tak powiem, ciemnoskórzy mężczyźni próbali napadać i na mężczyzn, i na kobiety. I kiedy swoim ciałem ich zasłaniałam i nie liczyłam się z tym, czy za chwilę mi ktoś wpierniczy, że tak powiem. To ja mam swoją jakby ścieżkę z domu, słuchaj, że ja idę koło bloków, potem po tej stronie są krzaki, no to idę tu koło bloków, tam się zaczynają krzaki, to ja przechodzę na drugą stronę, żeby znowu iść koło bloków. Jakby już nie pójdę nawet tak po ten, no żeby, no boję się, po prostu się boję, nie?
9: Że... Jak jakieś krzaki, jakiś park, to już omijesz,
8: tak? Omijam, no wieczorami omijam, boję się, ale kiedyś się nie bałam w ogóle.
2: Teraz będzie ciekawy wątek. Ukraińcy, których tam spotkałem w Berlinie, dlaczego pojechali do Niemiec, dlaczego nie pracują w Polsce? No i mówią, że to nie jest tak, że w tym Berlinie żyje im się jakoś zdecydowanie lepiej.
11: Przed tym pracował w Polsku... Była różna praca tam i na zawodzie, i na kurierem, i tam drugułka, ale opłata była mniejsza jak u Niemca. $1000, 1200, 1300 maks.
9: A tu?
11: A tu ja pracowałem na budowie, to minimalnie 2000 euro, 2000 euro. Ja. Bardzo drogie mieszkanie. To jest wielki minus Berlina. Dużo pracy, drogie mieszkanie, ale jak to все докупи policzyć, to nie wiem. To nie wiem.
9: To nie wiesz, czy tu lepiej, czy w Polsce.
11: Tak, niby tu więcej pieniędzy, ale nie jest lepsze, bo Polacy dla Ukraińców bliżej po mentalności, wiesz, do nas strawy,
9: jedzenie,
11: jo.
9: Co tu jadłeś niedobrego, najgorszego?
11: Najgorszego?
9: Tak.
11: Ja, chleb w ogóle nie taki jak nas w Ukrainie, w Polsce chleb, supa, a tu chleb, nie ma smaku, nie ma nic. Ja 2 roki tu mieszkam i jeszcze dobrego chleba nie jem. Ну, для українців зробили Німці добре, вони дали їм ту можливість ту достати ту допомогу, як німець правдоправедливий. Я тут себе так, як німець, коли я був перший рік, то достав такі виплати, як німець. То є добрий соціал, то направду добрий соціал. Коли не працюєш, а тільки на соціалі, то є добре. А як будеш до праці, то є катастрофа, бо там великі податки. Wielkie wypłaty, ty musisz wszystko...
9: Najlepiej nie pracować tutaj. Ja. Jak tu przyjeżdżać, to nie pracować, a w Polsce...
11: Pracować, jak pójdziesz pracować, to już nie jest dobre.
9: A pan mieszkał w Polsce?
12: No troszkę jest, tak, bo w 21 roku byłem tam, przed wojną.
9: To dobrze pan mówi.
12: A w Niemczech nauczyłem się po polsku gadać.
9: Jak to w Niemczech po polsku?
12: No, bo pracowałem z Polakami na budowie.
9: Dlaczego pracujesz tu w Niemczech, a nie w Polsce?
12: W 21 roku pracowałem w polskim kraju. Znaczy, było wszystko dobrze. Podoba mnie ten kraj, ale troszkę pieniądza mało. A mnie zadzwonili tam chłopaki, że jedź do Niemiec, tutaj trochę więcej. No to jak w Polsce ja mal na 21 rok, to ja mal z 5 tysięcy, to pojechałem 22 rocznik już do Niemiec, to tutaj już 3 tysiące euro. No to jest
9: 3 tysiące euro, no to jest.
12: Różnicie, no to jest 12 tysięcy złotych.
9: A mieszkanie? Tutaj
12: za darmo, bo firma mnie wynajmuje. A też na Polaka pracuję teraz też. Powiem tak, że ja jestem z Ukrainy. Mnie dużo, bardzo podoba polski kraj. Dużo nam pomaga z tym wojną. A w Niemczech nie podoba, naprawdę. Nie podoba mnie tutaj żyć. Pieniądze tak można zarabiać. No nie wiem, bo wiesz, już tutaj 5 lat tutaj. No nie mogę nic po niemiecku kładać. Tylko dzień dobry, do widzenia i wszystko tam. To... Jak się masz tam i wszystko. No.
9: Trudno się nauczyć.
12: No, nie mogę tego języka nauczyć w ogóle. Nie wiem. Bo w polskim kraju jest naprawdę lepiej. 100%. No bo podobnie do nas, do Ukraińców. No wiesz, no, ja nie wiem, no, co jeszcze. Rozumiem nas. Jest taki mentalitet taki podobny do nas.
9: Aha.
12: Bo Niemcy nie, no. No ja nie chcę mówić źle na kamerę, bo poczułem gdzieś Niemcy mnie później... No naprawdę, no.
9: A jak traktują Polaków, Ukraińców, Niemcy?
12: Nie lubię oni nic. Nie lubię. Naprawdę nie lubię. Bo ja mam teraz samochód na polskiej rejestracji. No bo mnie tańszy tam OC, PC, to no pan wie, co to jest. I oni zawsze tam stab i od razu daję rurę do kibla, żeby tam na narkotyki sprawdzić, wiesz.
9: Ale to co, myślą, że jak Polak to pijany na pewno.
12: No tak, no naprawdę tak jest.
13: Po 17 latach wrócili do Polski.
2: W Berlinie sporo też turystów z Polski, takich, co wpadli na dzień, dwa, popodziwiać, pooglądać. Mówią, że szału nie.
7: Co ludzie powiedzą.
9: Panowie, uszanowanie.
14: Uszanowanko, witam.
9: Co wy tu robicie w tym Berlinie?
14: Odpoczywamy. No, weekendowo, wyjazdowo.
9: No, a skąd przyjechaliście?
14: Z Poznania.
9: A jak patrzycie tutaj właśnie, no, oglądacie ten Berlin, jakie wrażenia? Lepiej...
14: Szału nie ma, nie?
9: Szału nie ma?
14: No nie ma szału, no co, podobnie jak u nas już praktycznie. No co, no myślę, że standard życia w Polsce idzie do góry, a no zrównuje się z tym, nie? Nie ma szału, jak byłem dzieciakiem, czy jak on przyjeżdżał z ojcem, czy ja na przykład jak byłem też dzieciak, to było wow, Ameryka, nie? Bo wiadomo, Niemcy to, no a dzisiaj to taka, no mała, nie?
9: Tylko tak, no trochę jednak inaczej na ulicach, nie?
14: No, no, a ja jestem brany za nich w ogóle, nie? Myślę, że jestem Turkiem i tak dalej, ale ogólnie no tak zgadza się, no większą multikulti niż w Polsce, nie?
9: Ale co, to jest jakiś problem, czy generalnie luz, jak tak patrzycie na to?
14: Ja to mam wierność, co mówiąc, nie? No, ale ogólnie sporo Polaków miałoby problem, nie? No to nie ukrywajmy na pewno, nie?
9: Piwo smaczne?
14: No tak, i też sobie, Berliner Kinder. Szału nie ma.
9: Ale właśnie to jest ta różnica, nie? Że tutaj można sobie normalnie usiąść.
14: No, no, też nie wiedzieliśmy w ogóle tego, nie? Nie wiedzieliśmy, myśleliśmy, że nie wolno, tylko w pubie piliśmy piwo, no ale...
13: Można, żeby nie zdali i mandaty by się sypały pewnie, nie?
14: Czyli w Polsce... Mentalność jest inna, wiadomo, nie wiem, psa, nie?
9: W Poznaniu byście sobie tak nie mogli usiąść na ławeczce z piwem.
14: W Poznaniu nie siedzę z piwkiem na obce, nie? Nie próbowałbym nawet.
9: Mieszkacie tutaj?
15: Nie, mieszkamy w Szczecinie i przyjechaliśmy na wycieczkę.
9: Jak wy myślicie, rzeczywiście warto tu jeszcze wyjeżdżać?
15: Nie, myślę, że nie.
9: Dlaczego?
15: Teraz większość osób, bo tak samo w Polsce się żyje. A tak masz tam rodzinę na miejscu, a nie tutaj przeważnie sam mężczyzna jest, a rodzina, żona tam sobie.
9: Tak, jak mężczyzna sam, to...
15: No raczej żona sama to w tą stronę idzie w Polsce, tylko kasa chce od faceta. Dobrze, my się spieszymy na autobus. No.
9: Do Szczecina?
15: Do Szczecina.
2: No to teraz jeszcze na koniec będzie takie podsumowanie z naszym przewodnikiem, tym TikTokerem, polskim Berlińczykiem. Takie jego spostrzeżenia, co tam w tych Niemczech się zacięło, dlaczego to nie chce działać, dlaczego niemiecka gospodarka, no wciąż jeszcze, to jest trzecia gospodarka świata, wciąż 5 razy większa od Polski, ale jednak przestała się rozwijać, a Polska ją goni.
0: Tu trochę gospodarka spowolniła, wiesz.
9: Stoi w miejscu.
0: Mamy wolny internet w domu, to jest śmiech na sali, w telefonach tak samo wolny. Wiesz, stoją nawet budki takie normalne z telefonami na numer domowy, żeby dzwonić. Przelew idzie 2 dni, 3 dni. O takim czymś jak Blik to nawet nikt tu nie słyszał. PayPal mamy, który wysyła pieniądze szybko, no ale to...
9: Ale dlaczego, wiesz, no nie można tego jakoś...
0: Co, nie wiem.
9: To zobaczyć, jak to w Polsce zrobili, wiesz, i...
0: Paczkomaty w Polsce, to jest w ogóle najlepsza rzecz, jaka jest. Tu idziesz, wiesz, na pocztę, idzie to 3 dni, czy co?
9: Normalnie do okienka tam, tak?
0: No, nie, no są też paczkomaty DHL-u od niedawna, ale to nie idzie tak szybko. I ja... Dzień przed Wigilią w Polsce wieczorem rzuciłem do paczkomatu i o 12 w Wigilię paczka już była. Niesamowite. Tu jest naprawdę dużo musi się rozwinąć.
9: Powolutku, na
0: powolutku,
9: spokojnie.
0: No, Niemcy mają czas. Zawsze się tu żyło wygodnie, może myślą, że zawsze tak to będzie. Wiesz, tak. Starszy Niemiec jeździ sobie na wycieczki, rano idzie na kawkę do lokalu, stać go na to. Starsi Niemcy, którzy są na emeryturze, mają godne emerytury, ciekawe, czy nasze pokolenie takie będzie miało.
2: No i to tyle dziś. Kończymy już z tym Berlinem. Dzisiaj Berlin, a za tydzień Bruksela. Będę rozmawiać z Polakami, z tymi, co tam pracują w Europarlamencie, co oni tam w ogóle robią, żeby tu w Polsce żyło nam się lepiej. Ale potem będą też zwykli Polacy, którzy wyemigrowali tam szukać lepszego życia. Adam Feder, do usłyszenia.
7: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.
16: Reklama. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
17: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
16: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda.
19: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 zł za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
20: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
21: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
22: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
23: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
22: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
24: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
21: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
2: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000.

0: taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Reklama.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Zagrożenie było realne, atakowane cele były blisko granicy z Polską, informuje rzecznik dowództwa operacyjnego podpułkownik Jacek Goryszewski. Przypomnijmy, w niedzielę w trakcie zmasowanego rosyjskiego ataku na zachodnią Ukrainę nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. W nocy mieszkańcy 6 powiatów na Lubelszczyźnie usłyszeli syreny i dostali alerty RCB o możliwym ataku z powietrza. Czasowo zamknięto wszystkie przejścia graniczne, mówił major Dariusz Sienicki, rzecznik nadburzeńskiego oddziału Straży Granicznej.
1: Między innymi w drogowym przejściu granicznym w Doruchusku, Chrebennem, Dołchobyczowie oraz Zosinie. W tym momencie prawy graniczne zostały wznowione. Przejścia funkcjonują normalnie w Doruchusku, Zosinie oraz Dołchobyczowie. Wstrzymana jeszcze jest odprawa graniczna w drogowym przejściu granicznym w Chrebennem. Prawdopodobnie również tam te odprawy niebawem zostaną wznowione.
0: O poranku dron uderzył w

0: Dron trafił w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. Do incydentu doszło niedaleko przejścia Jagodzin do Rohusk na ukraińsko-polskim pograniczu. Tę informację potwierdza wiceszef Ukraińskiej Kolei Państwowej Oleksandr Szewczenko. Według jego danych uniknąć ofiar udało się dzięki operatywnej reakcji pracowników odpowiadających za ewakuację pasażerów. W momencie ataku pociąg okazał się za 2 kilometry od granicy. Jednocześnie rzecznik Ukraińskiej Straży Granicznej informuje, że samo przejście w Jagodzinie nie zostało uszkodzone, ponieważ dron spadł poza jego terenem. Kijów, Ołech Biłecki.
1: Ten atak skomentował szef MSZ-u Ukrainy Andrzej Sybicha. Jak napisał na X-ie, terror Władimira Putina puka do drzwi Unii Europejskiej i NATO. 26-latek bez zabezpieczeń wszedł na Warsaw Tower. Miejsce zabezpieczali strażacy, którzy rozłożyli 2 skokochrony. Mężczyzna został zatrzymany, mówi młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji.
2: Mężczyzna ten bez żadnych zabezpieczeń wszedł na dach budynku, gdzie czekali na niego już funkcjonariusze policji oraz strażacy. Mężczyzną tym okazał się 26-letni obywatel Francji. Aktualnie jest on w dyspozycji policjantów z Warszawskiej Woli.
1: Mężczyzna może usłyszeć zarzuty wdarcia się do cudzego budynku.
2: Podlega właśnie karze żywne, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
1: Przypomnijmy, to nie pierwsza tego typu sytuacja. Rok temu inny Francuz też wszedł na Warsaw Tower i również został zatrzymany. Usłyszał zarzut dotyczący zakłócenia miru domowego. Warsaw Tower, liczący z iglicą 310 metrów, jest najwyższym budynkiem w Polsce i w Unii Europejskiej. 2 lata temu powódź przeszła przez południe Polski. Żywioł spustoszył m.in. Kotlinę Kłodzką. W Stroniu Śląskim przerwała się zapora, a woda zalała centrum miasta. Mieszkańcy dobrze pamiętają ten dzień.
3: Zniosło nam komisariat, zniosło nam przedszkole, kilka domów nam zniosło.
4: To są takie sytuacje traumatyczne, że do tej pory po nocy mi się śni jeszcze. Ta sceneria przypominała tak, jakbyśmy z jakiejś pożogi wojennej wracali.
5: Miał mieszkanie zalane i jakoś odremontował, jakoś daje radę, już jest dobrze.
1: W gminie powstało nowe osiedle dla powodzian, nowe drogi, mosty czy przedszkole.
6: Jesteśmy doświadczeni tymi wydarzeniami, też się szkolimy odpowiednio jako służby, szkolimy mieszkańców.
1: Mówi Dariusz Chromiec, burmistrz Stronia Śląskiego. Dodaje, że w 2024 zabrakło przede wszystkim komunikacji i współpracy. Według raportu NIK na Dolnym Śląsku straty przekroczyły 3 miliardy złotych. Archiwum X wraca do sprawy sprzed 21 lat. Małgorzata Klechniowska z Gdyni zaginęła ponad 2 dekady temu. Wyszła z domu do sąsiadki i nigdy nie wróciła. Śledczy ponownie zajmują się sprawą i planują przeszukać miejsca, w których może być ciało kobiety.
7: Celem tej opinii jest wyznaczenie geograficznego obszaru, w którym z największym prawdopodobieństwem mogło dojść do ewentualnego ukrycia zwłok Małgorzaty Klechniowskiej. Podstawą do zlecenia tej opinii było przyjęcie jednej z analizowanych wersji, zgodnie z którą kobieta mogła zostać bezprawnie pozbawiona życia, a jej ciało ukryto.
1: Mówi Anna Banaszewska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Po uzyskaniu opinii zaplanowano działania w terenie, w tym oględziny wskazanego obszaru z wykorzystaniem odpowiednich sił i środków. Działania śledczych wspierają również czynności operacyjno-rozpoznawcze, które mają pomóc w zebraniu pełnego materiału dowodowego. Na tym etapie prokuratura nie ujawnia więcej szczegółów sprawy. Straty liczone w setkach tysięcy złotych. Podkarpackie służby odnotowały od początku roku ponad 160 szkód wyrządzonych przez niedźwiedzie. Ta liczba może wzrosnąć, bo jesienią zwierzęta intensywnie szukają pożywienia, przygotowując się do zimy.
8: Za 40% szkód odpowiadają tak naprawdę 2 niedźwiedzie, no szczególnie taki jeden, który niesforny jest od dłuższego czasu. No, cały czas próbujemy go ograniczać, wykorzystując już możliwość płoszenia kulami gumowymi, tymi niepenetrującymi.
1: Mówi Łukasz Lize z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Według szacunków na Podkarpaciu żyje ponad 100 niedźwiedzi. A1 znów w remoncie. Po zakończeniu remontu odcinka Pelpin-Kopytkowo drogowcy rozpoczynają kolejne prace na autostradzie. Utrudnienia czekają kierowców między węzłami Stanisławie i Swarożyn.
9: Na tym 8-kilometrowym odcinku ruch będzie odbywał się 2 pasami w stronę Łodzi i 1 pasem w stronę Gdańska. Co ważne, na czas prac na węźle Stanisławie zamknięta zostanie łącznica zjazdowa z autostrady w kierunku Tczewa. Pozostałe relacje na węźle pozostaną dostępne dla kierowców. Prace na tym odcinku potrwają około 4 tygodni.
1: Mówi Anna Kordecka z Gdańsk Transport Company. Równocześnie trwa remont jezdni w kierunku Łodzi na odcinku między węzłami Warlubie i Nowe Marzy.
9: W tym miejscu prowadzone są prace na jezdni w kierunku Łodzi, a ruch odbywa się 2 pasami w kierunku Gdańska i 1 pasem w kierunku Łodzi. Zakończenie prac na tym odcinku planujemy w drugiej połowie września. Przypominamy, że na remontowanych odcinkach obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h.
1: Na remontowanych odcinkach kierowcy muszą liczyć się także z pomiarami prędkości i wzmożonymi kontrolami policji. Wszystko po to, by

0: zwiększyć bezpieczeństwo na placu budowy. Ruszają leśne patrole, służbom pomogą kamery i fotopułapki. Już od poniedziałku akcja Straży Leśnej Jesień 26.
1: Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy quadów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej.
0: Mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych. Akcja potrwa do połowy października. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy model samochodu przejęty przez radomską drogówkę w lipcu tego roku uległ wypadkowi. Jak mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji, staramy się przywrócić pojazd do działania.
2: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby. Procedura powrotu tego samochodu do naszej służby jest w toku i na ten moment nie przekazuję więcej informacji, co dalej się wydarzy.
0: Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu tego roku. Samochód został wcześniej skonfiskowany kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Czy znak stop na przejeździe kolejowym w Sokolnikach poprawiał bezpieczeństwo? Po tragicznym wypadku kolejowym, jaki miał tam miejsce w ubiegłym tygodniu, wójt gminy Wieniawa Krzysztof Sobczak informował, że oznakowanie zostało usunięte zaledwie w czerwcu na polecenie PKP, bo przejazd wyposażony jest w sygnalizację świetlną. Jednak czy dodatkowy znak miał tu jakiekolwiek znaczenie?
3: W tym przypadku uważam, że zdjęcie znaku nie ma większego znaczenia, bo ponieważ tutaj o wjeździe decyduje sygnalizacja świetlna, a sygnalizacja świetlna zgodnie z przepisami jest ponad znakami. On jest bardziej widoczna dla kierowcy i tutaj on powinien bezwzględnie stosować się do sygnalizacji. Zdjęcie znaku stopu w tym przypadku na tym przejeździe nie miało większego znaczenia.
0: Mówił Mirosław Pawłowski, instruktor nauki jazdy z Radomia. Przypomnijmy, w minioną środę na niestrzeżonym pojeździe w Sokolnikach pod Radomiem doszło do dramatycznego zderzenia pociągu Intercity z samochodem ciężarowym, w wyniku którego zginęła jedna osoba, 39-letnia pasażerka pociągu. Zatrzymanie się na środku torów z powodu korka to jeden z najniebezpieczniejszych błędów kierowców. Instruktorzy nauki jazdy przypominają podstawową zasadę, o której wielu zmotoryzowanych zapomina. Na przejazd można wjechać tylko wtedy, gdy ma się zapewnione miejsce do zjazdu z drugiej strony, mówi Mirosław Pawłowski.
3: Wjeżdżamy na przejazd kolejowy, kiedy mamy wolne miejsce za przejazdem. W związku z tym, że pojazd, który wjechał przed nami, może ulec awarii na przejeździe kolejowym i my, wjeżdżając na ten przejazd kolejowy, nie mamy już możliwości dalszej kontynuacji i wtedy stwarzamy zagrożenie dla siebie, dla pasażerów i dla innych uczestników tego ruchu.
0: A co zrobić, gdy nasz samochód ulegnie awarii i zatrzyma się na przejeździe kolejowym? Instruktorzy nie mają wątpliwości. W takiej krytycznej sytuacji liczą się sekundy, a panika to najgorszy doradca. Podstawową i najważniejszą zasadą jest natychmiastowe opuszczenie pojazdu przez wszystkich pasażerów.
3: Jeżeli samochód uległ awarii, musimy jak najszybciej opuścić pojazd. Jeżeli rogatki już są opuszczane, czy to są półzapory automatyczne, czy rogatki sterowane przez drużnika, wtedy jak wjechaliśmy, musimy już opuścić przejazd jak najszybciej, łamiąc rogatki, bo rogatki są tak skonstruowane, że one nawet nie uszkodzą pojazdu.
0: Pamiętajmy też, że po ucieczce z auta kluczowy jest telefon pod numer alarmowy 112. To tam podajemy indywidualny numer przejazdu z żółtej tabliczki, co pozwala kolejarzom natychmiast zatrzymać nadjeżdżające pociągi. Święto rowerzystów w Nowym Targu, Małopolska Tour. W niedzielę na trasę ruszyły rodziny. Najdłuższy dystans, jaki miały do przejechania, to ponad 40 km. Oprócz tego można było zwiedzić miasteczko rowerowe i wspólnie spędzić czas.
4: Rower wyjdzie, pani przygotowuje. Co tutaj trzeba zabrać na taką traskę, żeby faktycznie dać radę i żeby było okej?
5: Okay? Najważniejsze, kask i samopoczucie dobre.
6: Marek Kosicki. Ja jestem prezesem Małopolskiego Związku Kolarskiego. To jest najlepszy sposób spędzania czasu. Nie przez przyczyny rower jest nazywany maszyną zdrowia.
7: 3, 2, 1, start!
0: W niedzielę na linii startu było ponad 1300 osób. Co można załatwić bez wychodzenia z domu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i jak zacząć korzystać z e-usług? Tego dowiesz się na elektronicznym szkoleniu, na które zaprasza chełmski ZUS. Tłumaczy nam Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS na Lubelszczyźnie.
8: E-ZUS to jest portal, w którym można załatwić większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi czy świadczeniami od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bez wychodzenia z domu. Zachęcamy do korzystania z naszych e-usług, bo to bardzo wygodne, a dla tych, którzy jeszcze trochę się tego obawiają, przygotowaliśmy szkolenie. Odbędzie się online Do udziału w spotkaniu wystarczy dostęp do internetu i przeglądarka internetowa.
0: Szkolenie odbędzie się 24 września o 10:00. Obowiązują zapisy. Festiwal Muzyki Alternatywnej w Bełchatowie. Organizatorzy Bumchatowa czekają na zgłoszenia. Pamiętajcie, macie czas tylko do wtorku.
2: Zatem jeśli tworzysz muzykę, grasz w zespole albo działasz muzycznie solo, czekamy na Twoje zgłoszenie. Może to właśnie Ciebie usłyszymy we wrześniu w Rogatym Sercu? Zapraszamy serdecznie na Facebooka Bumchatów i Rogate Serce, gdzie znajdziecie wszystkie informacje dotyczące naboru i wydarzenia.
0: Mówi Bożena Wojtaszek, współorganizatorka wydarzenia, a sam festiwal odbędzie się 26 i 27 września w Bełchatowie. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: To Gromi Sweet Emotion w Vox FM. Jestem ciekawy, czy Gromi wie, że przed nami...
1: Nocna zmiana z Vox FM.
0: Oczywiście, bo minęła północ, tu Vox FM, rytmie hitów. Jak wam mija ta piękna noc, niezależnie czy jesteście w robocie, czy może macie dzisiaj wolne, to mam nadzieję, że wszystko idzie w dobrą stronę, a jak nie, no to Marcinek pomoże muzycznie. No bo od tego tutaj jestem. Weekend, moje słońce to przed nami. Będzie też Basta i Jaro. Marcinek, witam was serdecznie.

nie będzie wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Za dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje

10 minut po północy to Up and Down w Vox FM, czyli kawałek, który spowodował, że do roboty trzeba wstać, koniom wodę dać, aby miały co pić. Niezależnie załogo, gdzie jesteście, co robicie, pamiętajcie o tym, że Vox FM jest razem z wami i tą robotą z pewnością się razem dzielimy, informując, gdzie jesteśmy i co robimy. I ja wiem, że jest poniedziałek, że to trzeba zaczynać wszystko od początku, nie do końca się chciało do tej roboty iść, ale załogo, pamiętajcie o tym, że razem jakoś sobie zawsze dajemy radę, szmalec trzeba robić, no i robota nam zawsze jakoś wychodzi. Koniecznie dajcie znać, gdzie jesteście i co robicie. 609-869-869, ten numer jest do waszej dyspozycji. Jak w każdej nocnej zmianie, chwalimy się, gdzie jesteśmy i co robimy, bo nasza lista obecności, jak słyszycie, już tutaj jest, za chwilę będzie się wypełniała. I tradycyjnie ja tą listę wypełniam jako pierwszy. Marcinek, jestem z wami obecny, informując was, że no ja w ten weekend spędziłem fajnie czas z rodzinką, byłem sobie na chrzcinach i tam sobie troszkę odpocząłem, troszkę tam tańczyłem i pogadałem z naszym serdecznym przyjacielem Mariuszem Bućwińskim, który prosił, żebym go pozdrowił na antenie, więc gorące pozdrowienia, Mariusz, dzięki za fajne gadki, dzięki za pyszne jedzenie, no bo z pewnością było tego dużo. Pojedliśmy sobie, coś tam potańczyliśmy, pogadaliśmy, no i wypiliśmy dużo. Na ile tego było, no to z pół litra pewnie pykło. Oczywiście pół litra pysznego soczku. A że tyle poszło, to nie moja wina.

21 minut po północy to Lanbery i ostatni most i mały problemik. Mianowicie załogo, tej nocy zauważyłem, że niestety nie działają mi SMS-y, czyli wiadomości głosowe. To jest coś, na czym dzisiaj się skupimy, więc jeśli ktoś jest z nami, 609-869-869, dajcie znać, gdzie jesteście i co robicie. I w takiej formie będziemy właśnie sprawdzać wiadomości głosowe i listę obecności. Także 609-869-869, tam się nagrywamy, tam się meldujemy i opowiadamy, co tam dobrego u nas tej nocy słychać. A Marcinek wszystkie wiadomości wyemituje. Yeah, cool.

0: 31 minut po północy, to time after time w Vox FM, a mimo że SMS nie działają, to nie aktywuje to w nas złości.
1: Powiedział.
0: Bo i tak nadchodzi lista obecności, tak jest. Mimo że SMS-ki dzisiaj nam nie hulają, no to wiadomości głosowe są i załoga jest razem z nami. A zameldował się Adam.
2: Cześć Marcinek, pozdrawiam cię, Adam z Ursynowa.
0: Fajnie Adam, że jesteś z nami i fajnie, że odezwałeś się również w formie głosowej. Gorące pozdrowienia dla ciebie od Marcinka lecą, halo, halo.
3: Już dzwoniłem parokrotnie do was, więc melduję się, że jestem, słucham was. W sobotę miałem wśród córki, ale jestem waszym wiernym słuchaczem, prawie 24 na dobę.
0: Czyli jak rozumiem, na ślubie córki pewnie też grało Vox FM, bo jak słuchasz nas 24 godziny na dobę, no to jesteś naprawdę wiernym słuchaczem i gorąco dziękuję ci, że również nocnej zmiany tej nocy słuchasz. Halo, halo? Cześć Rafał.
4: I robię grubą robotę do 6 rano. Pozdrawiam.
0: No to Rafał, pamiętaj o tym, że tą grubą robotę robimy oczywiście wszyscy razem.
5: To jest nocna zmiana.
6: To jest nocna zmiana z Vox FM.
5: Z Vox FM.
0: I jak widzicie, w tej robocie czasami coś działa, a czasami jest różnie. Jaro, rowery 2 to gramy. Za chwilę Kama Sutra. Zrób mi dobrze tak, żeby SMS-y działały.

Ale to jest piękna piosenka Kama Sutra, zrób mi dobrze tak, 41 minut po godzinie po północy w Vox FM, żeby robota jakoś mi szła. Pamiętacie, załogo, że niezależnie gdzie jesteśmy, to jakoś tą nockę razem przetrwamy i wózeczkiem widłowym rachu-ciachu cały towar poukładamy. Niezależnie czy kierownik dzisiaj jest wkurzony, czy może jest zadowolony, to do nas doczepić się nie może. Bo my o nasz towar dbamy i cały czas gramy w rytmie hitów.

0: 51 minut po północy na naszym woksowym zegarze minęło. Ja się bardzo cieszę, bo dołączyła do nas nasza serdeczna przyjaciółka Monika.
1: Dzień dobry, z tej strony Monika. Skoro nie można wysłać SMS-a, to głosowo chciałam potwierdzić obecność. Pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki Monika, że jesteś. A z SMS-ami to wiesz, ogarnię się sprawę, zgłoszę do inżyniera w poniedziałek, bo teraz, znaczy w sensie później trochę, bo nie chcę teraz ich budzić specjalnie. Wiadomo jak jest, każdy się musi wyspać, ale z pewnością rano już wszystko będzie haczyć. Bo tutaj jest pełno jakichś kabli, a nie wiem do czego one są. Mogę spróbować coś naprawić, ale sepowskie skończyły mi się jakiś czas temu, więc lepiej nie będę próbował. No właśnie, muszę jakoś odnowić, a tymczasem gramy D-Bomb, mamy weekend, żeby jeszcze ten weekend trochę potrwał. Wow.

0: To Peja i Slums, Atak, Głucha Noc w Vox FM, a pod 609 2x869 przyszły pozdrowienia.
1: Cześć Marcinku.
0: Cześć.
1: Wielka prośba, czy możesz pozdrowić Sarenkę z Kupiętyna? Pozdrawiam.
0: Oczywiście, pozdrawiam wszystkie Sarenki, wszystkich dzików, no i może lwa? No bo jak ktoś kocha zwierzęta, to naprawdę jest dobrym człowiekiem. A tymczasem na zegarze miła godzina pierwsza. To czas na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Pilewska. Dajcie głośniej.
2: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Zagrożenie było realne, atakowane cele były blisko granicy z Polską, informuje rzecznik dowództwa operacyjnego podpułkownik Jacek Goryszewski. Przypomnijmy, w niedzielę w trakcie zmasowanego rosyjskiego ataku na zachodnią Ukrainę nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. W nocy mieszkańcy 6 powiatów na Lubelszczyźnie usłyszeli syreny i dostali alerty RCB o możliwym ataku z powietrza. Czasowo zamknięto wszystkie przejścia graniczne, mówił major Dariusz Sienicki, rzecznik nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej.
3: Między innymi w drogowym przejściu granicznym w Doruchusku, Chrebennem, Dołchobeczowie oraz Zosinie. W tym momencie prawy graniczne zostały wznowione. Przejścia funkcjonują normalnie w Doruchusku, Zosinie oraz Dołchobeczowie. Wstrzymana jeszcze jest odprawa graniczna w drogowym przejściu granicznym w Chrebennem. Prawdopodobnie również tam te odprawy niebawem zostaną wznowione.
2: O poranku dron uderzył w rejonie przejścia granicznego Jagodzin, tuż przy granicy z Polską.
3: O odległości 800 metrów od granicy polsko-ukraińskiej dron prawdopodobnie uderzył w samochód ciężarowy. Niemniej jednak na pozostałych przejściach granicznych również te odprawy były wstrzymane, a miało to miejsce w związku z tym, iż były ataki na terytorium Ukrainy.
2: Rosyjski dron uderzył też w lokomotywę pociągu Kijów-Warszawa 2 kilometry przed polską granicą. Na miejscu nie było Polaków. Jak informują służby, w ataku nikt nie ucierpiał. O szczegółach rosyjskich ataków z Kijowa nasz korespondent Ołej Biłecki.
4: Rosyjski dron trafił w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. Do incydentu doszło niedaleko przejścia Jagodzin-Dorohusk na ukraińsko-polskim pograniczu. Tę informację potwierdza wiceszef Ukraińskiej Kolei Państwowej Oleksandr Szewczenko. Według jego danych uniknąć ofiar udało się dzięki operatywnej reakcji pracowników odpowiadających za ewakuację pasażerów. W momencie ataku pociąg okazał się za 2 kilometry od granicy. Jednocześnie rzecznik Ukraińskiej Straży Granicznej informuje, że samo przejście w Jagodzinie nie zostało uszkodzone, ponieważ dron spadł poza jego terenem. Kijów, Ołech Biłecki.
2: Ten atak skomentował szef MSZ-u Ukrainy Andrzej Sybicha. Jak napisał na X-ie, terror Władimira Putina puka do drzwi Unii Europejskiej i NATO. 26-latek bez zabezpieczeń wszedł na Warsaw Tower. Miejsce zabezpieczali strażacy, którzy rozłożyli 2 skokochrony. Mężczyzna został zatrzymany, mówi młodszy aspirant Bartłomiej.

0: Polski. Żywioł spustoszył m.in. Kotlinę Kłodzką. W Stroniu Śląskim przerwała się zapora, a woda zalała centrum miasta. Mieszkańcy dobrze pamiętają ten dzień.
1: Zniosło nam komisariat, zniosło nam przedszkole, kilka domów nam zniosło.
2: To są takie sytuacje traumatyczne, że do tej pory po nocy mi się śni jeszcze. Ta sceneria przypominała tak, jakbyśmy z jakiejś pożogi wojennej wracali.
3: Miał mieszkanie zalane i jakoś odremontował, jakoś daje radę, już jest dobrze.
0: W gminie powstało nowe osiedle dla powodzian, nowe drogi, mosty czy przedszkole.
4: Jesteśmy doświadczeni tymi wydarzeniami, też się szkolimy odpowiednio jako służby, szkolimy mieszkańców.
0: Mówi Dariusz Chromiec, burmistrz Stronia Śląskiego. Dodaje, że w 2024 zabrakło przede wszystkim komunikacji i współpracy. Według raportu NIK na Dolnym Śląsku straty przekroczyły 3 miliardy złotych. Archiwum X wraca do sprawy sprzed 21 lat. Małgorzata Klechniowska z Gdyni zaginęła ponad 2 dekady temu. Wyszła z domu do sąsiadki i nigdy nie wróciła. Śledczy ponownie zajmują się sprawą i planują przeszukać miejsca, w których może być ciało kobiety.
5: Celem tej opinii jest wyznaczenie geograficznego obszaru, w którym z największym prawdopodobieństwem mogło dojść do ewentualnego ukrycia zwłok Małgorzaty Klechniowskiej. Podstawą do zlecenia tej opinii było przyjęcie jednej z analizowanych wersji, zgodnie z którą kobieta mogła zostać bezprawnie pozbawiona życia, a jej ciało ukryto.
0: Mówi Anna Banaszewska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Po uzyskaniu opinii zaplanowano działania w terenie, w tym oględziny wskazanego obszaru z wykorzystaniem odpowiednich sił i środków. Działania śledczych wspierają również czynności operacyjno-rozpoznawcze, które mają pomóc w zebraniu pełnego materiału dowodowego. Na tym etapie prokuratura nie ujawnia więcej szczegółów sprawy. Straty liczone w setkach tysięcy złotych. Podkarpackie służby odnotowały od początku roku ponad 160 szkód wyrządzonych przez niedźwiedzie. Ta liczba może wzrosnąć, bo jesienią zwierzęta intensywnie szukają pożywienia, przygotowując się do zimy.
6: Za 40% szkód odpowiadają tak naprawdę dwa niedźwiedzie, no szczególnie taki jeden, który niesforny jest od dłuższego czasu. No, cały czas próbujemy go ograniczać, wykorzystując już możliwość płoszenia kulami gumowymi, tymi niepenetrującymi.
0: Mówił Łukasz Lizę z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Według szacunków na Podkarpaciu żyje ponad 100 niedźwiedzi. A1 znów w remoncie. Po zakończeniu remontu odcinka Pelpin-Kopytkowo drogowcy rozpoczynają kolejne prace na autostradzie. Utrudnienia czekają kierowców między węzłami Stanisławie i Swarożyn.
7: Na tym 8-kilometrowym odcinku ruch będzie odbywał się dwoma pasami w stronę Łodzi i jednym pasem w stronę Gdańska. Co ważne, na czas prac na węźle Stanisławie zamknięta zostanie łącznica zjazdowa z autostrady w kierunku Tczewa. Pozostałe relacje na węźle pozostaną dostępne dla kierowców. Prace na tym odcinku potrwają około 4 tygodni.
0: Mówi Anna Kordecka z Gdańsk Transport Company. Równocześnie trwa remont jezdni w kierunku Łodzi na odcinku między węzłami Warlubie i Nowe Marzy.
7: W tym miejscu prowadzone są prace na jezdni w kierunku Łodzi, a ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska i jednym pasem w kierunku Łodzi. Zakończenie prac na tym odcinku planujemy w drugiej połowie września. Przypominamy, że na remontowanych odcinkach obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę.
0: Na remontowanych odcinkach kierowcy muszą liczyć się także z pomiarami prędkości i wzmożonymi kontrolnymi policji. Wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo na placu budowy. Ruszają leśne patrole. Służbom pomogą kamery i fotopułapki. Już od poniedziałku akcja Straży Leśnej Jesień 26.
8: Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy quadów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej.
0: Mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych. Akcja potrwa do połowy października. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy model samochodu przejęty przez radomską drogówkę w lipcu tego roku uległ wypadkowi. Jak mówi Katarzyna Kucharska z Mazowieckiej Policji, staramy się przywrócić pojazd do działania.
9: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby. Procedura powrotu tego samochodu do naszej służby jest w toku i na ten moment nie przekazuję więcej informacji, co dalej się wydarzy.
0: Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu tego roku. Samochód został wcześniej skonfiskowany kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Czy znak stop na przejeździe kolejowym w Sokolnikach poprawiał bezpieczeństwo? Po tragicznym wypadku kolejowym, jaki miał tam miejsce w ubiegłym tygodniu, wójt gminy Wieniawa Krzysztof Sobczak informował, że oznakowanie zostało usunięte zaledwie w czerwcu na polecenie PKP, bo przejazd wyposażony jest w sygnalizację świetlną. Jednak czy dodatkowy znak miał tu jakiekolwiek znaczenie?
10: W tym przypadku uważam, że zdjęcie znaku nie ma większego znaczenia, bo ponieważ tutaj o wjeździe decyduje sygnalizacja świetlna, a sygnalizacja świetlna zgodnie z przepisami jest ponad znakami. On jest bardziej widoczna dla kierowcy i tutaj on powinien bezwzględnie stosować się do sygnalizacji. Zdjęcie znaku stopu w tym przypadku na tym przejeździe nie miało większego znaczenia.
0: Mówił Mirosław Paweł.

0: Pawłowski, instruktor nauki jazdy z Radomia. Przypomnijmy, w minioną środę na niestrzeżonym pojeździe w Sokolnikach pod Radomiem doszło do dramatycznego zdarzenia pociągu Intercity z samochodem ciężarowym, w wyniku którego zginęła jedna osoba, 39-letnia pasażerka pociągu. Zatrzymanie się na środku toru z powodu korka to jeden z najniebezpieczniejszych błędów kierowców. Instruktorzy nauki jazdy przypominają podstawową zasadę, o której wielu zmotoryzowanych zapomina. Na przejazd można wjechać tylko wtedy, gdy ma się zapewnione miejsce do zjazdu z drugiej strony, mówi Mirosław Pawłowski.
1: Wjeżdżamy na przejazd kolejowych, kiedy mamy wolne miejsce za przejazdem. W związku z tym, że pojazd, który wjechał przed nami, może ulec awarii na przejeździe kolejowym i my, wjeżdżając na ten przejazd kolejowy, nie mamy już możliwości dalszej kontynuacji i wtedy stwarzamy zagrożenie dla siebie, dla pasażerów i dla innych uczestników tego ruchu.
0: A co zrobić, gdy nasz samochód ulegnie awarii i zatrzyma się na przejeździe kolejowym? Instruktorzy nie mają wątpliwości. W takiej krytycznej sytuacji liczą się sekundy, a panika to najgorszy doradca. Podstawową i najważniejszą zasadą jest natychmiastowe opuszczenie pojazdu przez wszystkich pasażerów.
1: Jeżeli samochód uległ awarii, musimy jak najszybciej opuścić pojazd. Jeżeli rogatki już są opuszczane, czy to są półzapory automatyczne, czy rogatki sterowane przez drużnika, wtedy jak wjechaliśmy, musimy już opuścić przejazd jak najszybciej, łamiąc rogatki, bo rogatki są tak skonstruowane, że one nawet nie uszkodzą pojazdu.
0: Pamiętajmy też, że po ucieczce z auta kluczowy jest telefon pod numer alarmowy 112. To tam podajemy indywidualny numer przejazdu z żółtej tabliczki, co pozwala kolejarzom natychmiast zatrzymać nadjeżdżające pociągi. Święto rowerzystów w Nowym Targu, Małopolska Tour. W niedzielę na trasy ruszyły rodziny. Najdłuższy dystans, jaki miały do przejechania, to ponad 40 km. Oprócz tego można było zwiedzić miasteczko rowerowe i wspólnie spędzić czas.
2: Rower wyjdzie, pani przygotowuje. Co tutaj trzeba zabrać na taką traskę, żeby faktycznie dać radę i żeby było okej?
3: Najważniejsze, kask i samopoczucie dobre.
4: Marek Kosicki. Ja jestem prezesem Małopolskiego Związku Kolarskiego. To jest najlepszy sposób spędzania czasu. Nie przez przyczyny rower jest nazywany maszyną zdrowia.
5: 3, 2, 1, start!
0: W niedzielę na linii startu było ponad 1300 osób. Co można załatwić bez wychodzenia z domu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i jak zacząć korzystać z e-usług? Tego dowiesz się na elektronicznym szkoleniu, na które zaprasza chełmski ZUS. Tłumaczy nam Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS na Lubelszczyźnie.
6: E-ZUS to jest portal, w którym można załatwić większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi czy świadczeniami od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bez wychodzenia z domu. Zachęcamy do korzystania z naszych e-usług, bo to bardzo wygodne, a dla tych, którzy jeszcze trochę się tego obawiają, przygotowaliśmy szkolenie. Odbędzie się online. Do udziału w spotkaniu wystarczy dostęp do internetu i przeglądarka internetowa.
0: Szkolenie odbędzie się 24 września o 10:00. Obowiązują zapisy. Festiwal muzyki alternatywnej w Bełchatowie. Organizatorzy Bumchatowa czekają na zgłoszenia. Pamiętajcie, macie czas tylko do wtorku.
7: Zatem jeśli tworzysz muzykę, grasz w zespole albo działasz muzycznie solo, czekamy na Twoje zgłoszenie. Może to właśnie Ciebie usłyszymy we wrześniu w Rogatym Sercu? Zapraszamy serdecznie na Facebooka Bumchatów i Rogate Serce, gdzie znajdziecie wszystkie informacje dotyczące naboru i wydarzenia.
0: Mówi Bożena Wojtaszek, współorganizatorka wydarzenia, a sam festiwal odbędzie się 26 i 27 września w Bełchatowie. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.
8: Jeśli chodzi o sytuację pogodową, to tej nocy opady deszczu będą spodziewane głównie na północnym zachodzie. Popada w Poznaniu, Bydgoszczy, Wrocławiu oraz Zielonej Górze, a także w Olsztynie i Suwałkach. Reszta kraju bezdeszczowa i ciepło, 16 stopni zobaczymy w centrum, a 14 na południu. Ale myślę, że niezależnie jaka jest pogoda, no to co jak co, na rybki by się wybrało, coś tam powędkowało, no bo jeszcze jest na to sezon. A w sumie sezon na to jest cały rok.
9: Nocna zmiana z Vox FM.
8: I nie ma w tym żadnego kłamstwa, bo jeśli chodzi o kłamstwo, to zaraz się przekonamy, kto tej nocy będzie chciał nas zrobić konia właśnie w temacie rybsonów. A więc płotka, leszczyk, okoń, kraby, czy my w Polsce je zławiamy? No, my raczej nie, ale nam to nie przeszkadza. Marcinek, cześć ponownie, witam was serdecznie w Vox FM. Summer is Magic gramy, będzie też Kuban i Zalia Kyoto. Marcinek, cześć ponownie.

Tokuban, Izalia, Kyoto. Czy w Kyoto są jakieś spokołowiska? Nie wiem, bo nie byłem. Za to za chwilę przekonamy się, kto tej nocy jest wędkarskim oszustem. Czy będzie nim wędkarz Marcin, wędkarz Marcinek, a może ten pseudo rybołów Miros? Zaraz się przekonamy. My kłamstwa nie lubimy i z kłamstwem walczymy. A zwłaszcza w temacie ryb. Bądźcie z nami.

0: No kumpel jak kumpel, no może być spoko, pod warunkiem, że nie kłamie.
1: Kto tu kłamie?
0: A to jest pytanie do was, więc załogo, jedziemy sobie teraz na nasze boksowe łowisko, na którym ryby łowi Marcin, Marcinek oraz Miros. Jednak sprawdzimy, który z tych panów dzisiaj złowi absolutnego wielkiego giganta, a który jest oszustem. A więc czy oszustowskim wędkarzem tej nocy jest Marcin? Ryby nigdy nie zamykają oczu, ponieważ nie mają powiek. A może jednak to Marcinek kłamie? Wędka bezkołowrotka potocznie nazywana jest batem. A może jednak ten pseudowędkarz Miros tej nocy kłamie? Co pseudowędkarz? Tak się składa, że jestem idealnym wędkarzem, który zna się na przepisach i doskonale wiem, że w Polsce legalnie można łowić używając siatki. I to nie jest żadne tam kłusownictwo czy tam coś, tylko jest to i wyłącznie oszczędność czasu. Ja swój czas oszczędzam, siatki używam, bo jak wiadomo, czas to pieniądz.
1: Kto tu kłamie?
0: No właśnie, kto tu kłamie? 609-869-869. W tym momencie ściągam co? No tak zwanego kagańca, dokładnie tak. I czekam na pierwszą osobę, która się do mnie zadzwoni i powie, kto tej nocy jest oszustem w temacie wędkarskim. Czy będzie to Marcin, czy będzie to Marcinek, a może jednak będzie to ten podły gość Miros. Halo, halo, kto jest z nami?
2: Mateusz.
0: Cześć Mati, jak ci mija noc, bracie? Gdzie jesteś, co robisz?
2: Wracam z pracy.
0: Mati, powiedz mi, a ty jesteś osobą, która lubi łowić ryby, czy tak nie do końca?
2: Czasami chodzę na ryby.
0: I nie lubisz, jak podczas tego wędkowania ktoś cię oszukuje, co?
2: Bardzo nie lubię.
0: To powiedz w takim razie, kto tej nocy jest oszustem w naszej zabawie?
2: Usownik Miro.
0: Tak jest, dokładnie tak. No Miros wziął siatkę, myślał, że sobie przyspieszy robotę wędkarską, robił coś innego i potem dostał mandat od PZW. Oczywiście bardzo dobrze. Powiedz mi Mateuszu, kto tej nocy dostaje pozdrowienia od ciebie i od Vox FM.
2: Cała piekarnia się blisko.
0: W takim razie całą piekarnię pozdrawiamy oraz wszystkich zarybiaczy, którzy robią to w sposób legalny i właściwy. No bo dobrze wiemy, że rybka lubi pływać, no ale jak pływa w zły sposób, no to wtedy, no bracie, no nie do końca tak jest. Trzeba uważać na to, jak się to robi i czy kartę wędkarską, bracie, opłaciłeś? Bo potem jak nie opłacisz, to może być z tym problem, możesz dostać mandat i tyle z tego będzie i się nie będzie to zwracało. Nasza zabawa wraca już za tydzień, a teraz przed nami Papa Dance, pocztówka z wakacji. Taką pocztówkę wysyłamy już teraz przed nami w Vox FM.

0: Rysiek Rynkowski śpiewa o błędach, a panowie w studiu się kłócą.
1: Nie, nie kłócimy się, tylko Marcin nie rozumie, że echo sondy się nie używa na rybach.
2: A to dlaczego?
1: No bo nie po to jadę na ryby, żeby mi komputerek pokazał, gdzie są, a gdzie ich nie ma.
2: A ty staroświecki jesteś, byś pojechał, byś zobaczył.
0: Ja z wami nie jadę, bo swoją wędkę zgubiłem.

0: To jest nocna zmiana.
1: To jest nocna zmiana z Vox FM.
0: Z Vox FM.
2: Zapraszam do Mony, całując się w agonii.

56 minut po godzinie pierwszej. Ania Dąbrowska mówi, że nieprawda, ale to jest prawda, że przy Vox FM znacznie łatwiej nam wszystko wychodzi i muzyka nam pomaga, niezależnie gdzie jesteśmy i co robimy. Ja wam, załogo, bardzo dziękuję za to, że byliście w nocnej zmianie. Słyszymy się za tydzień od północy do drugiej w nocy z działającymi już SMS-ami. Zadbam o to, żebyście byli razem ze mną i tworzyli ten program. Przed nami Skolim, Zenek Martyniuk, Love, z tym was zostawiam. I udanego tygodnia życzę. Marcinek, dzięki.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Zagrożenie było realne, atakowane cele były blisko granicy z Polską, informuje rzecznik dowództwa operacyjnego podpułkownik Jacek Goryszewski. Przypomnijmy, w niedzielę w trakcie zmasowanego rosyjskiego ataku na zachodnią Ukrainę nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. W nocy mieszkańcy 6 powiatów na Lubelszczyźnie usłyszeli syreny i dostali alerty RCB o możliwym ataku z powietrza. Czasowo zamknięto wszystkie przejścia graniczne, mówił major Dariusz Sienicki, rzecznik nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej.
1: Między innymi w drogowym przejściu granicznym w Doruchusku, Krebennem, Dołchobeczowie oraz Zosinie. W tym momencie prawy graniczne zostały wznowione. Przejścia funkcjonują normalnie w Doruchusku, Zosinie oraz Dołchobeczowie. Wstrzymana jeszcze jest odprawa graniczna w drogowym przejściu granicznym w Krebennem. Prawdopodobnie również tam te odprawy niebawem zostaną wznowione.
0: O poranku dron uderzył w rejonie przejścia granicznego Jagodzin, tuż przy granicy z Polską.
1: W odległości 800 metrów od granicy polsko-ukraińskiej dron prawdopodobnie uderzył w samochód ciężarowy. Niemniej jednak na pozostałych przejściach granicznych również te odprawy były wstrzymane, a miało to miejsce w związku z tym, iż były ataki na terytorium Ukrainy.
0: Rosyjski dron uderzył też w lokomotywę pociągu Kijów-Warszawa 2 kilometry przed polską granicą. Na miejscu nie było Polaków. Jak informują służby, w ataku nikt nie ucierpiał. O szczegółach rosyjskich ataków z Kijowa nasz korespondent Ołej Biłecki.
2: Rosyjski dron trafił w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. Do incydentu doszło niedaleko przejścia Jagodzin-Dorohusk na ukraińsko-polskim pograniczu. Tę informację potwierdza wiceszef ukraińskiej kolei państwowej Oleksandr Szewczenko. Według jego danych uniknąć ofiar udało się dzięki operatywnej reakcji pracowników odpowiadających za ewakuację pasażerów. W momencie ataku pociąg okazał się za 2 kilometry od granicy. Jednocześnie rzecznik ukraińskiej Straży Granicznej informuje, że samo przejście w Jagodzinie nie zostało uszkodzone, ponieważ dron spadł poza jego terenem. Kijów, Ołech Biłecki.
0: Ten atak skomentował szef MSZ-u Ukrainy Andrzej Sybicha. Jak napisał na X-ie, terror Władimira Putina puka do drzwi Unii Europejskiej i NATO. 26-latek bez zabezpieczeń wszedł na Warsaw Tower. Miejsce zabezpieczali strażacy, którzy rozłożyli 2 skokochrony. Mężczyzna został zatrzymany, mówi młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji.
3: Mężczyzna ten bez żadnych zabezpieczeń wszedł na dach budynku, gdzie czekali na niego już funkcjonariusze policji oraz strażacy. Mężczyzna